0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Maścierz, zapraszam. 13 lipca Kościół katolicki wspomina dwóch pustelników, Andrzeja Świerada i Benedykta. Wedle zapisków Jana Długosza przez wiele lat Świerad mieszkał w Tropiu, gdzie współcześnie jest kościół pod wezwaniem świętych. Zarówno Andrzej Świerad, jak i Benedykt żyli w ubóstwie i odosobnieniu, a codzienność wypełniali pracą i umartwieniami. Chociaż ich styl życia może się wydawać mało popularny, to także dziś mają coś do przekazania współczesnym ludziom, przekonuje ksiądz Andrzej Piura, proboszcz parafii w Tropiu, która w niedzielę miała uroczystości odpustowe.
3: Pokazują nam ten właściwy kierunek. Żyją na ziemi, żyją pośród ludzi, więc nie tylko właśnie ta modlitwa i takie oderwanie się, ale także służba ludziom. Świerad właśnie głosi tą Ewangelię, naucza tutaj ludzi, uczy o Jezusie, który jest tym jedynym Zbawicielem człowieka. Byli skierowani ku niebu, ale żyli na ziemi, to tak mocno stąpając.
2: Święty Andrzej Świerad uznawany jest za jednego z największych ascetów w historii Kościoła. Kult świętego rozwinął się na Węgrzech, Słowacji i w Polsce. Jest też pierwszym kanonizowanym Polakiem, którego wspominamy 13 lipca tak samo jak świętego Benedykta, który był uczniem Świerada. Z Rygenem Sądeckim związany jest też święty Just, który osiadł na jednym z tęgoborskich wzgórz. Trwa tygodniowy odpust w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej przy Tarnowskim Burku. W uroczystych mszach świętych uczestniczą tłumnie tarnowianie oraz pielgrzymi z całej diecezji tarnowskiej. Wierni zanoszą Matce Bożej osobiste intencje. Wielu z nich wraca do tego miejsca co roku.
4: Od wielu lat tutaj odbywa się ten odpust. Widzę, że tłumy po prostu nawiedzają. Kochamy Matkę Bożą Szkaplerzną i chcemy jej najpierw podziękować oczywiście i potem prosić dopiero o łaski. Co roku jestem na tym odpuście, staram się tutaj być.
5: Jesteśmy bardzo związani z Matką Bożą generalnie i dlatego bardzo chętnie przychodzimy tutaj i właściwie co roku. Jest to jeszcze dodatkowo związane z naszą rocznicą ślubu, bo w lipcu braliśmy ślub i w tym okresie zawsze tutaj przychodzimy i obchodzimy też naszą tą uroczystość, taką rodzinę.
6: Ja tutaj się wychowałam w tym domu i tutaj całe lata chodziłam. Zawsze za rodzinę proszę.
2: Odpust w sanktuarium Matki Bożej.

0: Plesznej w Tarnowie potrwa do niedzieli 19 lipca. Wtorek, 14 lipca, to dzień modlitw za ruchy i stowarzyszenia kościelne. Msze święte będą odprawiane o 6, 7.30, 9, 15, 30 i 18. W czwartek, 16 lipca, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Jest to też dzień modlitw za ojczyznę i pokój na świecie. Suma odpustowa z procesją pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza zostanie odprawiona w sobotę 18 lipca o godzinie 18. Msze święte są transmitowane na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w niedzielę o godzinie 11 i w pozostałe dni o 18. Zmarł ratując innych w czasie zarazy. Święty Szymon jest wielkim orędownikiem chorych. Do Lipnicy Murowanej przybywają całe pielgrzymki osób, które szukają tu pocieszenia, przynoszą prośby i podziękowania. Odpust ku czci świętego rozpoczął się w niedzielę 12 lipca i potrwa do poniedziałku 20 lipca. W czasie odpustu msze święte są odprawiane o 6.30, 17, 18.30, 19, o 21.00 jest apel szymonowy. Liturgiczne wspomnienie świętego Szymona przypada w sobotę 18 lipca. Msze święte z kazaniem w kościele świętego Szymona będą o godzinie 6.30, 9, 10.30, 17 i 19, o 21.00 apel szymonowy. Tego dnia szczególnie zaproszona jest młodzież. Centralna uroczystość odpustowa będzie w niedzielę 19 lipca. O 10.45 rozpocznie się procesja z relikwiami z kościoła świętego Szymona do ołtarza polowego, gdzie odprawiona zostanie uroczysta suma odpustowa. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi biskup Andrzej Jerz. Transmisja tego nabożeństwa będzie na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Konferencje, wspólne modlitwy uwielbieniowe i msze święte, a także warsztaty i koncerty przy diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania imienia świętego Jana Pawła II w Starym Sączu dobiega końca strefa chwały. Przybywają tu zarówno młodzi, seniorzy, ale i całe rodziny z dziećmi. W tym roku rekolekcjonistą na strefie jest Paulin ojciec Michał Legan. Stałym gościem strefy chwały jest były biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, a obecnie biskup sosnowiecki Artur Ważny.
1: Chodzi o to, żeby ludzie mogli na nowo albo pierwszy raz doświadczyć obecności Bożej w swoim życiu, żeby to spotkanie poruszyło tak ich życie, by mogli mieć siłę je zmienić. Co z tego wyniknie, nie wiem, bo to zawsze jest jakaś osobna historia, osobna opowieść, każdorazowe spotkanie tutaj w Starym Sączu na strefie chwały, więc takie są założenia, żeby ludzie mogli doświadczyć obecności Bożej i obecności wspólnoty, bo to jest jakby taka klamra, która się zapina. Więc to są te dwa wymiary, które najbardziej chyba przyciągają tych ludzi.
0: Strefa chwały w Starym Sączu potrwa do wtorku 14 lipca. 12 lipca zmarł świętej pamięci ksiądz Jan Wąchała, emerytowany rektor rektoratu w Siedlcu, rezydent w parafii Rzegocina. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w środę 15 lipca o godzinie 11 w Rzegocinie. Następnie ciało świętej pamięci zmarłego zostanie pochowane na starym cmentarzu w Dębicy. Była modlitwa, życzenia i upominki. Małgorzaty znów spotkały się w sądeckim ratuszu. Spotkanie poprzedziła msza święta w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Proboszcz, ksiądz dr Jerzy Jurkiewicz, zauważa, że zarówno z greki, jak i z łaciny imię Małgorzata oznacza perłę, a to zobowiązuje.
2: Małgorzaty są dzielne, mężne, odważne, bo taka była święta Małgorzata antiocheńska, która za wiarę w Chrystusa oddała życie, broniła jej do samego końca, nie poddała się różnym torturom i przebywaniu również w więzieniu, różnym pokusom, ale trwała do końca, wytrwała przy wierze, dlatego jest przedstawiana w ikonografii trzymająca palmę męczeństwa, czy też krzyż Chrystusa, a u jej stóp jest smok symbolizujący właśnie zło. Święta Małgorzata depcze zło, a idzie za dobrem.
0: Coroczne lipcowe spotkania Małgorzat w sądeckim ratuszu są tu już długoletnią tradycją. Obecne na spotkaniu Małgorzaty odebrały róże i perły. Muzyczną niespodzianką był występ Kordiana z zespołem.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.
1: Dziękuję Ci, Synu Boży. Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od zła i niewierności. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, jakie są w Kościele. Jezu, prowadź mnie dziś w wierności Twoim przykazaniom.
0: Duchu Święty, bądź Ty sam natchnieniem i wykonawcą naszych postanowień i nie dopuść, byśmy się stali burzycielami tego, co święte i doskonałe. Chcemy iść dziś za Tobą, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
1: Aniele, stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie dziś, abym wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i z wszystkimi aniołami i świętymi wychwalał Go swoim życiem i swoją codziennością.
0: Tym zaś, którzy nie doczekali zorzy poranka, ukaż, Panie, swoje pogodne oblicze, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Upór godny lepszej sprawy. Czasem bywa tak, że robimy coś złego, szkodliwego albo złościmy się z jakiegoś powodu, ale trzymamy się tego z uporem godnym lepszej sprawy. Chyba każdy z nas zna to uczucie. To zupełnie irracjonalne, ale warczymy jak pies nad kością i za nic w świecie nie chcemy się tego wyrzec. A kończy się na tym, że taka sprawa niszczy życie nie tylko nam, lecz także innym ludziom z naszego otoczenia. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu Jezus oznajmił: przyszedłem wypuścić więźniów na wolność. My tak często pragniemy, by uwolnił nas od okoliczności naszego życia, od towarzystwa innych osób, czy od zaciągniętego długu, że zapominamy, że największą rzeczą, z której musimy się wyzwolić, jesteśmy my sami. Jezus przyszedł, by wypuścić jeńców na wolność, ciebie i mnie. Każdy z nas wie, z czego wykuty jest łańcuch, który trzyma nas w niewoli. On może te kajdany rozerwać, jeśli mu na to pozwolisz.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Henryka II cesarza. Święty Henryk, syn Henryka księcia Bawarii i Gizeli, córki Konrada króla Burgundii, urodził się w roku 973. Otrzymał doskonałe wykształcenie pod opieką świętego Wolfganga, biskupa Ratyzbony. W roku 995 objął po swoim ojcu tron książęcy. W roku 1002 po śmierci swego kuzyna Ottona III został królem niemieckim, w roku 1004 włoskim, a w roku 1014 cesarzem rzymskim. Zapatrzony w wielkie prawdy wieczne, których rozważaniu wiele czasu poświęcał, nie nadawał przesadnego znaczenia swojej godności cesarskiej. Wszystko, co czynił, służyć miało przede wszystkim chwale Bożej. Święty Henryk troszczył się bardzo o dobrobyt Kościoła i utrzymanie dyscypliny wśród przedstawicieli hierarchii kościelnej. Nieprzyjaciół starał się traktować wyrozumiale i łagodnie. Pokorę i ducha sprawiedliwości łączył święty Henryk z żarliwością religijną. Kiedy na przykład zaszło nieporozumienie między nim a Herbertem, biskupem Kolonii, rzucił się do jego stóp, prosząc o przebaczenie. Święty Henryk założył liczne pobożne fundacje. Opiekował się różnymi instytucjami kościelnymi. Wybudował katedrę, zmarł w opinii świętości na zamku Grona pod Göttingen w roku 1024.
0: Kto słucha, nie błądzi.

wtorek, 14 dzień lipca. O poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1978 roku do domu ojca odszedł ksiądz Stanisław Nowakowski, w 2024 ksiądz Kazimierz Dudek. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: A zaczynamy od prognoz. Po południu możliwe rozpogodzenie w wielu regionach, ale też zagrożenie ulewami i burzami. Dyżurny synoptyk IMGW Anna Gryczman powiedziała, że niewykluczone są zjawiska burzowe w południowej części kraju, szczególnie na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.
2: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopieniami.
0: Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie. Najcieplej będzie lokalnie na Podkarpaciu, nawet 29 stopni. Chłodniej może być tylko nad morzem, od 20 do 22 kresek.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Komunikacyjna rewolucja w gminie Skrzyszów. Od przyszłego roku będą nowe autobusy i ulgi dla mieszkańców. To odpowiedź na liczne prośby i apele mieszkańców, którzy od dawna zwracali uwagę na problemy z dojazdem do Tarnowa. Pytali m.in., czy z Pogórskiej Woli będzie można dojechać autobusami Kolei Małopolskich. Jak zapowiedział na antenie RDN Małopolska wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, mieszkańców czekają duże zmiany w komunikacji publicznej.
3: I to będzie już w przyszłym roku. Rozmawialiśmy tutaj z radnymi, ponieważ teraz byliśmy związani dwuletnią umową, nie mogliśmy też żadnych ruchów robić. Planujemy od przyszłego roku na terenie całej gminy wprowadzić te właśnie autobusy i tak samo ulgi dla seniorów i tak samo ulgi dla młodzieży, oczywiście podstawowej, ponadpodstawowej, żeby tutaj była jasność. Prowadzimy rozmowy, trwają wyceny.
0: Jak podkreśla Marcin Kiwior, przy podobnych kosztach ponoszonych przez samorząd mieszkańcy zyskają znacznie wyższy standard podróżowania. Nowoczesny tabor ma zapewnić większy komfort, a rozszerzony system ulg sprawi, że z transportu publicznego będzie mogło korzystać więcej osób. Samorząd liczy także na współpracę z sąsiednimi gminami Ryglicami czy gminą Tarnów, aby stworzyć dogodne połączenie i jeszcze bardziej poprawić dostępność komunikacji dla mieszkańców. Wciąż można wspierać pogorzelców z Dobrej. W nocy z 23 na 24 czerwca spłonął częściowo ich dom oraz w całości stodoła. Mieszkająca tam rodzina straciła dach nad głową. W zbiórce internetowej zebrano już blisko 190 tysięcy złotych, z zakładanych 300 tysięcy. Jak informuje wójt gminy Dobra Benedykt Węgrzyn, rozpoczęły się przymiarki do odbudowy domu, choć nie jest to proste.
4: Trzeba zorganizować ekipy, uruchomić. To nie jest tak, że zaraz po pożarze mieszkańcy się odbudowują, bo jednak proces związany z oszacowaniem tych strat, z rzeczoznawcami, którzy muszą przyjechać, muszą się odnieść do tego, co się stało. Samo pogorzelisko przecież przez ponad 2 tygodnie nie mogło być w ogóle ruszane, bo nie można było nic sprzątać, więc to dodatkowa tragedia też dla rodziny, która nie tylko, że traci dorobek życia, to jeszcze patrzy na te zgliszcza i nie może nic tak naprawdę z tym zrobić. No ale szczęśliwie udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że już trwają powoli prace nad remontem.
0: Zbiórka dla rodziny Dudzik z Dobrej trwa w serwisie pomagam.pl. Jak przekazywał nam wójt Benedykt Węgrzyn, pogorzelcy z Dobrej mieszkają tymczasowo w domach udostępnionych przez ich sąsiadów. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poranek bardzo ciepły, 17-18 stopnia, będzie jeszcze cieplej, bo 26, jednak sobotnicy przewidują, że przed południem opady deszczu lokalnie mogą też występować jeszcze burze. Słońce wita wszystkich z samego rana. Ciśnienie teraz wynosi 995 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest obojętna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Sąd Okręgowy w Warszawie nie wydał ENA dla Zbigniewa Ziobry. W tym roku nie będzie rekrutacji na nowe kierunki w Akademii Tarnowskiej. O szczegółach już za chwilę. Coraz bardziej precyzyjne operacje mózgu. Za chwilę przykład z Mielca. Przez 4 dni pokonają łącznie około 270 kilometrów. Już w czwartek z Nowego Sącza w stronę Częstochowy wyruszy kilkudziesięciu rowerzystów. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił Warszawski Sąd Okręgowy. Odmówiono też wydania nakazu aresztowania na mocy umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, w razie gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na Wyspach Brytyjskich. Krzysztof Kuczyński.
2: Sędziowie z Warszawy nie uwzględnili wniosku o zastosowanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati mówił w TVP Info, że decyzja sądu nie była zaskoczeniem.
3: Europejski nakaz aresztowania może być wydany w stosunku do osoby, jeżeli jest podejrzenie, że może ona przebywać na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, to sąd odmawia wydania europejskiego nakazu aresztowania, dlatego ta decyzja nie może być zaskoczeniem. Ona jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
2: Szef Naczelnej Rady Adwokackiej wskazał, że teraz jedynym sposobem na sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski jest procedura ekstradycyjna. Były minister sprawiedliwości od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych.
1: Decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie o niewydaniu ENA nie podlega zaskarżeniu. Rzecznik prasowy prokuratora generalnego Anna Adamiak podkreśliła jednak, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia prokurator podejmie decyzję co do ewentualnego ponownego wystąpienia z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nowe kierunki zamiast filologii polskiej na Akademii Tarnowskiej jeszcze nie w tym roku. Uczelnia wciąż nie dostała odpowiedzi z Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgoda jest niezbędna do uruchomienia dziennikarstwa z nowoczesnymi mediami i humanistyki cyfrowej, które mają zastąpić wygaszaną tu filologię polską. Jak tłumaczy rektor, doktor habilitowany Rafał Kurczap, nawet gdyby uczelnia dostała odpowiedź już teraz, lepiej poczekać.
4: Liczyliśmy troszeczkę, że będą najpóźniej końcem czerwca decyzje, ostateczny termin w pierwszych dniach lipca, no ale zbliżamy się teraz powolutku do końca pierwszej rekrutacji. Niestety z doświadczenia wiemy, a staramy się to doświadczenie uczyć, że puszczanie kierunków w drugiej rekrutacji nowych niestety nie sprzyja im.
1: W tym roku Akademia Tarnowska nie ogłosiła już rekrutacji na filologię polską. Ten kierunek z roku na rok cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem, więc władze uczelni podjęły decyzję o wygaszeniu go. Naukę dokończą te roczniki, które zaczęły studiowanie kierunku filologii polskiej na kierunku dziennikarskim i nauczycielskim, ale tylko na poziomie licencjatu. Studia magisterskie muszą już kontynuować na innej uczelni. Oddział neurochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Mielcu korzysta z jednego z najnowocześniejszych zestawów urządzeń wykorzystywanych dziś podczas operacji mózgu. Dzięki nowym technologiom lekarze mogą pracować z większą precyzją, a jednocześnie lepiej chronić zdrowe tkanki i ograniczyć ryzyko powikłań. Możliwości nowego wyposażenia pokazał jeden z ostatnich zabiegów usunięcia glejaka mózgu. Guz znajdował się w części mózgu odpowiedzialnej za ruch kończyn, dlatego operacja wymagała wyjątkowej dokładności. Jak mówi lekarz Tomasz Zawadzki, ordynator oddziału neurochirurgii, podczas zabiegu lekarze korzystali m.in. z mikroskopu operacyjnego z fluoroskopią. Przed operacją pacjent przyjmuje specjalny preparat, który wybarwia najbardziej złośliwe fragmenty guza. Dzięki temu podczas zabiegu w specjalnym świetle ultrafioletowym mikroskopu możliwa jest ich dokładna identyfikacja.
5: Dzięki temu sprzętowi udało się guz usunąć w większości, bo uważamy, że glejaków całkowicie usunąć się nie da. Badania obrazowe pozabiegowe wykazują radykalność operacji, aczkolwiek to jest jeszcze wczesny okres, więc na pewno będzie chora wymaga obserwacji. Pacjentka zniosła zabieg dobrze, nie ma deficytów.
1: Jak podkreślił podkreśla ordynator. Nowoczesne technologie są dziś standardowo wykorzystywane w Mielcu podczas operacji guzów mózgu, a także wielu zabiegów kręgosłupa.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Przez 4 dni pokonają łącznie około 270 km. Już w czwartek z Nowego Sącza w stronę Częstochowy wyruszy kilkudziesięciu rowerzystów. To jedna z grup czwartej rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, z którą połączą się po pierwszym dniu jazdy, czyli w Zabawie. Uczestnicy dogrywali ostatnie szczegóły pielgrzymki na spotkaniu organizacyjnym w parafii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.
6: Trzeci raz. Jest forma i jest bardzo fajna. Zresztą zawsze bardzo fajni księża prowadzą. Każdy z nas wiezie ze sobą różne intencje. Ja mam też pacjentów hospicyjnych, więc też ich intencje wiozę ze sobą.
7: Na wszystkich pielgrzymkach byłem. Jest to czwarta pielgrzymka. Intencje rodzinne. Dzieci, żona, dom, życie. To co najważniejsze chyba dla każdego.
8: Pierwszy raz. Zawsze chciałam, tylko zawsze nie było czasu na to wszystko, a teraz powiedziałam, że mam takie intencje i po prostu chcę jechać.
1: W czwartek rowerzyści wyruszą spod Bazyliki Świętej Małgorzaty o 6:30. Po błogosławieństwie przez księdza Jerzego Jurkiewicza wyruszą przez rynek na ścieżkę rowerową w stronę Zakliczyna, a następnie drogami publicznymi do podtarnowskiego Błonia i dalej w stronę Zabawy. Tyle o tej porze, zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdzamy jeszcze raz prognozę pogody. No już teraz zamiast słoneczka o poranku mamy chmury. No i wygląda na to, że te chmury w ciągu dnia pozostaną z nami. Do tego jeszcze spodziewane są opady deszczu. Ciepło dziś 26 stopni. Ciepły również poranek. Mamy 18 stopni. Ciśnienie wynosi 995 hektopaskali. Sytuacja teraz biometeorologiczna jest niekorzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wtorek w kalendarzu, 14 dzień lipca, 195 dzień roku. Dzień dzisiaj trwa 16 godzin 19 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 37 minut, ale tego dnia nam cały czas już ubywa i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 27 minut. Sprawdźmy to słońce, które no, chcielibyśmy, żeby było z nami, bo przecież trwają wakacje, a tego słońca jak na lekarstwo w ostatnim czasie wstało o 4.31, a zajdzie o 20.51.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama. Chcesz odzyskać pewność siebie, zdobyć nowe kwalifikacje i wrócić na rynek pracy? Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju, działający przy Fundacji Stałego Rozwoju, wspiera osoby, które chcą zmienić swoją sytuację. Oferujemy indywidualne doradztwo, warsztaty, szkolenia i rozwój kompetencji. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb. Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju. Razem otwieramy drogę do samodzielności, aktywności i rozwoju.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

taki sposób możemy sobie troszeczkę tego słońca dostarczyć. No latając i tutaj sobie troszeczkę polataliśmy. Czyli Top Gun, Danger Zone, Kenny Loggins. Kwadrans mamy po 7:00. Czas zaglądać do naszego kalendarza i sprawdzić, kto tam dziś od 6 godzin porannych czeka na życzenia. Kamil, Marcel, Angelina, Stella, Henryk, Kamila, Jakub, Dawid, Marcelina, Włodzimierz, Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek. To nie koniec. Brunon, Felix, Donald, Marcelin, Ulryk, Bonaventura i Bohdan. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i oczywiście dla was piosenka we wtorkowym poranek. Retro wtorek, przypominam, czyli hity sprzed lat i sztywny palazji, czyli przenosimy się do lat 80. Wieża radości, wieża samotności.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

dzień, wspomnienie lata. Wspominamy lato, ale chyba ubiegłoroczne lato wspominamy, bo tegoroczne lato jak na razie to bardziej jesień niż lato. A to lato trwa cały czas. No i troszeczkę jak to lato wygląda i powinno wyglądać, przypominamy właśnie muzycznie, takimi utworami, tak jak teraz. Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. No tak, chcielibyśmy, żeby to słońce w całym mieście było, ale na razie o tym słońcu to możemy tylko sobie pomarzyć. Chociaż są tacy, którzy mają już od wczesnych godzin porannych to słońce. Ja nie mówię, że ci, którzy nad polskim morzem wypoczywają, bo oni to czekają na to słońce, ale ci, którzy na południe Europy są, no to mogą mówić, jest słońce, jest ładna pogoda i nie sprawdzam codziennie prognozy pogody. A propos sprawdzania prognozy pogody, no to my będziemy sprawdzać prognozę pogody po ósmej, czyli po wiadomościach. Do wiadomości pozostało nam jeszcze 18 minut. Wtorek, retro wtorek, Mike the Mechanics.

Zespół Kombi za ciosem cios. No powiem, tych ciosów będzie sporo. Pytaniem tylko, ile tych ciosów przyjmą, ile odeprzą. Chodzi tutaj oczywiście o piłkę nożną, bo przecież półfinał już dziś, 21. Francja, Hiszpania, dwie bardzo mocne drużyny. Jutro Anglia, Argentyna, kolejne starcie tytanów. No nie ukrywam, ja bardziej za Hiszpanami jestem i chciałbym, żeby Hiszpania tutaj z Argentyną w finale, no ale czy tak będzie, to czas na pewno pokaże. I mam nadzieję, że na pewno emocji sporo dziś, tak więc wszystkim fanom chyba nie muszę przypominać, ale ci, którzy nie kochają piłki nożnej, nie są zainteresowani, to mimo wszystko powinni to spotkanie zobaczyć. Przypominam to, godzina 21, półfinały Francja-Hiszpania. Co jeszcze ciekawego dziś? No już za chwilę na antenie Radia 1 Małopolska, po godzinie 8 nasza poranna rozmowa słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8.10 Anna Czech, dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie, tak więc zachęcam, zapraszam do tego naszego porannego spotkania z gościem. Przypominam, to 8.10.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj. A my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Po południu zagrożenie ulewami i burzami są ostrzeżenia IMGW. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. Problemy z tanimi mieszkaniami w Skrzyszowie wójt uspokaja mieszkańców.
2: Choćbyśmy, nie wiem, ja z panem prezesem mieli budować, to tu wybudujemy.
1: W Rożnowie ma powstać największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Wiadomości o 8, Aneta Mleczko zapraszam. To nie koniec burzowej pogody. Co prawda po południu możliwe rozpogodzenie w wielu regionach, ale też zagrożenie ulewami i burzami. Dyżurny synoptyk IMGW Anna Gryczman powiedziała, że niewykluczone są zjawiska burzowe w południowej części kraju, szczególnie na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.
3: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopienia.
1: Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie. Najcieplej będzie lokalnie na Podkarpaciu do 29 stopni. Chłodniej tylko nad morzem od 20 do 22 kresek. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił warszawski sąd okręgowy. Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powtórzył, że ściganie Zbigniewa Ziobry to prześladowanie opozycji. Jego zdaniem taki jest cel ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz podległego mu wymiaru sprawiedliwości.
4: I to sprawia, że nie można mieć, i ten argument tutaj ministra Ziobry pozostaje w mocy, nie można mieć pewności dzisiaj, że będąc przedstawicielem szeroko pojętych sił opozycyjnych, można mieć pewność, że za każdym razem będziemy mieli do czynienia z niezawisłym sądem czy z traktowaniem w sposób obiektywny.
1: Rzeczniczka Sądu Okręgowego do Spraw Karnych sędzia Anna Ptaszek wyjaśnia, że zgodnie z przepisami, skoro dana osoba nie przebywa na terenie Unii Europejskiej, nie można wydać ENA, który uregulowany jest umową międzynarodową. Orzeczenie sądu jest niezaskarżalne.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W Rożnowie ma powstać największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa, a wraz z nią zbiornik znajdujący się powyżej tamtejszego jeziora. Władze spółki Tauron i przedstawiciele rządu podpisali list intencyjny na inwestycję, która może być gotowa w 2035 roku. Elektrownia ma kosztować około 7 miliardów złotych i mieć moc prawie 800 megawatów, co może jej dać największe osiągi w Polsce. Ma to przynieść ekonomiczne korzyści, bo dodatkowa energia będzie uwalniana w momencie, kiedy jej cena na rynku jest wysoka. Docelowo skutkować to ma obniżkami dla odbiorców. O tym, jak ma wyglądać budowa instalacji, mówił na Zaporze w Rożnowie prezes grupy Tauron Grzegorz Lot.
5: Jedną z tych gór fizycznie chcemy wydrążyć u góry, żeby wyciągnąć tę całą masę skał, ziemi. Planujemy tam wybudowanie takiego zbiornika prawie 8 milionów metrów sześciennych wody. To jest jedna rzecz. Wewnątrz góry będą wydrążone otwory, tam gdzie puścimy rury, w których będzie woda zasysana i spuszczana po to, żeby produkować energię elektryczną.
1: Elektrownia szczytowo-pompowa dzięki rozbudowie infrastruktury odbierania nadmiaru wody ma też zwiększyć o 10% bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Według zapowiedzi władz spółki Tauron budowa może ruszyć w 2029 roku i potrwać 5 lat. Budowa pierwszych tanich mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Skrzyszowie opóźni się. Inwestycja napotkała przeszkody jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Spółka trzech firm odwołała się od rozstrzygnięcia przetargu, a Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie i nakazała unieważnienie postępowania. To oznacza, że budowa 16 mieszkań na wynajem rozpocznie się później niż pierwotnie zakładano. Wójt gminy uspokaja jednak mieszkańców, zapewnia, że inwestycja będzie realizowana, a nowy wykonawca zostanie wyłoniony w kolejnym postępowaniu. Jak podkreśla Marcin Kiwior, podpisanie umowy planowane jest jeszcze w czasie wakacji.
2: Niestety poszło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jedna, druga, trzecia firma, no i spółka doszła do wniosku, że ten przetarg musi zostać anulowany. I tak też się zgłosiła Krajowa Izba Odwoławcza, dlatego no tu już teraz pilnujemy, rozmawiamy jestem cały czas w kontakcie z panem prezesem, z zarządem spółki, ani jednego dnia zwłoki. Dlatego otwarcie ofert od razu 6 oferentów, ceny dość zbliżone, więc mam nadzieję, że jeszcze w wakacje dojdzie do podpisania umowy i to będziemy wszystko robić, żeby tak się stało, ponieważ ludzie czekają, a to już jest 3 miesiące opóźnienia. No to nie stać nas na to.
1: No właśnie, mieszkańcy, którzy czekają na lokale, mogą być spokojni, że ten projekt będzie realizowany?
2: Na pewno, bo choćbyśmy, nie wiem, ja z panem prezesem mieli budować, to wybudujemy.
1: Zainteresowanie lokalami było bardzo duże. Na 16 mieszkań zgłosiło się ponad 30 osób. O lokale starali się nie tylko mieszkańcy gminy Skrzyszów, ale również Tarnowa i regionu tarnowskiego. Duża liczba chętnych sprawiła, że wójt już zapowiedział budowę kolejnego budynku z mieszkaniami, aby zwiększyć liczbę dostępnych lokali. Na razie jednak pojawiły się problemy z realizacją pierwszej inwestycji. Po podpisaniu umowy z wykonawcą budowa potrwa około 18 miesięcy. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9, a już za chwilę nasi poranni goście. W RDN Małopolska dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie i prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, a gościem RDN Nowy Sącz będzie burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poranek zarazem z przejaśnieniami, jak słyszeliśmy, synoptycy zapowiadają nam opady deszczu i to intensywne opady deszczu, tak więc trzeba się przygotować na te opady deszczu. Mogą lokalnie też występować burze, ale to wszystko bardziej w godzinach popołudniowych. Ciepły poranek, bardzo ciepły bym powiedział po ostatnich dniach, 18-19 stopni teraz z samego rana, a maksymalnie w ciągu dnia to 26 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut już po godzinie 8 w studiu naszym porannym goście, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry, w studiu RDN Małopolska dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie.
3: Dziś w naszym studiu wyjątkowy zapach, pachnie lawendą, prawie jak w prowansalskim ogrodzie. Skąd ta lawenda się u nas wzięła? O tym porozmawiamy już za chwilę. Najpierw jednego o sprawach, które dzisiaj elektryzują całą ochronę zdrowia. Pani dyrektor, minister zdrowia zapowiada duże zmiany w funkcjonowaniu szpitali. Z perspektywy osoby zarządzającej jedną z największych placówek w regionie, które z tych zapowiedzi mogą rzeczywiście poprawić sytuację pacjentów i personelu, a które budzą dzisiaj największe pytania i wątpliwości? Jak to pani ocenia?
4: Znaczy ja przede wszystkim uważam, że powinniśmy nie emocjonować się sprawą, natomiast każda reforma, każda zmiana dostosowująca do obecnej rzeczywistości w ochronie zdrowia jest bardzo, bardzo potrzebna. No, ja zawsze pamiętam, że najważniejszy jest pacjent i każdą decyzję, którą podejmuję, to zawsze mam na uwadze przede wszystkim pacjenta.
3: Ale żeby pacjenci byli zadowoleni, potrzebni są lekarze, no, których dzisiaj bardzo brakuje. Zacznijmy od jednego z pomysłów, który wzbudził chyba najwięcej emocji. Minister zdrowia zapowiada maksymalną stawkę w wysokości 240 zł brutto. Dodatkowo lekarze będą zobowiązani do pracy na pół etatu w jednym szpitalu i będą musieli uzyskać zgodę tego głównego swojego pracodawcy na pracę w innych placówkach. Jak pani odbiera takie rozwiązania? Czy mogą one rzeczywiście uporządkować system, czy go bardziej skomplikować?
4: Znaczy ja myślę, że trzeba się przyglądnąć szczegółowym rozwiązaniom, które zostaną przedłożone. Bo w tej chwili to są po prostu takie hasła, a dopiero jak będzie konkretny przedłożony projekt, jak to powinno wyglądać, to wtedy można nad tym dyskutować.
3: A jak pani ocenia te propozycje stawek 240 zł brutto dla lekarzy? Niedawno w tym studiu gościła była... Niedawno w tym studiu gościła była wiceminister zdrowia w rządzie Zjednoczonej Prawicy Józefa Szczurek-Żelazko. Mówiła, że średnia w tej chwili wynagrodzenia właśnie za godzinę lekarzy to 100-150 zł tutaj w regionie. Myśli pani, że to skomplikuje ten system finansowania pracy lekarzy?
4: Nie, no myślę, że nie, bo są niektóre, po prostu lekarze zarabiają godziwie. Ci, którzy pracują na etatach, ci, którzy mają też zawarte umowy kontraktowe. Te stawki są różne. Jest parę specjalności, które po prostu no, żąda wysokich stawek, prawda? Żąda, bądź też praca ciężka na SOR-ze, no u nas największym punktem krytycznym jest SOR, gdzie nie ma chętnych do pracy. I stąd robią się po prostu no, takie sytuacje, że te stawki są wyższe.
3: My w tej chwili jest mamy to pole do negocjacji, rozumiem.
4: Mamy wyższą stawkę na SOR-ze. A jak w rzeczywistości to wszystko przełożyć, co ministerstwo zasugeruje? I tak z tym wszystkim będą się musieli zmierzyć dyrektorzy, bo zwykle tak bywa, że to jest potem spychane decyzje i konsekwencje ponoszą dyrektorzy placówek, no poprzez to, że muszą się ścierać z różnymi sytuacjami i dyskusjami. Myślę, że poczekamy, aż to zostanie dokładnie przedłożone, bo też pracodawca, no kodeks pracy co innego mówi. Więc to wszystko jak będzie szczegółowo przedłożone, to wtedy powinno być ostatecznie wdrożone.
3: A jak sami lekarze komentują te propozycje i tę całą sytuację? Z pewnością rozmawia pani z medykami.
4: No ale to u nas lekarze nie mają takich stawek, prawda? Są dwie specjalności, gdzie te stawki są trochę wyższe, gdzie te stawki są nieco wyższe. Także no nie rozmawiamy, no po prostu, znaczy rozmawiamy, ale no, trudno to wszystko komentować w tej chwili. Zobaczymy, jakie w dalszym ciągu będą te konkretne propozycje.
3: Powiedziała pani na samym początku, że najważniejszy jest pacjent. Nie sposób nie odnieść się do tych wydarzeń, o których w ostatnich dniach głośno było w całej Polsce. Informacje płynące ze Szpitala Południowego wywołały ogromne emocje i pytania o bezpieczeństwo pacjentów. Czy takie sytuacje wpływają również na zaufanie do innych szpitali? Co można zrobić, żeby to zaufanie pacjentów wzmocnić, żeby w szpitalu pacjent czuł się bezpiecznie?
4: No, w szpitale, no, tam no, ktoś, nie wiem, dokładnie, ja tak tego też bardzo szczegółowo nie śledzę, bo nawet na to nie mam czasu, mam tyle pracy, budowa, bieżące sprawy, jedna budowa, druga budowa, przygotowanie, zakończenie, także nie śledzę tego i nie emocjonuję się tym, bo to zawsze przekazywane, przepraszam, przez media informacje są też lekko zabarwione emocjami i to nie wpływa też dobrze. Natomiast tam, były, myślę, że ewidentnie widać, że były nieprawidłowości, Że był jakiś brak nadzoru czy tam reakcji. Natomiast no, we wszystkich szpitalach, w większości szpitali no, są procedury, jest akredytacja, jest bieżący monitoring, jest reagowanie na sytuacje, na zdarzenia niepożądane. Także to po prostu na pewno pacjenci mogą się czuć bezpieczni, bo zupełnie jesteśmy w innym świecie. No, każda sytuacja jest zaraz odnotowana, zdarzenie niepożądane to jest analizowane, wdrożone są działania naprawcze. No, pracują ludzie. W szpitalu pracuje 2000 osób, prawda? To nikt nie jest z nas nieomylny, prawda? Więc może się różne sytuacje zdarzyć, ale pracujemy według procedur, według konkretnego postępowania.
3: Rzeczywiście te doniesienia ostatnio emocjonują i są tematem, można powiedzieć, numer jeden w mediach. Na szczęście są też informacje, które pokazują zupełnie inną stronę ochrony zdrowia. Rozwój i inwestycje, o których pani dyrektor już tak wspomniała. I to dobry moment, żeby o nich porozmawiać, bo już wkrótce w szpitalu zostanie otwarta nowoczesna kardiologia, a równocześnie powstaje nowy blok operacyjny. Proszę powiedzieć, jak ważne są to inwestycje dla pacjentów i dla przyszłości szpitala.
4: No to są bardzo ważne. To jest krok, nie wiem, milowy, może nie jeden. Bo te inwestycje to w sumie 140 milionów, tylko te dwie, ale jeszcze będzie psychiatria, która w tej chwili jest już ogłoszony przetarg wreszcie, bo mówiłam, że od grudnia, ale nie, wciąż jakoś nam jeszcześmy dopracowywali, a oprócz tego na bieżące inne rzeczy też trzeba pilnować. Więc na pewno to będzie bardzo, bardzo korzystne dla pacjentów i dla personelu. No o bloku będę mówić, jak już będzie tuż przed otwarciem, ale no jak zapowiadaliśmy, no neurologia, gdzie jest ciasno, gdzie jest, nie jest komfortowo dla pacjentów i personelu, będzie dwa razy większa, będzie no inna przestrzeń, wszystko nowe, świeże, czyste, no przy takim zachorowaniu, jakim jest podejrzenie udar, to też jest ważne, no personel oczywiście jest najważniejszy, bardzo dobry, zresztą mamy też nabór kolejnych lekarzy do pracy, także mam nadzieję, że to się wszystko dobrze ułoży. No i nowe sale operacyjne, intensywna terapia, też powiększona, ale oczywiście będziemy czekać na kontrakt, bo na pewno nie zwiększymy liczby łóżek, dopóki nie otrzymamy kontraktu z funduszu, a fundusz na razie ma lekką zadyszkę, albo dość dużą zadyszkę, ponieważ nie płaci nawet za to, za co zobowiązał się, że na pewno zapłaci. Nie mówimy o nadwykonaniach, bo wiemy, że tego nie powinniśmy realizować, ale te nielimitowane świadczenia, które są zagwarantowane dla pacjentów, zalega nam fundusz 20 milionów złotych, to jest bardzo dużo.
3: Czy to przekłada się, pani dyrektor, na sytuację pacjentów? Czy jakieś zabiegi są przekładane?
4: Nie. Na razie jeszcze nie, ale jak fundusz nadal nie będzie płacił, to my nie będziemy mieć, skąd my weźmiemy te pieniądze? Przecież nie jesteśmy bankiem. Także sytuacja jest trudna. Mam nadzieję, że fundusz ostatecznie znajdzie pieniądze. Ten oczywiście centrala, bo cóż może nasz Małopolski, jeśli nie ma tych pieniędzy, to nie jest w stanie nam zapłacić, to dyrektorzy rozumieją, ale ze zrozumienia to po prostu tego wszystkiego nie da się funkcjonować, żeby szpital funkcjonował. Także jeśli dalej się tak będzie sytuacja utrzymywała, no to zacznie być bardzo niebezpiecznie. Ale mam nadzieję, że może to zostanie przerwane.
3: Te problemy z NFZ-em nie zatrzymają oczywiście inwestycji, bo one są finansowane z innego źródła. Kardiologia otwarta będzie na dniach, można powiedzieć. O tej nowej kardiologii porozmawiamy jeszcze szerzej przy innej okazji, tak. Ale to oczywiście nie jedyna inwestycja, która zmienia oblicze całego szpitala w Tarnowie. Równolegle powstaje nowoczesny blok operacyjny. Proszę krótko powiedzieć, co będzie jego największym atutem i przede wszystkim, co zmieni dla pacjentów.
4: No największym atutem, tak, będzie nowoczesna sterylizacja, cała nowa sterylizacja sprzętu, czyli jeszcze bardziej podniesione bezpieczeństwo. będzie, jak powiedziałam, neurologia powiększona, cała jej przestrzeń, wszystko nowe i nowoczesne i wyposażenie też na najwyższym poziomie. Będzie 7 sal operacyjnych wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt do operacji, o który na pewno też będę opowiadać i będą opowiadają też podczas konferencji i spotkań z dziennikarzami nasi lekarze.
3: Te etapy poszczególne śledzimy oczywiście i przekazujemy to naszym...
4: Tak, też już zakupiliśmy prawie cały sprzęt, jeszcze tam zostało nam troszkę pieniędzy i jeszcze kupujemy, być może kupimy jeszcze trochę narzędzi, ale tych sprawdzamy, ja sprawdzam jeszcze, które są na pewno potrzebne i zgadzają się są z tym projektem, czyli z onkologią. No i kupiliśmy robota, na którym będą pracować chirurdzy, urolodzy, ginekolodzy.
3: Pani dyrektor, czy te 7 sal operacyjnych oznacza, że pacjenci krócej będą czekać na operacje planowe?
4: Znaczy tak, myślę, że pacjenci powinni krócej czekać, tylko na razie po prostu musimy z tym ruszyć, zakończyć, otworzyć.
3: Ile to jeszcze może potrwać?
4: No to myślę, że we wrześniu to my właściwie już kupujemy tylko parawany i wizytówki. Także wszystko jest właściwie zrobione, tylko jeszcze trwają odbiory. No i jeszcze mamy kłopoty z firmą, która nam budowała, wygrała przetarg, a potem upadła. Także że musimy rozmawiać z syndykiem. Także to są bardzo trudne sprawy. Jesteśmy bardzo, bardzo zajęci.
3: To jest kwestia kilku tygodni, kilku miesięcy, kiedy ten blok operacyjny ruszy?
4: No to zakładamy, że we wrześniu pewnie będzie jakieś otwarcie, a ruszy. Do tego się przygotowujemy, bo pewnie ten będziemy, to powiem na nas, jak będziemy mieć dokładnie przeanalizowane, przepracowane i decyzje będą podjęte, to wtedy powiem.
3: Na zakończenie, pani dyrektor, chciałabym przenieść się z sal operacyjnych do miejsca, które leczy trochę inaczej. I tu wracamy do lawendy, która pojawiła się i w studiu RDN Małopolska, i w ogrodzie terapeutycznym przy hospicjum Via Spei. Pojawiły się tam nowe nasadzenia, zakwitła pachnąca lawenda, są też winorośle. Proszę opowiedzieć, jak na obecną chwilę wygląda to miejsce wyjątkowe.
4: Tak, przepięknie wygląda. W tej chwili na Facebooku ogłosiliśmy, że odbyły się żniwa lawendowe. No i te wszystkie lawendy, które dziś też przyniosłam do studio, zawędrowały do środka, do hospicjum, do pokoju pacjentów. Pacjenci razem z naszymi opiekunami, z panią psycholog, ci, którzy mają siłę do tego, właśnie układają takie małe bukieciki, też się cieszą. Niektórzy po raz pierwszy widzieli piękne łany pachnącej lawendy, która rosła. Także jest dużo radości i dużo zapachów, a zapachy dobre też nastrajają człowieka pozytywnie. Także ten ogród nasz zaczyna żyć. Staramy się go urządzać tak z rozwagą, z rozmysłem, bo teraz będziemy tworzyć ogród biblijny i nie wiedzieliśmy, od czego zacząć, aż w pewnym momencie przypomniałam sobie, że przecież najważniejszą rośliną biblijną jest winorośl. I stąd zakupy 6 takich pięknych już krzewów, które były wyhodowane w winnicy koło Starego Sącza. 6 krzewów. No, konkretnie to jeden to się nazywa Iza Zaliwska. Polska deserowa odmiana winorośli. Jest idealna dla początkujących ogrodników jak my. I ona już w połowie września daje owoce, które można zjadać. Myśmy na każdym z tych krzewów, jest ich 6. Jest po 5 kiści, na które patrzymy, chuchamy, dmuchamy i czekamy, aż dojrzeją. W ogóle te wszystkie odmiany, sama je powiem szczerze, wybierałam osobiście, mają taką cechę, że są zimoodporne. Do minus 24, minus 30, minus 23 stopni po prostu wytrzymają i nic się nie dzieje, nie wymagają okrywania na zimę. No co, te pierwsze i Zaliwska to jest żółto-zielona skórka, delikatny truskawkowy posmak. Potem Sweet Red, amerykańska mrozoodporna. też wyjątkowo słodkie, o delikatnym, truskawkowym posmaku. I ona też nadaje się do używania, znaczy uprawiania w polskich warunkach. W drugiej połowie kwietnia można...
3: Czyli precyzyjnie.
4: I rondo. I rondo jeszcze jest jedna. Popularny krzew owocowy, ale też i też winiarski. Tak precyzyjnie dobieramy.
3: Dobrane wszystkie odmiany będą cieszyć oko i kubki smakowe praktycznie cały rok. No właśnie, bo to ma służyć podopiecznym w ich szczególnym momencie życia. Jaką rolę to miejsce odgrywa dla pacjentów, ich rodzin i personelu?
4: Znaczy to myślę, że to miejsce jest takim miejscem wytchnienia, miejscem uśmiechu, wspaniałych zapachów, poczucia, że każdy dzień może być piękny, nawet wtedy, gdy choruje.
3: Bo nieraz podkreślamy, tutaj pani dyrektor podkreśla na antenie, że troszeczkę odczarowujemy to miejsce hospicjum. To miejsce ma kojarzyć się z afirmacją życia.
4: Tak, stąd z uśmiechem.
3: Spotkania
4: też
3: w ogrodach, stąd grille często.
4: Stąd grille, tak. Stąd urządzanie tego ogrodu, żeby był wspaniały, pachnący, otulający, dający właśnie ten uśmiech.
3: Często też powtarzamy i przypominamy, że to miejsce i hospicjum i to całe otoczenie powstaje dzięki mieszkańcom regionu, którzy przekazują wolne datki na rzecz przedtem budowy, teraz rozwoju i dalszego właśnie rozwoju tej placówki. Jakie w tej chwili są największe potrzeby?
4: Znaczy tak, Fundacja Kromka Chleba opiekuje się oczywiście hospicjum, a także i misją dworcową, o której też mamy w stosunku do niej plany. Teraz są właśnie takie potrzeby, że no musimy, mamy coraz więcej sprzętu, sprzęt musimy dokupywać i myślimy o tym, żeby jeszcze dobudować jakieś miejsca, gdzie można po prostu magazynować ten sprzęt, a oprócz tego miejsce, gdzie przenosić oliwki, bo pamiętajmy, że mamy ogród oliwny, mamy oliwki, lawendę i winogrona. Same najpiękniejsze rośliny. I te oliwki na razieśmy transportowali dwa razy poza hospicjum, poza teren hospicjum, a teraz chcielibyśmy no, też jakoś...
3: Na czas zimy, rozumiem.
4: Na czas zimy, tak, żeby one po prostu przetrwały, tak. Także są potrzeby urządzania tego ogrodu w dalszym ciągu, tworzenia altan. Mamy taki projekt, tylko to jest dość drogi i będziemy odpowiednie zadaszenia. W tej chwili, w ubiegłym roku, żeśmy utworzyli takie podesty z drewna, takiego bardzo, bardzo dobrego. Teraz będzie konserwowany przez grupę konserwatorów, którzy tam będą ćwiczyć i przy okazji ich ugościmy. Także zaprzyjaźniamy się z poszczególnymi grupami. Już wczoraj winiarze do mnie, jeden z przedstawicieli winiarzy mówił, że też nawiążmy współpracę. A ja nie wiem, czy będziemy kończyć.
3: Tak, to już ostatnia minuta.
4: Ostatnia minuta. To ja w takim razie chciałam powiedzieć, dziękuję tym, którzy interesują się naszą fundacją, hospicjum. Interesowali się zbiorami lawendy. Jedna z pań powiedziała, że chciałaby dostać bukiecik, więc przyniosłam tutaj przynajmniej 10 bukiecików dla słuchaczy i poprzez państwa antenę, poprzez informacje ofiarujemy jako nasza wspólnota fundacji, ktoś powiedział pięknie, rodzina Fundacji Kromka Chleba i nasi mieszkańcy, którzy razem z opiekunami tworzyli te bukieciki, chcą przekazać dla państwa bukiety dla słuchaczy.
3: W jaki sposób przekażemy je? Pierwsze 10 osób, które się do nas dodzwoni,
4: myślę,
3: otrzyma
4: tak. Pierwsze,
3: te piękne,
4: tak,
3: pachnące pani, lawendowe bukiety.
4: Tak jest, które się dodzwoni, otrzyma te bukiety z pozdrowieniami serdecznymi i z tym, że tworzymy coś dobrego, że to dobro niech krąży, niech nas otacza i uśmiech. Bo to jest najważniejsze.
3: 14 6 200 500 to numer do naszego studia. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętego Łukasza w Tarnowie oraz prezes Fundacji Kromka Chleba.
4: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
5: Reklama.
6: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
7: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2 ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
5: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
9: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. To początek nowego etapu w życiu jednego z najlepszych napastników w historii piłki nożnej. Robert Lewandowski dzisiaj pierwszy raz zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Polak w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego przyleciał samolotem rejsowym z Warszawy do Chicago. Kapitan reprezentacji Polski najpierw weźmie udział w treningu zespołu, a następnie na konferencji prasowej spotka się z dziennikarzami. Z Chicago Jan Pachlowski.
10: Trener Fire Greg Berhalter wielokrotnie podkreślał, że ma ogromne szczęście i jest również wdzięczny za to właścicielowi klubu, że będzie mógł prowadzić piłkarza tej klasy jak Polak. Lewandowski to wielki piłkarz. Jako trener zawsze chce prowadzić takich zawodników. To niesamowite, jak on potrafi zachowywać się w polu karnym i z jaką łatwością strzela gole. Jestem pod olbrzymim wrażeniem jego techniki. Przeprowadzka Lewandowskiego do Chicago to również ogromny impuls dla bardzo licznej miejscowej Polonii. Polonijny dziennikarz Paweł Flisiak zwraca jednak uwagę na jeden ważny aspekt.
11: Ciekaw jestem, jak Lewandowski poradzi sobie z naszą polonijną właśnie gościnnością. Cały czas odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy kulturalne, polityczne, patriotyczne, no i także sportowe. Wszyscy będą chcieli sobie zrobić z Robertem Lewandowskim zdjęcie. Robert Lewandowski będzie musiał mieć więcej czasu i więcej cierpliwości oraz dużo sił także wobec innych przygód, które na niego czekają.
10: Pierwszy dzień Polaka w klubie odbędzie się bez wielkich ceremonii.
9: Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie Robert Lewandowski zadebiutuje w nowych barwach. Gwiazda reprezentacji Francji gotowa na mecz półfinałowy. W ćwierćfinałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata z Marokiem, wygranym przez Francję 2-0, największy gwiazdor drużyny trójkolorowych, Kylian Mbappé, opuścił murawę wcześniej z powodu kontuzji kostki. Jak jednak zapewnił trener Francuzów Didier Deschamps, jego lider jest w pełni gotowy na dzisiejszy półfinał Le Bleu z Hiszpanią. Kylian czuje się dobrze, powiedział Deschamps. Jest w 100% sprawny. Mbappé, który strzelił 8 goli w 6 meczach mundialu, jest na czele klasyfikacji Złotego Buta. Lionel Messi z Argentyny również ma na koncie 8 bramek, ale Francuz ma o jedną asystę więcej. Francja może zostać pierwszą drużyną od czasów Brazylii w latach 1994-2002, która 3 razy z rzędu awansowała do finału Mistrzostw Świata. Sądeczanka Paulina Tomasiak zagra w niemieckim Bayerze Leverkusen. Pochodząca z Rytra reprezentantka Polski w piłce nożnej związała się z nowym klubem 2-letnim kontraktem. Poprzednio występowała w Górniku Łęczna w Ekstralidze, a wcześniej w pierwszoligowej UKS 3 Fakrojelna. Zawodniczka podzieliła się pierwszymi wrażeniami po transferze do Niemiec z telewizją klubową Bayeru Leverkusen.
12: Moje pierwsze dni w Leverkusen były naprawdę wymagające, ale poradziłam sobie z tym i teraz czekam tylko na trening, na pierwsze mecze. Chciałam zrobić po prostu krok do przodu, chciałam się rozwijać, stąd moja decyzja przyjazdu tutaj. Moim atutem na pewno jest szybkość, oddawania serca na boisku i po prostu walka do samego końca. Na pewno chciałabym rozwijać swoje atuty, na pewno chciałabym poznać Bundesligę i czekam na pierwszy mecz.
9: Paulina Tomasiak ma na koncie 19 meczów i 7 goli w drużynie narodowej. W swoim poprzednim klubie, czyli Górniku Łęczna, występowała od rundy wiosennej sezonu 2024-25. Strzeliła 12 goli w 33 występach w zielono-czarnych barwach. Został niecały miesiąc do pierwszych meczów wschodniej grupy Małopolskiej 5 Ligi Mężczyzn. Inauguracyjną kolejkę zaplanowano na weekend 8-9 sierpnia. Jedynym zespołem z Tarnowa grającym na tym szczeblu rozgrywek będzie Tarnowia. Drużyna z Bandrowskiego piąty z rzędu sezon spędzi w gronie piątoligowców. W tej lidze mieli rywalizować także piłkarze Metalu Tarnów, jednak po spadku z czwartej ligi zespół z ulicy Warsztatowej wycofał się z seniorskich rozgrywek. We wschodniej grupie jest piątka Beniaminków. Dąbrowa Dąbrowia, Dąbrowa Tarnowska, Łosoś, Łososina Dolna, Orawa Jabłonka, Pagen Gnojnik oraz rezerwy Podhala Nowy Targ. Występować będą też znane na tym poziomie rozgrywkowym drużyny Polan Żabno, Nowa Jastrząbka, Kolejarz Stróże, Gród Podegrodzie, Dunajec Nowy Sącz, Poprad Rytro, Sokół Słupnice, Turbacz Mszana Dolna i Wisła Dunajec. Do piątej ligi na ten sezon spadł też okocimski KS Brzesko. Tarnowia zainauguruje sezon meczem wyjazdowym z Łososiem Łososina Dolna. Tydzień później, czyli w trakcie weekendu 15-16 sierpnia, tarnowianie podejmą u siebie zespół z Dąbrowy Tarnowskiej. Zagraniczne wzmocnienie Sandecji Nowy Sącz. Z biało-czarnymi związał się 31-letni chorwacki napastnik Marko Kolar. Podpisał kontrakt na 2 lata. Kolar poprzednio grał dla pierwszoligowego Ruchu Chorzów, a w przeszłości w Wiśle Kraków, holenderskim FC Emmen czy w Dinamo Zagrzeb. W chorwackiej ekstraklasie zanotował 110 meczów, w polskiej 84, a w holenderskiej Eredivisie 35 spotkań. Sandecję zasilił też 24-letni czeski pomocnik Dominik Holań. Poprzednio grał w rezerwach Banika Ostrawa, ma doświadczenie przede wszystkim z występów w drugiej i trzeciej lidze czeskiej. Holań podpisał roczny kontrakt z biało-czarnymi.
8: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Do Roberta Lewandowskiego jeszcze na chwilę wrócimy, ale wcześniej prognoza pogody. 19 stopni, czyli bardzo ciepło, mało poranku. 8:37, a maksymalnie dziś to 26 stopni. Teraz jest słonecznie w regionie tarnowskim, ale przypominam, sołtycy zapowiadają nam opady deszczu, nawet i burze, i wygląda na to, że te opady deszczu na razie na krańcach zachodnich naszego kraju i przemieszczają się z zachodu na wschód.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Jeszcze 5 woreczków lawendowych mi pozostało, wystarczy zadzwonić 14 6 200 505 dużych takich woreczków lawendy dla naszych radiosłuchaczy. Od pani dyrektor Anny Czech, dyrektor Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie, tak więc czekam na wasze telefony. Przypomnę jeszcze raz numer 14 6 200 500.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
3: Jedziemy z pomocą dla dzieciaków. Wielka wyprawa maluchów dla dzieci pędzi do Tarnowa. Widzimy się we wtorek, 14 lipca o 10 na parkingu Gemini Park. Blisko 100 załóg w maluchach, miasteczko rowerowe, strefa VR i symulator dachowania. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Są tacy, którzy windą przemieszczają się, ale są tacy, którzy przemieszczają się o poranku, na przykład rowerem, hulajnogą, czym samochodem. No to teraz informacje dla tych, którzy właśnie tymi środkami lokomocji przemieszczają się po naszych drogach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: No to jedziemy tym naszym samochodem. No i czas wyjechać na ulicę Tarnowa bez zdarzeń drogowych. No przed godziną tylko tutaj stłuczka dwóch pojazdów na ulicy Tarnowskiej w Tarnowcu. Na szczęście nikomu się nic nie stało. W nocy mocno popadało, do tego jeszcze burze. Przypominam, synoptycy zapowiadają nam w dalszym ciągu po południu opady deszczu. Lokalnie też te burze mogą występować. A teraz jak wyglądają ulice Tarnowa? No wzmożony ruch już mamy. Gumniska Narutowicza, Tuchowska bez postoju. No również Sikorskiego, tych samochodów więcej, Szkotnik, Klikowska. Krótki postój na Słowackiego na wysokości Nowy Świat i Klikowską jadąc, tutaj dojeżdżając do ronda na Słowackiego, Klikowska, Szkotnik też od strony Romanowicza na wysokości 3 Maja powolutku do tego ronda. No zobaczmy sobie Mościca, Aleje Kwiatkowskiego od strony Witosa i od strony Mościckiego bez utrudnień. Podobna sytuacja na ulicy Zbylitowskiej, Koszycka bez problemów do skrzyżowania z ulicą Czerwoną i ulicą Krakowską.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

Niedługo po publikacji nagranie z przyjazdu Lewandowskiego zniknęło z profilu Chicago Fire w serwisie X. Klubu synął wpis, nie podając przyczyny, w internecie jednak nic nie ginie, wideo zdążyło już obiec sieć i jest szeroko udostępniane przez kibiców oraz dziennikarzy. No i pytanie, dlaczego nie chcą się pochwalić? Dlaczego Chicago Fire nie chce się pochwalić z przyjazdu Roberta Lewandowskiego? Tak do końca to naprawdę nikt nie wie. A gdzieś kapitan reprezentacji Polski weźmie udział w pierwszym treningu z zespołem Fire, a następnie na konferencji prasowej spotka się z dziennikarzami. Może czekają do tego oficjalnego spotkania z dziennikarzami, ale zawsze jest tak, że raczej no, każdy klub się chwali takim nabytkiem. No, może będziemy musieli troszeczkę poczekać na tłumaczenia i tutaj dowiemy się wszystkiego już na tej konferencji. Piłkarz w amerykańskiej lidze, czyli Robert Lewandowski, będzie grał przez najbliższe 2 lata, choć w kontrakcie jest zawarta klauzula, która pozwala na jego przedłużenie kontraktu. No i mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzuje. No i będziemy mogli podziwiać Roberta Lewandowskiego w kolejnym klubie, tym razem Chicago Fire. 5 minut nam zostało do godziny 9:00, punktualnie o godzinie 9:00 wiadomości, nie już sportowe, ale wiadomości z kraju i ze świata do tego czasu. Will to Power, a po wiadomościach jeszcze raz prognoza pogody.

Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność. Tym razem prezentując niezapomnienie.

0: zapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Wzmacniamy ludzi i organizacje. To idea, która od 2017 roku wyznacza działania Fundacji Stałego Rozwoju. Wspieramy osoby, rodziny i organizacje pozarządowe w rozwoju społecznym i zawodowym. Realizujemy projekty, które pomagają zdobywać nowe kompetencje, budować aktywność społeczną, zwiększać dostępność i rozwijać potencjał organizacji. Działamy tam, gdzie wsparcie przekłada się na realną zmianę. Fundacja Stałego Rozwoju.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim trwają ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. O szczegółach już za chwilę. Kuracjusze z całego kraju będą mogli przyjeżdżać do Latoszyna. W kompleksie zdrojowym powstanie sanatorium. Trwa tygodniowy odpust w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej na Burku w Tarnowie. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Jest szansa na kolejny przełom w prowadzonych pracach w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. W obwodzie wołyńskim trwają ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów. Łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 Polaków. Dziś archeologowie mogą dokonać kolejnego odkrycia. Na miejscu jest Paweł Buszko.
7: W kwietniu udało się odnaleźć dwie zbiorowe mogiły polskich ofiar i to tam będą kopać archeolodzy. W bezimiennych dołach śmierci może spoczywać nawet 350 ciał. Obecnie jednak trudno jest oszacować, ile ofiar uda się znaleźć, bo w wyniku kwietniowych prac ujawniono jedynie zarysy mogił.
8: Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób, liczba ofiar, które tam się będą znajdować.
7: Tak wyjaśniał mi uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Docelowo szczątki ofiar mają być też poddane procesowi identyfikacji na podstawie danych genetycznych. Prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia.
6: Tragiczny wypadek pod Czarnym Szczytem w Tatrach Wysokich na Słowacji. Nie żyje polski turysta, który spadł z wysokości około 200 metrów. Wojciech Stopba.
9: O zdarzeniu poinformowali ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby. Na miejsce wezwała ich partnerka, 40-letniego Polaka. Para poruszała się poza wyznaczonym szlakiem w trudnym, wspinaczkowym terenie, bez odpowiedniego sprzętu oraz asekuracji. Podczas wejścia na Czarny Szczyt mężczyzna spadł do Doliny Dzikiej. Do akcji ratunkowej włączono śmigłowiec, jednak 40-latkowi nie dało się już pomóc. W wyniku upadku z dużej wysokości mężczyzna odniósł śmiertelne obrażenia. Ratownicy ewakuowali partnerkę zmarłego, a jego ciało przetransportowali do Starego Smokowca i przekazali policji.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Przy Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej powstanie nowa przestrzeń dla mieszkańców. Samorząd współpracuje w tej sprawie ze Stowarzyszeniem Twórcza Kreatywność, które dostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego. W planie jest budowa terenu rekreacyjnego, który podzielony będzie na strefy dla różnych grup mieszkańców. Najmłodsi będą mieć do dyspozycji bezpieczny, nowoczesny plac zabaw, natomiast młodzież i dorośli będą mogli korzystać z siłowni plenerowej oraz ścieżek rekreacyjnych.
11: Tam mamy dosyć dużą przestrzeń taką zieloną, w tej chwili jako łąkę. Oczywiście to na razie jest pierwszy etap. Jakaś tam część zostanie zagospodarowana pod kątem takich właśnie celów wypoczynkowych dla dzieci, dla rodzin z dziećmi. Chcemy, żeby to też tworzyło taką spójną całość i było nawiązaniem do przedszkola, które też planujemy otworzyć w jednym ze skrzydeł Centrum Kultury i Promocji. Tam też te czynności z tym przedszkolem żeśmy podjęli.
6: Prace rozpoczną się od gruntownej rekultywacji terenu, po której pojawi się tak zwana mała architektura i zamontowane zostaną urządzenia do zabawy i ćwiczeń. Wszystko ma być gotowe w tym roku.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: Najmłodsze uzdrowisko na Podkarpaciu wzbogaci się o 3-piętrowy budynek sanatoryjny. Przy kompleksie Latoszyn-Zdrój ma powstać placówka, która pomieści około 70 kuracjuszy. Inwestycja ma kosztować około 30 milionów złotych, a budowa ma potrwać do końcówki 2028 roku. Ma powstać prawie 40 pokoi, do których będą mogli być kwaterowani pacjenci z całego kraju skierowani na leczenie sanatoryjne, tłumaczy wójt gminy Dębica Adam Pieniążek.
12: Taki jest pomysł, żeby właśnie przyciągnąć kuracjuszy, którzy będą mogli zostać tutaj na więcej niż na jeden dzień, bo do tej pory mamy takie leczenie rehabilitacyjne dzienne, a chcemy, żeby to było stacjonarne, żeby tutaj kuracjusze mogli zostać na tydzień czy na dwa, korzystać z dobrodziejstw całego kompleksu, z pijalni i z tełżni parku zdrojowego, kąpiele wodzi siarczkowej, pomagają w wielu schorzeniach skórnych, chociażby różnego rodzaju egzemy, łuszczyca, trądzik, choroby związane z układem pokarmowym. Tutaj pomaga bardzo picie wody uzdrowiskowej. Również neurastenie, nerwice, to spektrum, na które pomaga woda uzdrowiskowa z Latoszyna Zdroju, jest bardzo szerokie.
6: Uzdrowisko Latoszyn wykorzystuje zdrowotne właściwości wód siarczanowo-wapniowych. Kąpiele w takiej wodzie nazywane balneoterapią pomagają m.in. w problemach ze stawami, chorobach układu krążenia czy przy chorobach skóry. Picie wody siarczkowej pomaga m.in. na dolegliwości trawienne, zaburzenia pracy trzustki czy na choroby układu pokarmowego. Trwa tygodniowy odpust w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej na Burku w Tarnowie. W uroczystych mszach świętych uczestniczą tłumnie tarnowianie oraz pielgrzymi z całej diecezji.
13: Od wielu lat tutaj odbywa się ten odpust. Widzę, że tłumy po prostu nawiedzają. Kochamy Matkę Bożą Szkaplerzną i chcemy jej najpierw podziękować oczywiście i potem prosić dopiero o łaski. Co roku jestem na tym odpuście, staram się tutaj być.
14: Jesteśmy bardzo związani z Matką Bożą generalnie i dlatego bardzo chętnie przychodzimy tutaj i właściwie co roku. Jest to jeszcze dodatkowo związane z naszą rocznicą ślubu, bo w lipcu braliśmy ślub i w tym okresie zawsze tutaj przychodzimy i obchodzimy też naszą tą uroczystość, taką rodzinną.
15: Ja tutaj się wychowałam w tym domu i tutaj całe lata chodziłam. Zawsze za rodzinę proszę.
6: Odpust w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tarnowie potrwa do niedzieli. W czwartek przypada uroczystość Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Jest to też dzień modlitw za ojczyznę i pokój na świecie. Suma odpustowa z procesją pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza zostanie odprawiona w sobotę 18 lipca o godzinie 18:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem obecnie, ale to wszystko może nam się pozmieniać. Synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, nawet lokalnie mogą występować burze, ale to wszystko w godzinach bardziej popołudniowych, 14-15. Teraz słońce na razie dominuje i oby tak to słoneczko z nami jak najdłużej pozostało. Temperatura maksymalnie w ciągu dnia to 26 stopni, już mamy 21.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pozostańmy jeszcze przy pogodzie. Najbliższe dni upłyną pod znakiem napływu gorącego powietrza. Kulminacja fali upałów nastąpi pod koniec tygodnia. Termometry w cieniu mogą wskazać nawet 31 stopni. No ale niestety, po fali afrykańskiego żaru nad Polskę nadciągnie znowu lekkie załamanie pogody. Tak więc zbyt długo tymi upałami, słońcem, no i ładną pogodą nie będziemy cieszyć się. No, pytanie tylko, no właśnie, na ile sprawdzą nam się te prognozy długoterminowe? No, mam nadzieję, że mimo wszystko, nie tylko tutaj końcówka lipca, ale sierpień również będzie dla nas łaskawy, bo przypominam, że to przecież cały czas urlopów, a jak czas urlopów, to czas wyjazdów. No właśnie, a propos tych wyjazdów, to już za chwilę przeniesiemy się do Hiszpanii.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

Adorans po godzinie 9. Wybieramy się teraz do Hiszpanii. A wybieramy się do Hiszpanii nie tylko, żeby odpoczywać, ale również, żeby podziwiać zjawisko całkowite zaćmieniem słońca. Wczoraj mówiłem, że w Polsce możemy podziwiać się to zjawisko, ale tylko częściowe zaćmieniem słońca 12 sierpnia. Natomiast w Hiszpanii będziemy mogli zaobserwować całkowite zaćmieniem słońca. I co się okazuje? Że w związku z tym turyści z całego świata planują urlopy po to właśnie wydarzenie. W największych miastach już jest tłok, tak więc północna Hiszpania może powiedzieć, że tych turystów coraz więcej będzie przybywało w sierpniu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Liczba gości wzrośnie aż o 2300%. Dopowiem tak, że każdy powód do wypoczynku jest dobry, nawet i całkowite zaćmienie słońca. A to wszystko 12 sierpnia, ale nie tylko w Hiszpanii będzie można zobaczyć to całkowite zaćmienie słońca, również w Islandii. No i Islandia też cieszy się dużym zainteresowaniem. Liczba pasażerów samolotowych wzrosła o 36%, a rezerwacji jest dwukrotnie więcej niż rok temu, o ponad 100%. Z kolei Majorka, od lat należąca do ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków, odnotowała wzrost liczby rezerwacji o 58%, ale nie sądzę, żeby przyciągało polskich turystów. Majorka przyciąga tylko z tego względu, że będzie można zobaczyć zaćmienie słońca. Wydaje mi się, że jednak plaża, morze, no i klimat. To taki urok właśnie Majorki, który z roku na rok przyciąga turystów. No i jeszcze ceny, bo to jest bardzo ważne. I a propos tego całkowitego zaćmienia słońca, ostatni raz w Europie widoczne było 11 sierpnia 1999. Można je było wtedy zobaczyć we Francji, Belgii, Niemczech, Austrii, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii. I tak oto po 27 latach mieszkańcy starego kontynentu będą mogli jeszcze raz podziwiać to niezwykłe zjawisko, a najlepiej będzie widoczne właśnie z Islandii i z Hiszpanii. Tak więc jeżeli ktoś się zastanawia, kiedy na urlop, gdzie na ten urlop, no to warto pomyśleć o tych dwóch wyjątkowych państwach, gdzie oprócz tego wypoczynku i jeszcze wyjątkowe zjawisko. Tylko pytanie, no właśnie, czy są jeszcze wolne miejsca, jak o 2300% wzrost liczba gości właśnie w tym czasie. No mam nadzieję, że tutaj nie będzie problemów, bo są tacy, którzy już sobie rezerwowali, bukowali pobyt, wakacyjny pobyt na przykład w Hiszpanii już w styczniu. Tak więc czeka hotel, plaża, no i przede wszystkim czeka leżak z parasolem. No tego wam życzę. Przede wszystkim dobrego, udanego wypoczynku. Słońca, bo to przecież najważniejsze, ale wydaje mi się, że tam chyba na słońce to nikt nie narzeka, że tego słońca brakuje. Jak już, to że aż za dużo. 18 minut po 9, no to pozostajmy w tych słonecznych, letnich klimatach. Sun of Jamaica.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecam. Kobietom.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wiadomości ekonomiczne.
1: Jaka pogoda, takie obłożenie, mówią właściciele obiektów turystycznych. Apetyty na ten sezon były duże, ale ostudziły je lipcowe opady deszczu. Od morza po góry branża liczy na powrót turystów i letniej pogody. Z przedsiębiorcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: Ucierpiały małe obiekty, domki, kempingi, pola namiotowe, ale też na przykład firmy czarterujące jachty na Mazurach. Jak mówi Grzegorz Sokołowski, prezes karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej, żadna branża tak bardzo nie zależy od prognozy pogody.
3: W wypadku turystyki zapowiedź tylko i wyłącznie, zapowiedź, tak? Złej pogody skutkuje tym, że nie mamy klientów.
2: Oczywiście im większy obiekt, tym mniej jest wrażliwy na wahania pogody, bo duże hotele oferują alternatywę dla na przykład pójścia na plażę. Co za tym idzie, nie pustoszeją, gdy pada kilka dni z rzędu. Gdy jednak w prognozie jest słońce, rezerwacje sypią się jak z rękawa, mówi Joanna Pender, dyrektor jednego z największych hoteli w Świnoujściu.
4: W tym tygodniu to mamy już naprawdę ostatnie pokoiki, także jaka pogoda, takie obłożenie.
2: Trzeba pamiętać, że zmieniły się też upodobania turystów. Większość osób krajowe wyjazdy planuje teraz spontanicznie, właśnie bazując na prognozie pogody.
1: Nadciąga zapowiadana przez rząd rewolucja w najmie krótkoterminowym. Mieszkania na dobę lub kilka dni zamawiane na takich platformach jak Booking.com będą objęte kontrolą. Zgodnie z rządową regulacją tego rodzaju najem będzie traktowany jak usługa hotelarska. Rząd nowe przepisy miał przyjąć kilkanaście dni temu. Potrzebne były jednak jeszcze dodatkowe zmiany i stąd dopiero dziś ustawa będzie omawiana przez gabinet Donalda Tuska.
5: Rząd nie pozostawia złudzeń. Rynek najmu krótkoterminowego trzeba pilnie uregulować. Mieszkania wystawiane na wynajem na dzień, dwa lub trzy będą rejestrowane. Właściciele będą podawać przy ogłoszeniach numer pozwolenia. To, jak przekonuje ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ukróci szarą strefę najmu krótkoterminowego, pozwoli normalnie mieszkać tam, gdzie taki najem zaczyna wypierać zwykłych mieszkańców.
6: Regulacja, a właściwie cywilizacja najmu krótkoterminowego musi uwzględniać przede wszystkim interes mieszkańców, ludzi, którzy kupili mieszkania po to, żeby w nich normalnie mieszkać jak w mieszkaniach.
5: Najem krótkoterminowy będzie traktowany jak zwykła usługa hotelarska. Tam, gdzie samorząd wyda zakaz najmu na krótki czas, będzie można takie obiekty znaleźć tylko w hotelu czy pensjonacie.
1: Korzystanie z programu Czyste Powietrze ma być łatwiejsze. To największy ogólnopolski system dopłat do wymiany starych pieców i docieplania domów jednorodzinnych. Jego celem jest walka ze smogiem. Zmiany, które wejdą w życie od przyszłego poniedziałku, to m.in. odejście od zasady 3 lat własności nieruchomości czy wyższe wsparcie na termomodernizację. Co jeszcze się zmieni, wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
7: Jeżeli chodzi o bardziej efektywne źródła ciepła, dosyć często było podnoszone, że mamy do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które nie są kontrolowane, nie spełniają naszych warunków, jeżeli chodzi o naszą strefę pogodową. Dlatego też zdecydowaliśmy się, że w okresie przejściowym do końca 2026 roku inne urządzenia niż pompy ciepła mogą być jeszcze wykorzystywane, ale od 1 stycznia 2027 tylko pompy ciepła elektryczne będą mogły być dofinansowane. Pozostałe urządzenia elektryczne nie będą miały tej możliwości.
1: W programie Czyste Powietrze zawarto dotychczas 971 tysięcy umów o dofinansowanie, z czego zakończono ponad 645 tysięcy. Dotychczas w programie wypłacono łącznie prawie 22 miliardy złotych, z czego ponad połowę w ostatnich 2 latach.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: W Tarnowie teraz niewielkim zachmurzeniem, podobnie w Krynicy też niewielkie zachmurzenie, ale w Zakopanem, oj, pogoda marzeń. Słonecznie, niebo prawie błękitne, teraz o 9.34. Dziś maksymalnie to 25, nawet 26 stopni w ciągu dnia. Obecnie mamy 22 stopnie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Trudno dokładnie powiedzieć, jak długo nam się utrzyma taka pogoda. Tutaj zdjęcia satelitarne na miasto pokazują, że te chmury deszczowe, a nawet i chmury burzowe przemieszczają nam się z zachodu na wschód. Pytanie tylko, kiedy do nas dotrą. Synoptycy zapowiadają, że będzie tutaj nam po południu padało. Tak więc przypominam, parasol przyda nam się jeszcze i również jutro okazuje się po południu burze z piorunami 25 stopni. W nocy temperatura 16. Sytuacja biometeorologiczna o poranku jest niekorzystna. Na chwilę my zaglądaliśmy do Zakopanego, dokładnie ja na chwilę zaglądałem do Zakopanego i mówiłem, jaka pogoda, ale w tym Zakopanem pozostańmy, wrócimy do tego Zakopanego jeszcze, ponieważ tutaj ważne informacje dla tych wszystkich, którzy tam wypoczywają, ale to nie są informacje pogodowe.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 7762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie.

Wybieramy się teraz o poranku do Zakopanego. Jak mówiłem, słoneczko by świeci, niebo prawie błękitne. No i mam nadzieję, że tam turyści będą to niebo błękitne mieli przez cały dzisiejszy dzień. A jak Zakopane, dwa, może trzy dni, a może nawet i cały tydzień, no to oczywiście góry, później muzyka góralska, jadło góralskie, no i zakupy obowiązkowo, bo przecież krupówki, a na krupówkach, oj, to różne rzeczy można tam zdobyć. No i okazuje się, że już niedługo ma być mniej kiczu na krupówkach. Reprezentacyjnej ulicy Zakopanego na deptaku mają pojawić się stoiska z rękodziełem od lokalnych artystów, ale pomysł, okazuje się, władze miasta na razie nie spotkał się z większym odzewem. Chodzi o to, żeby pokazać, że mamy piękne rzeczy, rękodzieło, coś, co jest wytwarzane u nas, tak właśnie mówimy burmistrz z Zakopanego. No i dodajemy, że te stoiska z rękodziełem pojawić się powinny na deptaku jeszcze w tym sezonie. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, bo przecież my wiemy, ci, którzy byli w Zakopanem, że tego rękodzieła jak na lekarstwo, a tak naprawdę to praktycznie wszystko tam można kupić i to nie lokalne rzeczy wytwarzane przez lokalnych rzemieślników, ale rzeczy wytwarzane przez rzemieślników prosto z Chin. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby na tej ulicy, na krupówkach było mniej właśnie kiczu. No to pozostańmy w Zakopanem. Dwa, może trzy dni. Maryla Rodowicz.

tak, no do Zakopanego na 3-4, a może nawet i na cały tydzień. No i Zakopane, czyli my turystki, my zdobywające Giewont w szpilkach albo turyści w sandałach. Proszę pamiętać, wychodząc w góry, trzeba mieć odpowiednie obuwie. No i proszę też pamiętać, żeby sprawdzać na bieżąco cały czas prognozę pogody. A my tą prognozę pogody będziemy już za chwilę też sprawdzać, dokładnie po 10 po wiadomościach.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: RDN Małopolska.
4: Problemy w Tarnowie po nocnej ulewie. Strażacy mieli dużo interwencji. Krewni zamordowanych przez UPA otrzymali notę identyfikacyjne bliskich. Zalane piwnice, drogi, powalone drzewa i niedziałające z powodu braku prądu aparatura medyczna. Za chwilę wracamy do skutków burzy. Najmłodszy uczestnik ma 4 lata, najstarszy 82. Coraz bliżej rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Krewni 8 zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów otrzymali noty identyfikacyjne bliskich. Po raz pierwszy udało się ustalić tożsamość zamordowanych w rzezi wołyńskiej, których szczątki zostały wydobyte z bezimiennych dołów śmierci. Zamordowani pochodzili z Późnik, na które napadła sotnia ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku, mordując ponad 80 osób. Ponad 40 z nich udało się odnaleźć i ekshumować dzięki wysiłkom Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Witold Banach.
5: Pracami identyfikacyjnymi kierował profesor Andrzej Osowski, prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Naukowiec podkreślał, że ustalenie tożsamości zamordowanych to wyjątkowe wydarzenie.
6: Odebranie człowiekowi imienia to ostatni akt zbrodni. Sprawić, by zniknął, jakby go nigdy nie było. To, czego dziś jesteśmy świadkami, jest odwróceniem tego aktu.
5: Krewni pomordowani czekali na to wydarzenie ponad 80 lat. Aleksandra Trzmielewska odebrała notę prababci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii.
7: Przede wszystkim jestem wdzięczna, że się udało odnaleźć, bo do tej pory rodzina nie miała miejsca, do którego mogłaby pojechać, złożyć kwiaty. Naprawdę ogromna emocja.
5: Prace nad ustaleniem tożsamości pozostałych wydobytych z dołu śmierci w Późnikach trwają.
4: Prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań pozostałych około 40 osób zamordowanych w 1945 roku. W sumie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Zalane piwnice, drogi, powalone drzewa i niedziałająca z powodu braku prądu aparatura medyczna to skutek burzy, która przeszła ostatniej nocy nad powiatem tarnowskim.
8: W związku z przejściem frontu burzowego na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego strażacy podejmowali łącznie 14 interwencji w godzinach nocnych i porannych. Dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych obiektów, dostarczania agregatów prądotwórczych w celu utrzymania aparatury medycznej. Udrażniano również drogi, usuwając powalone drzewo i namuliska.
4: Mówił oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, młodszy kapitan Dominik Ryba. Agregaty zostały dostarczone m.in. do tarnowskiego hospicjum. Zalana była m.in. ulica Lwowska i Bracisaków. Woda zbierała się tam pod wiaduktami kolejowymi. W Karwodrzy strażacy pracowali przy namulisku spowodowanym zatkanym przez gałęzie przepustem. Przy użyciu sprzętu specjalistycznego oczyszczono tam około 100 metrów drogi gminnej.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Wciąż można wspierać pogorzelców z Dobrej. W nocy z 23 na 24 czerwca spłonął częściowo ich dom oraz w całości Stodowa. Mieszkająca tam rodzina straciła dach nad głową. W zbiórce internetowej zebrano już blisko 190 tysięcy złotych z zakładanych 300 tysięcy. Jak informuje wójt gminy Dobra, Benedykt Węgrzyn, rozpoczęły się przymiarki do odbudowy domu, choć jak przyznanie, nie będzie to takie proste.
9: Trzeba zorganizować ekipy, uruchomić. To nie jest tak, że zaraz po pożarze mieszkańcy się odbudowują, bo jednak proces związany z oszacowaniem tych strat, z rzeczoznawcami, którzy muszą przyjechać, muszą się odnieść do tego, co się się stało. Samo pogorzelisko przecież przez ponad 2 tygodnie nie mogło być w ogóle ruszane, bo nie można było nic sprzątać, więc to dodatkowa tragedia też dla rodziny, która nie dość, że traci dorobek życia, to jeszcze patrzy na te zgliszcza i nie może nic tak naprawdę z tym zrobić. No ale szczęśliwie udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że już trwają powoli prace nad remontem.
4: Zbiórka dla rodziny Dudzik z Dobrej trwa w serwisie pomagam.pl. Jak przekazuje wójt Benedykt Węgrzyn, pogorzelcy z Dobrej mieszkają tymczasowo w domach udostępnionych przez ich sąsiadów. Ponad 1250 osób wsiądzie na rower i pojedzie przed oblicze Czarnej Madonny. To ponad 150 osób więcej niż w ubiegłym roku. Zakończyły się zapisy na rowerową pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę. W czwartek pielgrzymka po raz czwarty wyruszy z 12 miast diecezji tarnowskiej, by w niedzielę dotrzeć do Częstochowy. To Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia, Brzesko-Limanowa, Tuchów, Szczucin, Mielec, Dębica, Dąbrowa Tarnowska, Ciężkowice i Grybów. Najmłodszy uczestnik Hubert z rejonu Limanowskiego ma 4 lata, najstarszy pan Józef z Nowego Sącza ma 82 lata. Dyrektor rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz Paweł Szczygieł, mówi, że jest to nie tylko trud związany z pokonaniem setki kilometrów na dwóch kółkach, ale przede wszystkim umocnienie wiary.
10: Pielgrzymka wyrusza z 12 miast diecezji tarnowskiej i to jest dla nich wielka radość, wielkie szczęście, wielkie przeżycie. Szczególnie, jeżeli ktoś pielgrzymował w jakiejś intencji, to wszystko to zostawia na Jasnej Górze Matce Bożej i to jest dla niego wielka, wielka radość, wielka satysfakcja. Na pewno umocnienie w wierze, nadziei, miłości. Dzieją się naprawdę przepiękne rzeczy w sercach ludzi, którzy uczestniczą w rowerowej pielgrzymce tarnowskiej.
4: A uczestników jest coraz więcej. W pierwszej edycji pielgrzymki uczestniczyło 600 osób. Rok temu na Jasną Górę pojechało już ponad 1000 rowerzystów. Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę z diecezji tarnowskiej wyruszy po raz czwarty. Pielgrzymi pokonają rowerem po 20 km dziennie. Z różnych miast diecezji tarnowskiej spotkają się w czwartek w sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie koło Tarnowa na mszy świętej o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa Stanisława Salaterskiego. Pielgrzymi w piątek będą tu uczestniczyć we mszy świętej o 7, po czym wspólnie wyruszą w stronę Częstochowy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogoda na razie dopisujemy Tarnów, Krynica, Zakopane, czyli sporo słońca, niewielkie tego zachmurzenie, ale przypominam, że to wszystko może nam się zmienić za sprawą chmur, które przemieszczają się z zachodu na wschód i synoptycy zapowiadają nam w godzinach popołudniowych już zmianę pogody. Temperatura w ciągu dnia to 25-26 stopni, teraz mamy już prawie 24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Końcówka tygodnia dużo wyższym wartości, już czwartek 28, piątek 30 stopni, a w nocy temperatura będzie wynosiła 18 stopni. Tam jest naprawdę bardzo ciepło, nam się zrobi, ale tuż po fali afrykańskiego żaru nad Polskę naciągnie lekkie znów załamanie pogody. I czekają nas chmury i opady deszczu. 7 minut po 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
2: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
1: oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Uczta dla fanów prażynek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: To była autopromocja.

0: W pełni jak z wakacji przyjechać niezmęczonym. No właśnie, i to jest bardzo ważne, bo to przecież my wakacje to taki czas, kiedy chcemy odpocząć, odłożyć na bok obowiązki i na chwilę zapomnieć po prostu o tej pracy. A mimo to wiele osób, które wracają z urlopu, są po powrocie, są z takim poczuciem, że potrzebuje kolejnego wypoczynku, że nic nie wypocząłem, dalej jestem zmęczony. Psycholog dr Monika Boberska wyjaśnia, że wynika to z dużego napięcia, z jakim wchodzimy właśnie w urlop. Przed wyjazdem organizm funkcjonuje w takim trybie ciągłej mobilizacji i potrzebuje czasu, by się po prostu wyciszyć. Dlatego ekspertka radzi, aby zaplanować dodatkowy dzień odpoczynku zarówno przed rozpoczęciem urlopu, jak i po zakończeniu urlopu.
1: Często tak jest, że przed urlopem musimy domknąć różne rzeczy, musimy się wyrobić, więc jesteśmy w dosyć dużym napięciu, nasze ciało jest w takiej trybie walki. Tylko że w sytuacji, w której my to zamykamy i od razu wsiadamy do samolotu i mówimy takie, uff, okej, okay, już nic nie muszę, to nasze ciało dostaje sygnał, okej, okay, teraz masz czas na głos. I nagle się okazuje, że pierwszy dzień wakacji, a my się budzimy z migreną albo z katarem, z gorączką, bo nasz organizm dopiero musi sobie poradzić z tym wszystkim, tak? I nie było wcześniej przestrzeni.
0: No właśnie, i powiem tak szczerze, że jeden dzień to wydaje mi się, że jest mało. 2-3 dni przed urlopem, już przed tym wyjazdem wakacyjnym powinniśmy sobie wziąć wolne, odespać cały tydzień pracy, tak żeby spokojnie wejść w ten urlop. A dodatkowo ekspertka zachęcam, by plan zwiedzania i listę miejsc, które chcemy zobaczyć, przygotować jeszcze przed wyjazdem. Dzięki temu po prostu na miejscu unikniemy niepotrzebnego stresu i łatwiej będzie nam naprawdę odpocząć. Proszę o tym pamiętać i nie zapominać. Ja próbowałem właśnie tego odpoczynku, no to jedziemy. Jedziemy na wymarzone wczasy, a na te wczasy zabierze nas Wojciech Młynarski.
2: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio.
4: Jesteś pyta.

0: panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy

teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio. Jestem.

Nie ma znaczenia, czy w góralskich lasach, czy nad morzem. Najważniejsze, moi kochani, żeby mieć 14 dni. Minimum 14 dni. Psychologowie jasno mówią, wskazują, że co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nieprzerwanie 14 dni. Pierwszy tydzień to zazwyczaj odmóżdżanie i wygaszanie stresu, a dopiero w drugim zaczyna się głęboki wypoczynek. Tak więc ktoś jeszcze nie wziął urlopu i zastanawia się ile? Pamiętajcie, minimum 14 dni. 23 minuty mamy po godzinie 10. Byliśmy w góralskich lasach, a za chwilę, gdzie się wybierzemy, będziemy sprawdzać, co ciekawego w kulturze się dzieje i gdzie was zaprosić punktualnie o godzinie 10.30, czyli za 7 minut. Wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
6: Jolanta Moździerz, zapraszam. Festiwal folkloru Myślenice zawita do Krynicy. Tradycje z różnych zakątków świata będzie można zobaczyć już jutro w krynickim amfiteatrze. W sądeckim uzdrowisku zaprezentują się zespoły z Ekwadoru, Rumunii, Tajwanu i USA. Zaprasza Marta Mordarska, dyrektor Krynickiego Centrum Kultury.
7: To jest koncert, który wynika z naszej współpracy z Myślenickim Festiwalem Folkloru. To niezwykle piękne, barwne widowisko. Wiemy, że Państwo w ubiegłym roku długo oklaskiwaliście występy naszych znakomitych gości. Wierzę mocno, że tak też będzie w tym roku, że pogoda pozwoli na zaprezentowanie tych wszystkich pięknych strojów i będziemy mogli podziwiać kunszt ludowy tych wszystkich zespołów i folklorystyczny tych wszystkich zespołów, które w tym roku goszczą w Polsce.
6: O godzinie 15 zespoły przejdą w barwnym korowodzie do muszli koncertowej amfiteatru, natomiast o 16 rozpocznie się koncert, czyli folkowe show. W czwartek, 16 lipca, kolejna odsłona festiwalu Muzyczne Tarasy. W przedostatnim festiwalowym wykonaniu CSM zaprezentuje się zespół Chudoba, który tworzy muzykę inspirowaną różnorodnymi tradycjami, zapowiada dyrektor festiwalu Muzyczne Tarasy Karolina Wójs.
8: Hej, Ukronicka, zimno Łozicka, kiedy
9: zaprasza publiczność do świata pełnego barwnych melodii. Tam są inspiracje muzyką polską, romską, bałkańską, przypomnijmy, słowacką, także żydowską. Koncerty niezwykle energetyczne, przepiękne.
6: Zespół Chudoba zaśpiewa w czwartek o 20:00. Obowiązują bilety wstępu. Radio RDN Małopolska patronuje festiwalowi Muzyczne Tarasy. Wakacje wcale nie muszą oznaczać nudy. Do nauki poprzez zabawę zachęca Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W swoich placówkach zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży, w czasie których mali odkrywcy będą mogli odbyć podróż do czasów PRL-u czy poznają podstawy kaligrafii. Na spotkanie z historią inaczej zaprasza m.in. Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci. Są to cztery rodzaje zajęć organizowane we wtorki i czwartki.
10: Zajęcia muzealne, które proponujemy jako ofertę wakacyjną, nie są nastawione tylko i wyłącznie na zdobywanie wiedzy stricte historycznej, ale też staramy się przez ćwiczenia, zajęcia ruchowe, a także gry wielkoformatowe przybliżyć tą wiedzę historyczną, przemycić tą wiedzę, ale w formie zabawy i gier. Dlatego możemy powiedzieć, że we wszystkich tych czterech propozycjach, które we wakacje przygotowaliśmy, będziemy się przede wszystkim bawić, a przez zabawę uczyć.
6: Mówi Agnieszka Grela, kierownik Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci imienia generała brygady Zdzisława Baszaka w Tarnowie. Dziś będzie tu można dowiedzieć się, jak żyło się w PRL-u. Będzie to podróż do codzienności minionych lat. Nie zabraknie zagadek, zabaw i gier inspirowanych dawnymi rozrywkami dzieci. Kolejne zajęcia z tej serii odbędą się 20 i 27 sierpnia. Następne lipcowe spotkanie będzie w czwartek, 16 lipca i zostanie poświęcone tematyce zwierząt, które towarzyszyły żołnierzom podczas konfliktów XX wieku. Na zakończenie każde dziecko wykona własną maskotkę inspirowaną misiem Wojtkiem. Podobne zajęcia odbędą się także 18 i 25 sierpnia. Zajęcia przygotowało także Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Szczegółowa rozpiska na rdn.pl. A jeszcze do końca lipca w Bibliotece Publicznej w Starym Sączu można oglądać wystawę poświęconą Adzie Sari, jednej z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych. Dokładnie 29 czerwca tego roku przypadła 140. rocznica urodzin Ady Sari. Choć urodziła się w Wadowicach, to Stary Sącz stał się jej rodzinnym miastem i miejscem, z którym przez całe życie pozostawała silnie związana. To właśnie tutaj spędziła dzieciństwo i młodość, uczęszczając do szkoły powszechnej prowadzonej przez siostry Klaryski. Ada Sari występowała na najważniejszych scenach operowych Europy oraz obu Ameryk. Publiczność oklaskiwała ją m.in. we Włoszech, Francji, Austrii, Hiszpanii, Czechach, Niemczech, a także w Stanach Zjednoczonych i krajach Ameryki Południowej. W Muzeum Regionalnym w Starym Sączu znajduje się największa na świecie kolekcja pamiątek po słynnej śpiewaczce. Można zobaczyć dokumenty, fotografie, stroje, programy koncertowe i liczne pamiątki. W Starosądeckiej Bibliotece można oglądać natomiast wystawę zatytułowaną Największa sensacja sezonu Ada Sari na polskich scenach operowych. Do środy, 15 lipca, został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do Małopolskiej Nagrody Poetyckiej Źródło i na konkurs Małe Źródło. Konkurs od dekady wpisuje się w tradycję Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie i jest jednym z najważniejszych inicjatyw literackich w Polsce. Ideą jest promowanie młodych twórców, ale Źródło i Małe Źródło jest też przestrzenią do spotkania różnych pokoleń poetów. Jadwiga Malina, polska poetka, która zasiada w jury konkursu, zwraca uwagę tutaj także na powrót do korzeni.
0: W dobie tak bardzo skomputeryzowanej rzeczywistości ludziom chce się wydrukować na kartce, czasem nawet mamy ręczne też zgłoszenia, kilka wierszy i wysłać na konkurs. Trzymając się jeszcze tej idei konkursu, którą jest takie przywiązanie do ziemi ojczystej, do tej małej ojczyzny, w której się człowiek wychowuje jako młoda osoba, też wierność tradycji, pamięć o przodkach, być może dlatego to jest też odpowiedź na to, że też dużo prac przychodzi z zagranicy, więc ta tęsknota za ziemią, za ukochanym dziadkiem, babcią, no, tym, co wnosimy z domu rodzinnego, bez względu na położenie geograficzne z różnych miejsc Polski, jest czytelna w tych wierszach.
6: W poprzednich edycjach swoje prace do konkursu przesłało około 300 twórców. Pomysłodawcą jest uznany poeta pochodzący z Bożencina Józef Baran. Uczestnicy powinni przygotować od 3 do 4 autorskich niepublikowanych wierszy w języku polskim, zapisanych w formacie PDF i opatrzonych godłem, pseudonimem, a następnie przesłać je do jutra na adres poezja@csm.tarnow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Sztuki Mościce.
11: To były wiadomości kulturalne.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: 26 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy już prawie 25 stopni, do tego trochę słońca, trochę chmury, częściowe zachmurzenie, ale po południu mogą lokalnie występować opady deszczu, nawet i burze, i również jutro synoptycy zapowiadają nam po południu burze z piorunami. Jutro temperatura 25 stopni, w nocy 16, ciśnienie wynosi 996 hektopaskali.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecam.
4: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Reprezentacja naszego kraju tym razem nie awansowała na mundial, ale biało-czerwoni zostawili w dziejach piłkarskich mistrzostw świata swój ślad. Z 23 mistrzowskich finałów Polacy zagrali w 9 turniejach. Rozegrali na nich w sumie 38 meczów, odnosząc 17 wygranych, 6 remisując i 15 przegrywając. O pierwszym z nich, z Brazylią w 1938 roku, mówiłem już przy okazji ciekawostek związanych z mistrzostwami we Francji. Dwa razy staliśmy na trzecim stopniu podium, w 1974 roku w Niemczech Zachodnich oraz 8 lat później w Hiszpanii. Ze wspomnianych 38 spotkań wybrałem dwa, obydwa z nieoczywistych powodów, ale takich, które były szeroko komentowane nie tylko w Polsce. Po 1938 roku na kolejny finał polscy kibice musieli czekać długie 36 lat. Na mundial w 1974 roku do Republiki Federalnej Niemiec nasza kadra pod trenerską batutą Kazimierza Górskiego jechała opromieniona złotym medalem olimpijskim wywalczonym w 1972 roku oraz wyrzuceniem z mistrzostw Anglików po pokonaniu ich w eliminacjach 2-0 w Chorzowie i legendarnym remisie 1-1 na Wembley. Pomimo tego fachowcy raczej nie stawiali nas w roli faworytów, ale piłkarze jechali na mistrzostwa z dużymi nadziejami, a kibice liczyli na dobry wynik. Rozgrywki grupowe, od których mistrzostwa się rozpoczęły, biało-czerwoni przeszli jak burza. Pokonali Argentynę, Haiti, wreszcie faworyzowanych Włochów. W drugiej części mundialu wygrali ze Szwecją i Jugosławią. Zdobyli uznanie i sympatię kibiców na całym świecie za efektowną, szybką i widowiskową grę. W meczu o awans do finału przyszło im się mierzyć z gospodarzami, ekipą RFN. Do potyczki doszło 3 lipca na stadionie we Frankfurcie nad Menem. Przed rozpoczęciem meczu nad miastem przeszła nawałnica deszczu, która zmieniła boisko w bajoro. Gospodarze robili wszystko, aby przygotować je do gry, ale nie bardzo im się to udało. Długo zastanawiano się, czy ten mecz w ogóle powinien się odbyć w zakładanym terminie. Wreszcie zapadła decyzja na tak. Dziwny to był mecz. Dłuższe podania, ale też kolowanie piłki, próby ominięcia rywala często były pozbawione sensu. Piłka bowiem zatrzymywała się w kałużach. Tym samym biało-czerwoni stracili swój największy atut w postaci szybkości i efektywnej gry skrzydłami. Nie pomogła obrona rzutu karnego przez naszego bramkarza Jana Tomaszewskiego. W zamieszaniu na polu karnym Gerd Müller ustalił wynik spotkania na 1-0 dla rywali, którzy potem w finale pokonali Holendrów. Nam pozostała satysfakcja z trzeciej lokaty po wygraniu małego finału z Brazylią 1-0, tytuł króla strzelców dla Grzegorza Laty i pytania, jakim wynikiem zakończyłaby się ta potyczka, gdyby grano na normalnym, suchym boisku. Po latach bohaterowie tamtych wydarzeń tak je wspominali na stronie internetowej TVP Sport. Andrzej Szarmach.
3: Siedziałem na trybunach. Pamiętam, że koło mnie był Marek Kusto i jeszcze kilku kolegów. Nerwy były, ale wierzyliśmy w wygraną do końca. Byliśmy zespołem lepszym. Przegraną przyjęliśmy na spokojnie. Przecież przed mistrzostwami trzecie miejsce wzięlibyśmy w ciemno.
2: Jan Tomaszewski.
3: Dostaliśmy mnóstwo wiadomości z podziękowaniami i gratulacjami, chociaż przegraliśmy z reprezentacją RFN. To było piłkarskie gloria victis. Nasza porażka została przyjęta z akceptacją, a nawet z entuzjazmem ze strony kibiców. Pamiętam, jak Kazimierz Górski przed spotkaniem powiedział nam, że mamy zrobić wszystko, by każdy z nas po meczu mógł spojrzeć w lustro i powiedzieć, że dał z siebie wszystko. Każdy z nas zrobił wszystko, co mógł.
2: 8 lat później mundial był rozgrywany w okresie, kiedy władza w Polsce wprowadziła stan wojenny. Nasza kadra dała jednak zgnębionym ludziom odrobinę radości i powodów do satysfakcji. Z pewnością do dziś pamiętamy 5-1 w meczu z Peru czy 3-0 z Belgią, ale najwięcej podtekstów, także tych pozasportowych, przyniosło spotkanie ze Związkiem Sowieckim, decydujące o awansie do półfinału. Nam wystarczył remis, Sowieci musieli mecz wygrać. Podczas gdy piłkarze rywalizowali na boisku, na trybunach odbywał się inny mecz, polityczny. Trwała bowiem manifestacja poparcia dla zdelegalizowanego Związku Zawodowego Solidarność i przeciwko stanowi wojennemu, odnotowana przez wszystkie światowe media.
3: Na obiekcie pojawiły się polskie flagi i banery z napisem Solidarność, a dwie największe wylądowały za obiema bramkami, gdzie były doskonale widoczne. Na stadion wniósł je Pascal Rossi Grześkowiak, syn Francuza i Polki, silnie zaangażowany w działania Solidarności poza granicami kraju. Miejscowa policja zdjęła je dopiero w momencie, gdy trwała już druga połowa potyczki. Wszystko z powodu interwencji radzieckiego ambasadora w Hiszpanii. Publiczność, gdy zobaczyła wówczas, co się święci, zaczęła wznosić okrzyki na cześć Polski i Solidarności. Władze PRL, spodziewając się politycznych demonstracji, nakazały odtworzenie spotkania z małym poślizgiem, tak by realizator Przyworonicza za każdym razem, gdy w kadrze pojawi się jakiś transparent, zdążył wstawić wcześniej przygotowany neutralny obraz z trybun. Nawet urywki z tamtego spotkania pokazują jednak, że pełne wygumkowanie wsparcia dla Solidarności było praktycznie niemożliwe. Dla narodu, który wówczas wciąż cierpiał trudy trwającego stanu wojennego, ten przekaz był naprawdę wyjątkowy.
2: Tak wspominał tamte wydarzenia serwis Interia. Mecz zakończył się remisem 0-0, dającym nam awans, a po porażce w półfinale z Włochami i pokonaniem Francji w małym finale ponownie zajęliśmy trzecie miejsce na świecie. Dziś o takim wyniku możemy jedynie pomarzyć.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Chcesz odzyskać pewność siebie, zdobyć nowe kwalifikacje i wrócić na rynek pracy? Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju, działający przy Fundacji Stałego Rozwoju, wspiera osoby, które chcą zmienić swoją sytuację. Oferujemy indywidualne doradztwo, warsztaty, szkolenia i rozwój kompetencji. Wszystko dostosowane do Twoich potrzeb. Klub Integracji Społecznej Droga Rozwoju. Razem otwieramy drogę do samodzielności, aktywności i rozwoju.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Przetarg unieważniony, ale tanie mieszkania w Skrzyszowie powstaną. Wójt uspokaja mieszkańców.
4: Choćbyśmy, nie wiem, ja z panem prezesem mieli budować, to tu wybudujemy.
3: Będzie też branża turystyczna, która uzależniona jest od pogody.
5: Jaka pogoda, takie obłożenie.
3: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Budowa pierwszych mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Skrzyszowie opóźni się. Powodem jest unieważnienie przetargu po odwołaniu złożonym przez spółkę trzech firm. Wójt zapewnia jednak, że inwestycja nie jest zagrożona, a umowa z wykonawcą ma zostać podpisana jeszcze w czasie wakacji. Spółka trzech firm odwołała się od rozstrzygnięcia przetargu, a Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie i nakazała unieważnienie postępowania. To oznacza, że budowa 16 mieszkań na wynajem rozpocznie się później niż pierwotnie zakładano. Wójt gminy uspokaja mieszkańców, zapewnia, że inwestycja będzie realizowana, a nowy wykonawca zostanie wyłoniony w kolejnym postępowaniu. Jak podkreśla, podpisanie umowy planowane jest jeszcze w czasie wakacji.
4: Niestety poszło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jedna, druga, trzecia firma, no i spółka doszła do wniosku, że ten przetarg musi zostać anulowany. I tak też się zgłosiła Krajowa Izba Odwoławcza, dlatego no tu już teraz pilnujemy, rozmawiamy, jestem cały czas w kontakcie z panem prezesem, z zarządem spółki, ani jednego dnia zwłoki. Dlatego otwarcie ofert, od razu 6 oferentów, ceny dość zbliżone, więc mam nadzieję, że jeszcze w wakacje dojdzie do podpisania umowy i to będziemy wszystko robić, żeby tak się stało, ponieważ ludzie czekają, a to już jest 3 miesiące opóźnienia. No to nie stać nas.
6: No właśnie, mieszkańcy, którzy czekają na lokale, mogą być spokojni, że ten projekt będzie realizowany?
4: Na pewno, bo choćbyśmy, nie wiem, ja z panem prezesem mieli budować, to tu wybudujemy.
3: Zainteresowanie lokalami było bardzo duże. Na 16 mieszkań zgłosiło się ponad 30 osób. O lokale starali się nie tylko mieszkańcy gminy Skrzyszów, ale też Tarnowa i regionu tarnowskiego.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Jaka pogoda? Takie obłożenie, mówią właściciele obiektów turystycznych. Apetyty na ten sezon były duże, ale ostudziły je lipcowe opady deszczu. Od morza po góry branża liczy na powrót turystów i na powrót letniej pogody. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
7: Ucierpiały małe obiekty, domki, kempingi, pola namiotowe, ale też na przykład firmy czarterujące jachty na Mazurach. Jak mówi Grzegorz Sokołowski, prezes karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej, żadna branża tak bardzo nie zależy od prognozy pogody.
8: W wypadku turystyki zapowiedź tylko i wyłącznie, zapowiedź, tak? Złej pogody skutkuje tym, że nie mamy klientów.
7: Oczywiście im większy obiekt, tym mniej jest wrażliwy na wahania pogody, bo duże hotele oferują alternatywę dla na przykład pójścia na plażę. Co za tym idzie? Nie pustoszeją, gdy pada kilka dni z rzędu. Gdy jednak w prognozie jest słońce, rezerwacje sypią się jak z rękawa, mówi Joanna Pender, dyrektor jednego z największych hoteli w Świnoujściu.
5: W tym tygodniu to mamy już naprawdę ostatnie pokoiki, także jaka pogoda, takie obłożenie.
7: Trzeba pamiętać, że zmieniły się też upodobania turystów. Większość osób krajowe wyjazdy planuje teraz spontanicznie, właśnie bazując na prognozie pogody.
3: Nowa wieża widokowa ma stanąć tutaj już w przyszłym roku, a już teraz miejsce to bardzo się zmieniło. Park na Węgielniku w Piwnicznej przechodzi 3-etapową modernizację. W pierwszej części prac wykonano boisko, altanę turystyczną i plac zabaw z miejscami do odpoczynku. Właśnie rozpoczął się 2 etap inwestycji, mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz burmistrz Piwnicznej Zdroju Tomasz Michałowski.
9: Budowa, odtworzenie okopów tych historycznych i tak zwane muzeum terenowe jest takie miejsce, gdzie nie ukrywa Wam też będziemy chcieli ściągać całe społeczności szkolne i to już się dzieje. Czas realizacji tego jest, mamy, został jeszcze wykonawca około 90 dni. Oczywiście poprawa wszystkich dojść, bo na to też turyści, mieszkańcy zwracali uwagę, że te dojścia tam na górę są po prostu mocno zniszczone. No jednak należy pamiętać, że idziemy przez las, gdzie tego typu infrastruktura rzeczywiście się niszczy i trzeba o nią dbać.
3: Jak dodaje Tomasz Michałowski, ostatnim elementem prac będzie będzie właśnie wykonanie nowej wieży widokowej. Budowa ma kosztować 2 miliony złotych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Tymczasem w Skansenie w Nowym Sączu powstanie nowoczesny budynek. Sądecki Park Etnograficzny czekał na takie zaplecze od lat, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Teraz udało się podpisać umowę z wykonawcą, który został wyłoniony w ramach przetargu. Nowa przestrzeń będzie witać zwiedzających, a tak zwana powierzchnia użytkowa będzie miała w sumie około 300 metrów kwadratowych na dwóch kondygnacjach. Będzie to zaplecze dla pracowników i odwiedzających, dodaje Robert Ślusarek.
10: Od ulicy Długoszowskiego powstanie budynek, który będzie miał funkcję przede wszystkim węzła sanitarnego, jak również recepcji. Na górze planujemy zaranżować salę edukacyjno-promocyjną, która będzie promowała ten projekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską, Interreg Polska-Słowacja, bo jesteśmy partnerem dużego projektu złożonego z kilku podmiotów. Te podmioty będą realizować swoje też cele w skansenach różnych.
3: Budynek ma być oddany do użytku w przeciągu 2 lat, a muzeum dostało około 5 milionów złotych na realizację inwestycji. Tyle teraz, kolejne wiadomości w Samopołudnie, a w nich kolejny krok do budowy sądeczanki. Podpisano właśnie umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 odcinków nowej trasy: Wytrzyszczka-Łososina i Tęgoborze-Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zachmurzyło nam się troszeczkę teraz w regionie. Słoneczko nam się schowało za chmurami. 25, prawie już 26 stopni. Maksymalnie w ciągu dnia to właśnie 26 stopni. Po południu w regionie mogą występować opady deszczu, nawet i burze. Burze również jutro po południu 25 stopni, a w nocy 16.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Jedziemy z pomocą dla dzieciaków. Wielka wyprawa maluchów dla dzieci pędzi do Tarnowa. Widzimy się we wtorek, 14 lipca o 10 na parkingu Gemini Park. Blisko 100 załóg w maluchach, miasteczko rowerowe, strefa VR i symulator dachowania. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pogotowie strajkowe w grupie Azoty. Związkowcy zgłaszają swoje żądania.
2: Zwykli pracownicy, szeregowi pracownicy w poszczególnych spółkach sprowadzeni są już do poziomu bruku.
1: Jest kolejny krok do budowy sądeczanki. Dziś podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch odcinków nowej trasy.
3: Geologia pokaże, gdzie można poprowadzić drogę. Jak należy poprowadzić drogę?
1: Będą też nowości w ogrodzie terapeutycznym przy hospicjum Via Spei. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Związkowcy NSZSS Solidarność ze spółek Grupy Azoty ogłosili pogotowie strajkowe i przedstawili swoje żądania. Jak mówią, po 3 latach bezskutecznych prób dialogu z zarządem skończyła im się cierpliwość.
2: Od wielu miesięcy artykułujemy, że brak jest normalnego dialogu zarządów ze stroną społeczną. Zwykli pracownicy, szeregowi pracownicy w poszczególnych spółkach sprowadzeni są już do poziomu bruku. Przez 3 lata byliśmy skłonni wspierać zarząd w poprawie tej sytuacji, za którą nie są odpowiedzialni zwykli pracownicy, tylko zarządy, politycy i ludzie, którzy decydują o tym wszystkim. Odpowiedzialność jest po tamtej stronie, a koszty przerzucane są na zwykłych pracowników.
1: Mówił Artur Jasiński, przewodniczący NSZZ Solidarność w grupie Azoty SA. Przedstawiono 4 wspólne postulaty dla spółek z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźle, Polic, Puław i Siarkopolu. Wśród nich znalazła się podwyżka pensji dla wszystkich pracowników, przywrócenie świadczeń, wzmocnienie praw związków i respektowanie prawa w kwestii terminowego przekazywania informacji. Na spełnienie postulatu pracodawcy mają 7 dni.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To kolejny krok w kierunku rozpoczęcia budowy nowej drogi Brzesko-Nowy Sącz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dzisiaj umowę z wykonawcami koncepcji programowych dla 2 fragmentów przyszłej sądeczanki. Chodzi o odcinki Wytrzyszczka Łososina Dolna oraz Tęgoborze Nowy Sącz. Obie umowy obejmują razem ponad 14 km tras, a łączna wartość prac przewyższa 19 milionów złotych. Będą to m.in. roboty związane z badaniami geologicznymi, wyjaśnia Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego GDDKiA.
3: Geologia pokaże, gdzie można poprowadzić drogę, jak należy poprowadzić drogę, czy ona musi mieć wzmocnienia, czy takie inne obiekty inżynieryjne. To wszystko z tego właśnie wyjdzie. To jest jakby taki wkład, czyli taka koncepcja, którą dajemy do już zaprojektuj i buduj, lub, tak jak mówię, możemy też to rozdzielić, może być osobno projektowanie, osobno budowa, tak jak to idzie na Beskidzkiej Drodze Integracyjnej.
1: Na realizację zadania wykonawcy mają 30 miesięcy w przypadku odcinka Wytrzyszczka Łososina Dolna i 27 miesięcy na odcinek Tęgoborze Nowy Sącz. Wybór oferty na koncepcję programową dla odcinka Okocim Uszew powinien nastąpić jeszcze w tym miesiącu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Pachnąca lawenda, winorośl, oliwki i nowe kwiaty pojawiły się w ogrodzie terapeutycznym przy hospicjum Via Spei w Tarnowie, prowadzonym przez Fundację Kromka Chleba. To miejsce, które ma dawać pacjentom, ich bliskim i personelowi chwilę wytchnienia i spokoju. Jak podkreślała na antenie RDN Małopolska prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, ogród pełni ważną rolę terapeutyczną. Zieleń, zapach roślin i możliwość przebywania na świeżym powietrzu pomagają stworzyć przestrzeń sprzyjającą wyciszeniu, rozmowie z rodziną i odpoczynkowi. Podopieczni placówki sami zaangażowali się w przygotowanie lawendowych bukietów, które ozdobiły wnętrza hospicjum, ale trafiły też do darczyńców i do słuchaczy radia.
4: Na Facebooku ogłosili, że odbyły się żniwa lawendowe. Te wszystkie lawendy zawędrowały do środka, do hospicjum, do pokoju pacjentów. Pacjenci razem z naszymi opiekunami, z panią psycholog, ci, którzy mają siłę do tego, właśnie układają takie małe bukieciki. Też się cieszą. Niektórzy po raz pierwszy widzieli piękne łany pachnącej lawendy, która rosła. Także jest dużo radości i dużo zapachów, a zapachy dobre też nastrajają człowieka pozytywnie.
1: A to nie koniec planów. W najbliższym czasie w ogrodzie mają powstać nowe alejki, które ułatwią korzystanie z tej przestrzeni pacjentom i ich rodzinom. A wszystkie prace są finansowane dzięki wsparciu darczyńców i ofiarności ludzi, którzy przekazują środki na działalność Fundacji Hospicyjnej.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Droga powiatowa Ptaszkowa-Wojnarowa będzie w tym tygodniu zamykana w związku z remontem. W najbliższy czwartek od godziny 8 do 17 nie przejedziecie kilkusetmetrowym odcinkiem między posesjami stacjami Stara Wieś 175 i 232. Natomiast w piątek również między 8 a 17 zamknięty będzie odcinek od posesji Ptaszkowa 650 do posesji Stara Wieś 121, a objazd zamkniętego odcinka będzie możliwy drogą krajową 28 oraz drogami powiatowymi Paszyn-Mogilno-Kruszlowa lub Grybów-Kruszlowa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dzisiaj zdecydowanie spokojniej w pogodzie. No na pewno diametralnie różna dzisiaj aura od tej, którą mieliśmy wczoraj, a na pewno od tej, która była w nocy, burze z piorunami i opady deszczu. Te mogą jeszcze dzisiaj się pojawić. Ponownie otrzymujemy alerty RCB. Po południu burze z piorunami. Maksymalnie na termometrach dzisiaj 27-28 stopni. Teraz komfortowa temperatura 25 kresek powyżej zera w regionie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Na razie bardzo komfortowo, bardzo spokojnie, jeżeli chodzi o aurę. Nawet wiatr nam nie dokucza. W tej chwili wieje północno-wschodni z prędkością około 4 km na godzinę, w porywach zaledwie do 7. Jutro porywy wiatru do 45 km na godzinę i burza z deszczem.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W czwartek ma zdecydowanie poprawić się pogoda. Już powinny nas opuścić groźne wyładowania atmosferyczne. Burze w piątek, dużo pogodnego nieba, słonecznie, bez opadów. Jerzy Olszówka, witam, zapraszam. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.

Dzisiaj słonecznie i na razie bez opadów, tak przynajmniej wygląda to wszystko, jeżeli chodzi o pogodę w godzinach wczesno-popołudniowych, ale późnym popołudniem, wieczorem znowu mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne i opady deszczu i są alerty, będziemy to wszystko dzisiaj sprawdzać i kontrolować. A dzisiaj mamy 14 dzień lipca, czyli zbliżamy się do połowy miesiąca, wtorek retro przeboje na antenie radia RDN od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. O 4:43 wstało słońce, zajdzie 20 minut przed godziną 21, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam już, sprawdzamy, 8 godzin 23 minuty. Dzień liczy sobie 15 godzin 57 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 53 minuty 26 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 24 minuty. 71 dni zostało nam do astronomicznej jesieni. Przyjdzie 23 września, 5 minut po godzinie 2. Teraz w rejs parostatkiem zabiera nas Krzysztof Krawczyk. Przy okazji jakieś stare zdjęcia można przejrzeć. 18 po południu.

Piękny to był rejs. Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych, wydał ostrzeżenie. Gwałtowne wzrosty stanów wód w obszarze obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwałe także alarmowych. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter intensywny, punktowy opad w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia, głównie na obszarach miejskich. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 75%. Co mają nam do powiedzenia meteorolodzy na dziś i na kolejne dni lipca, o tym o godzinie 12.30. Teraz I Want You Back i Bananarama w retro wtorek w radiu RDN Małopolska i RDN.

Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków – technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości – elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska – Twój dobry kierunek.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: W całym regionie dużo pogodnego nieba, niebo błękitne, chmury zupełnie w tej chwili niegroźne, stanowią jego ozdobę. Dużo promieni słonecznych do nas teraz dociera, na termometrach od 26 do 28 stopni powinny dzisiaj pokazać termometry, teraz 26 w Tarnowie na przykład. Jutro troszeczkę niższa temperatura, 25 stopni, ale tak dziś jak i jutro jeszcze mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne, w czwartek i w piątek pogodniej.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Już w czwartek w południowo-wschodniej Polsce powinniśmy zobaczyć na termometrach 30 stopni, 31 w piątek, w sobotę 29, ale takie wysokie temperatury też niosą za sobą wyładowania atmosferyczne i te znowu mogą pojawić się w sobotę. Tutaj 29 stopni, w niedzielę z kolei ochłodzenie, odpoczniemy trochę od upałów, ale też będą chmury niestety, także deszczowe i 21 stopni na termometrach. Kultowy kult i lewy czerwcowy.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.

0: wakacyjne granie w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Czy na ulicach miast jest wakacyjnie?
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Zaczynamy od Tarnowa. Tutaj umiarkowany ruch, możemy tak powiedzieć, na ulicy Krakowskiej. Jest na Narutowicza troszeczkę więcej pojazdów, ale wiemy, że bywa gorzej. Także jest spokój, w miarę spokojnie Gumiska, Dąbrowskiego, Konarskiego. W miarę płynnie przejedziemy tym ciągiem komunikacyjnym. Na ulicy Lwowskiej też ruch umiarkowany, Lwowska Orkana, Lwowska Okrężna, płynnie na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej, także bez ścisku. Troszeczkę więcej samochodów teraz jest na Słonecznej przy Starodąbrowskiej, ale Starodąbrowska wolna od korków. Na Mickiewicza przy Alei Matki Bożej Fatimskiej mijamy to skrzyżowanie i jedziemy płynnie Aleją Solidarności do Klikowskiej. Tutaj niestety musimy zwolnić. Szujskiego, Szkotnik tutaj ciasno, Słowackiego płynnie, Klikowska płynnie, bez kłopotów Szujskiego i Mościckiego, Aleja Kratkowskiego w Mościcach także wolna od korków. W Nowym Sączu też jeszcze wakacyjnie, na Węgierskiej spokojnie, Biegonica ruch umiarkowany w kierunku Starego Sącza i do centrum Nowego Sącza także powinniśmy dojechać bez większych kłopotów, bez problemów. Pod Białym Klasztorem także spokojnie, Piłsudskiego, Królowej Jadwigi płynnie, spokojnie, Barskie, Lwowska, Lwowska, Pieczkowskiego, tutaj Witosa, jedziemy płynnie do ulicy Tarnowskiej. W Limanowej najwięcej samochodów jest w tej chwili na ulicy Piłsudskiego, ale też nie ma tragedii. W Gorlicach więcej samochodów na Sienkiewicza i Kościuszki w tej chwili na ulicy Parkowej i Legionów. W Brzesku z kolei płynnie, chociaż na Kościuszki i Głowackiego też możemy mieć pewne trudności, ale bez tragedii. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Jest 14 minut do 13.

JFP za część, John Lennon. Przy okazji dokładnie 14 lipca w 2007 roku okulary słoneczne należące do Johna Lennona zostały sprzedane na jednej z internetowej aukcji. Okrągłe okulary będące przedmiotem aukcji były używane przez słynnego Beatlesa podczas trasy koncertowej grupy po Japonii w 1966 roku, dokładnie 60 lat temu. Anonimowy zwycięzca zapłacił za okulary bagatela 750 tysięcy funtów. A skoro jesteśmy przy kalendarzu, to dokładnie 14 lipca w 2003 roku odbyła się ceremonia pogrzebowa zmarłego 10 dni wcześniej legendarnego wokalisty Barry'ego White'a. Jego prochy wrzucono do oceanu z pokładu jachtu u wybrzeży Kalifornii. A na ceremonii pożegnania artysty obecnych było około 40 członków rodziny i przyjaciół. Były wśród nich dwie żony, były żony White'a i jego 8 dzieci. Nie zabrakło również Michaela Jacksona, syna chrzestnego zmarłego wokalisty Barry White. You're the first, the last, my everything. 9 do 13.

You're the first, the last, my everything i Barry White w popołudniowym, wtorkowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 14 dzień lipca 2026 roku. Angelika Bonaventura, Dawid, Damian, Donald, Felix, Franciszek, Henryk, Iga, Izabela, Jakub, Kamil, Kamila i Włodzimierz dzisiaj świętują. Wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN. Oby wam się dobrze działo. Wszystkiego dobrego. Zdzisława Stośnicka teraz, razem z nią pobiegniemy Aleją Gwiazd. Bóg drogę zna i tego się trzymajmy. 5, 6 minut, nie, już 5, a właściwie 4,5 minuty do 13.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Sąd rejonowy w Nowym Sączu tymczasowo aresztował 38-latkę podejrzaną o usiłowanie zabójstwa swojego 30-letniego partnera. Dzisiaj półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Francja zagra z Hiszpanią.
3: No Francji kibicuje, no.
4: Hiszpania. Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest tymczasowy areszt oraz zarzuty dla 38-latki podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojego partnera. Kobieta dźgnęła mężczyznę nożem podczas zakrapianej alkoholem imprezy w Nowym Sączu. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: Na wniosek prokuratora decyzję o aresztowaniu podejrzanej podjął sąd rejonowy w Nowym Sączu. Kobieta formalnie przyznała się do czynu i złożyła wyjaśnienia. Usłyszała też zarzuty. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, gdy podczas wspólnego spotkania przy alkoholu z dwiema innymi kobietami oraz dwójką mężczyzn Iwona J. miała ugodzić nożem 30-latka w okolice serca. Ten trafił do sądeckiego szpitala, gdzie przeszedł skomplikowaną operację. Agresorka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny oraz spowodowania u pokrzywdzonego ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu.

0: Zarzuty usłyszał też Ryszard W., który miał umyć nóż. Dotyczą one utrudniania postępowania karnego poprzez zacieranie śladów. Mężczyzna przyznał się do czynu. Prokuratura będzie prowadzić dalsze czynności związane ze śledztwem. Planowane jest m.in. przesłuchanie poszkodowanego, które nie odbyło się jeszcze ze względu na stan jego zdrowia.
1: Do Polski wracają wysokie temperatury i gwałtowne nawałnice, ostrzegają synoptycy. Burze wystąpią dzisiaj w wielu miejscach południowej Polski, a miejscami też w centrum i na wschodzie. W niektórych miejscach obowiązują ostrzeżenia przed burzami trzeciego stopnia. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman mówi, że w związku z dużymi opadami deszczu mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wód.
2: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu.
1: Jutro burze mogą wystąpić w południowej i centralnej części kraju, a w tym tygodniu z każdym dniem prognozowane są coraz wyższe temperatury. Termometry mogą pokazywać miejscami nawet 30 stopni.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Tymczasem po nocnej ulewie w Tarnowie odnotowano wiele interwencji. Były zalane piwnice, drogi, powalone drzewa i niedziałająca z powodu braku prądu aparatura medyczna.
4: W związku z przejściem frontu burzowego na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego strażacy podejmowali łącznie 14 interwencji w godzinach nocnych i porannych. Dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych obiektów, dostarczenia agregatów prądotwórczych w celu utrzymania aparatury medycznej. Udrażniano również drogi, usuwając powalone drzewo i namuliska.
1: Mówił oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie Dominik Ryba. Agregaty zostały dostarczone m.in. do tarnowskiego hospicjum. Zalana była m.in. ulica Lwowska i Braci Saków. Woda zbierała się tam pod wiaduktami kolejowymi.
3: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Uwaga kierowcy, szykują się utrudnienia w centrum Nowego Sącza. Już w najbliższy czwartek ruszy remont ulicy Dunajewskiego. Prace rozpoczną się około godziny 8. Polegać będą na wymianie sieci wodociągowej i nawierzchni asfaltowej. W związku z remontem ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Objazdy wyznaczono ulicami do ulicy Jagiellońskiej, ulicą Lwowską, Matejki i Kościuszki, a do ulicy Wąsowiczów ulicami Czarnieckiego. Ruch pieszych zostanie utrzymany.
3: RDN na sportowo.
1: O 21:00 rozpocznie się pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. W meczu rozgrywanym na stadionie niedaleko Dallas zmierzą się reprezentacje Francji i Hiszpanii. Zdaniem ekspertów większe szanse na zwycięstwo ma zespół trójkolorowych. Według kibiców obie drużyny reprezentują zbliżony poziom i mają podobne szanse na awans do finału.
5: Hiszpania.
6: Dlaczego?
5: Dlatego, że Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
7: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie robią z siebie takich gwiazd.
5: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
8: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga, mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
1: Sportowe emocje przypomnę już dzisiaj, początek o 21:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Na razie to wszystko wygląda bardzo ładnie. Słońca nie brakuje w regionie, tak jest w Starym Sączu, w Nowym Sączu, tak jest w Tarnowie, w Latoszynie, w Lubczy, w Zakliczynie, w Tęgoborzy, czy w Łososinie, w Mężczynie, w Grudku. Pogodnie, tak, jest idealnie. Letnia temperatura też 25-26 stopni. Niestety rozproszone burze z piorunami na dzisiaj też przewidują meteorolodzy.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: I taka burzowa i deszczowa aura. Miejmy nadzieję, że już nie z tak dużymi wyładowaniami atmosferycznymi jak dzisiejszej, jak ostatniej nocy. Najbliższe dni już może nie będą tak bardzo groźne w pogodzie. Na jutro też jeszcze po południu przewidują synoptycy burze z piorunami, a z każdym dniem będzie więcej na termometrach. W czwartek i w piątek okolice 30 stopni powyżej zera. 6,5 minuty po godzinie 13 słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w retro wtorek 14 lipca 2026 roku.

Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

Ależ nam ucieka ten czas. Jeszcze przed chwilą było 13 po 13, już mamy 14 minut po godzinie 13. Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Dokładnie 100 lat temu, 14 lipca w 1926 roku, urodził się Jan Kręc, światowej sławy, dyrygent i kompozytor, niestrudzony propagator polskiej muzyki współczesnej, laureat diamentowej batuty. Zmarł w 2020 roku, ceniony za interpretację muzyki symfonicznej i operowej. Sławę zyskał jako dyrygent Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, potem pracował z licznymi orkiestrami na całym świecie. W latach 1968-73 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Warszawie. Jego realizacje Otella, Verdiego, Elekty, Straussa i Borysa Godunowa, Musorgskiego przeszły do legendy polskiej sceny operowej. Działalność dyrygencką łączył z komponowaniem. Jego twórczość obejmuje utwory symfoniczne, kameralne i wokalno-instrumentalne. Jan Kręc jest autorem m.in. serenady klasycznej na małą orkiestrę dwóch śpiewek, smutnej i wesołej, na chór, a cappella, tryptyku symfonicznego na orkiestrę, maski oraz tańca symfonicznego na orkiestrę.

0: Jan Kręc mówił o sobie, że niemal od urodzenia było wiadomo, że muzyka jest jego przeznaczeniem.
1: Od lat najmłodszych mówiono mi zawsze, że urodziłem się muzykiem. To znaczy, mówiąc nieskromnie, mam talent muzyczny. I to było dla mnie wielkie uproszczenie życia. Nigdy nie miałem dylematu, który tylu młodych ludzi bardzo zamartwia. Na jakie studia iść, w jakim zawodzie czuć się dobrze. A ja byłem od młodych lat muzykiem. Wszyscy wiedzieli, że będę muzykiem, studiowałem i ten kierunek był mi dany.
0: Od lat 80. Jan Kręc wzorem Gustawa Mahlera był pół roku poświęcał na komponowanie własnych utworów, a kolejne pół na dyrygowanie. W 1995 roku uhonorowano go diamentową batutą za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy. Maestro mówił wówczas, że dyrygentura jest zwieńczeniem działań muzyka i kompozytora.
2: Dyrygent musi mieć świetny słuch. Słuch taki wewnętrzny, który pozwala kreować, który pozwala ustawiać w orkiestrze proporcje, tak zwany balans. Dyrygent musi mieć sprawność fizyczną. Dyrygent jest to trudny, niezwykle interesujący zawód. Jest to jakaś korona wykonawstwa.
0: Współpracował z wieloma zagranicznymi orkiestrami, jak Berliner Philharmoniker czy New York Brooklyn Symphony Orchestra. W latach 1979-82 był generalnym dyrektorem muzycznym miasta Bonn. W bońskiej operze wystawił Halkę Stanisława Moniuszki w niemieckim tłumaczeniu, wykonywaną przez polskich solistów. Dzieło bardzo się spodobało tamtejszej publiczności, opowiadał o tym Jan Kręc w 1995 roku.
2: I mimo, że śpiewaliśmy po niemiecku, co było dla mnie śmieszne, ale publiczność tamtejsza poznała naszego wspaniałego kompozytora, który podbił serca zupełne zarówno wstępem, jak i przede wszystkim mazurem. Także to było ważne. Pamiętam, że przez całe lata wspominali Niemcy, jaki ten Moniuszko jest żywy, jaki jest taki komunikatywny i bardzo jednocześnie dowcipny, bo dużo jest humoru, jak wiadomo, w Strasznym Dworze.
0: Opowiadał również, że kiedy przychodzi jako dyrygent do nowej orkiestry, to pierwsze pół godziny decyduje o tym, czy zdobył orkiestrę, czy nie nawiązał kontaktu z zespołem.
2: Miałem kiedyś we Francji koncert, że mimo wszystkich starań widziałem obcość, czułem jakąś niemożność skontaktowania się do końca i graliśmy jak trzeba, ale to nie było to. Natomiast bywa tak, że przez pierwsze pół godziny orkiestra już potrafi się poznać na dyrygencie, wszystkie jego intencje, wszystkie jego walory jakoś ocenić i wtedy można, jak to się mówi po polsku, konie kraść i można bardzo daleko zajść.
0: W interpretacji dzieł wielkich mistrzów Jan Kręc starał się być wierny intencjom autora. Studiował partyturę utworu, odrzucając dowolne efekciarstwo.
2: Muszę powiedzieć, że partytura jest to tak dziwna Biblia, w której można znaleźć zawsze coś nowego w detalach, w jakichś rzeczach bardzo delikatnych, bardzo ukrytych. Także staram się dyrygować każdą symfonię, najbardziej nawet znaną z 9. symfonią Beethovena włącznie, jakby po raz pierwszy. I to jest istotne.
0: Jan Kręc tworzył też muzykę teatralną i filmową do dzieł najważniejszych twórców Polskiej Szkoły Filmowej. Obrazów Kanał oraz Popiół i Diament Andrzeja Wajdy czy Eroika i Zezowate Szczęście Andrzeja Munka. Był laureatem licznych wyróżnień, m.in. dwukrotnie odebrał Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich. Otrzymał też Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Order Ecce Homo. Był doktorem honoris causa Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstusa Bacewiczów w Łodzi i Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Jan Kręc zmarł 15 września w 2020 roku w wieku 94 lat. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Teraz też trochę klasyki, retro jak najbardziej. Kram, Biała Sowa, Biała Dama, Biały Kruk.

Susan Vega, my name is Luca, a imieniny dzisiaj, życzenia imieninowe dzisiaj przyjmują Kamil, Marcel, Angelina i Stella, najlepsze od całego zespołu radia RDM Małopolska i RDM Wysocz. 27 minut po 13.00.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Są teraz takie miejsca, bardziej i mniej nasłonecznione, jak na przykład w Nowym Sączu teraz troszeczkę mniej promieni słonecznych, ale to przez chmury, które nie są jeszcze chmurami deszczowymi. W Dąbrowie Tarnowskiej też tego słońca troszeczkę mniej, w Tarnowie także zgasło gdzieś słoneczko nam, ale na termometrach całkiem przyzwoicie 25-26 stopni, więc temperatura jest komfortowa. Cały czas obowiązują ostrzeżenia przed burzami.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tu zawsze świeci słońce. The Strangers, always the sun.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: Nadal na ulicach Nowego Sącza i Tarnowa można powiedzieć wakacyjnie. Na Nowojowskiej w Nowym Sączu teraz jest trochę więcej pojazdów. Lwowska, Pieczkowskiego tutaj także możemy mówić, że jest troszeczkę większy ruch, ale generalnie płynnie, na Węgierskiej spokojnie, tak w stronę Starego Sącza, jak i w drugą stronę do Nowego Sącza dostajemy się bez większych kłopotów. Barskie, Lwowska, tu trochę ciasno, na Tarnowskiej spokojnie. A w Tarnowie Gumiska, Dąbrowskiego nieco więcej samochodów, na Konarskiego do ulicy Tuchowskiej. Później już mijamy Tuchowską, jedziemy płynnie do w kierunku Urszulańskiej i dalej do Krakowskiej. Tutaj na chwilę się zatrzymujemy, później pokonujemy Rondo Sikorskiego, jedziemy ulicą Szkotnik w kierunku Klikowskiej w miarę płynnie, albo Krakowską w stronę Krakowa. Przy Warsztatowej na chwilę zatrzymają nas światła, później już płynnie jedziemy do Koszyckiej. Tutaj też na chwilę zatrzymamy się na światłach, a ruch jest umiarkowany, możemy powiedzieć. Mościckiego, Oszczujskiego też spokojnie, na Mościck, na Alei Kwiatkowskiego bez tłoków, na ale i Jana Pawła II także ruch umiarkowany. Więcej aut teraz na ulicy Nowodąbrowskiej w kierunku ulicy Spokojnej i na Krzyskiej przy ulicy Spokojnej. W Brzesku więcej samochodów tradycyjnie na Kościuszki i Głowackiego, ale też bez postojów. W Bochni podobna jest sytuacja Kraszewskiego i Kościuszki. Na Trudnej nawet nie jest teraz zbyt trudno. W Limanowej ruch umiarkowany. Na ulicy Piłsudskiego więcej pojazdów, ale też nie możemy narzekać. Wszystkiego bezpiecznego.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: Była Luka, teraz będzie Bernadetka. Na zegarach 19 minut do 14.

0: 14 minut przed 14, będziemy teraz wspominać. 115 lat temu, 14 lipca w 1911 roku urodził się Tadeusz Fijewski, aktor filmowy i teatralny, nazywany mistrzem drugiego planu. W pamięci widzów pozostał przede wszystkim jako Ignacy Rzecki z filmu Lalka i Pan Anatol z obrazów Jana Rybkowskiego. Pamiętają Państwo, Pan Anatol szuka miliona, kapelusz Pana Anatola. W czasie II wojny światowej był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. W Powstaniu Warszawskim razem z artystami teatru Leona Schillera występował na placówkach powstańczych, w szpitalach i schronach. Zmarł w 1978 roku. Prezentował aktorstwo oszczędne w gestach. Umiejętnie łączył tragizm postaci z jej wizerunkiem komediowym. Zagrał w ponad 50 filmach. Niezapomniane kreacje stworzył w Pętli Wojciecha Hasa oraz Kamizelce i Katarynce według Bolesława Prusa w reżyserii Stanisława Jędryki. W serialu telewizyjnym Czterej pancerni i pies grał ojca Czereśniaka. W adaptacji Chłopów Władysława Reymonta w reżyserii Jana Rybkowskiego stworzył przejmującą rolę parobka Kuby. Tadeusz Fijewski grał z odczuwalnym wewnętrznym skupieniem. W 1952 roku wystąpił w roli warszawskiego dorożkarza.
1: Na moim podwórku na parterze pewien emeryt hoduje kanarka, a kiedy kanarek śpiewa, to kobyła od razu zapycha do okna. No mówię, że zwierzę ma melodię do muzyki. No ale bujaj się, Fela. Zatarasowaliśmy naszą dryndą całą jezdnię. Zaraz się tu szoferaki zlecą. No, wio!
0: W 1972 roku aktor przyznał, że w poczuciu odpowiedzialności za każdą rolę nieodmiennie towarzyszy mu trema.
2: Gdybym ja sobie mógł uświadomić, że ja w zasadzie gram do jednego widza, gdybym ja sobie mógł z tego zdać sprawę, to już by było wszystko w porządku. A właśnie chodzi o to, że ja widzę przed oczami te miliony ludzi, którzy mnie w danym momencie oglądają i ja mam potworną tremę wtedy.
0: Z okazji 50-lecia pracy aktorskiej Tadeusz Fijewski wspominał pierwszą rolę teatralną, którą zagrał jako 10-latek w Chorym z urojenia Moliera.
2: Miałem taką rolę poważną, dosyć odpowiedzialną, bo nosiłem brzuch znakomitego zresztą aktora Rusłana. On grał lekarza, był gruby i ja podtrzymywałem ten brzuch. Człowiek jest próżny. Wtedy, kiedy grałem w drugim akcie, to czekałem do końca sztuki, żeby później wyjść przed teatr i pokazać się, prawda?
0: Po kilkudziesięciu latach pracy scenicznej Tadeusz Fijewski przyznał, że najważniejszą rolę zagrał podczas Powstania Warszawskiego. Dzięki temu uratował własne życie oraz kilku kolegów, mówił w 1972 roku w jednym z wywiadów.
2: 9 rannych przynieśli z 50, którzy poszli osłaniać czołgi niemieckie. I ja wśród tych 9 uratowałem się, udając umierającego na serce. Także to była w zasadzie moja najlepsza rola. I przy tym uratowałem 4 młodych ludzi, którzy mnie nieśli w kocu.
0: Tadeusz Fijewski był aktorem teatru w Łodzi i w Warszawie, gdzie występował na scenie Teatru Narodowego, współczesnego i do końca życia polskiego. We współczesnym stworzył ponad 20 kreacji epizodów z udziałem tak znakomitych aktorów jak Tadeusz Łomnicki, Jan Kretschmar, Kazimierz Rudzki czy Wiesław Michnikowski. W Teatrze Polskim zagrał w Martwych Duszach, Szkole Żon, a także w Intrydze i Miłości. Ostatnią rolą Tadeusza Fijewskiego była postać Głuchowa w sztuce Przy pełni księżyca. Aktor zmarł 12 listopada w 1978 roku. Został pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. 10 do 14. Bar Paradise i Kapitan Nemo.

Bar Paradise, kapitan Nemo przed 14. Do 14 zostało nam dokładnie 5 minut, o 14 punktualnie połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska. Do tego czasu On The Run.

0: Reklama.
1: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
2: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
0: Po reklamie. Przywiązany do drzewa i skazany na śmierć. Już za chwilę dramat psa odnalezionego w lesie pod Jodłową.
3: W skrajnych przypadkach może nam grozić nawet kara więzienia.
0: Będzie też pogotowie strajkowe w grupie Azoty. Związkowcy zgłaszają swoje żądania.
4: Zwykli pracownicy, szeregowi pracownicy w poszczególnych spółkach sprowadzeni są już do poziomu bruku.
0: Na zegarze 14:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na szyi miał kolczatkę, a do drzewa został przywiązany stalową linką. Pies w typie owczarka niemieckiego, odnaleziony w lesie w Jodłowej, nie miał żadnych szans, by uwolnić się o własnych siłach. Jego życie uratował przypadek. Na skrajnie wyczerpane zwierzę natknęły się osoby spacerujące po lesie. Jak relacjonują świadkowie, pies był już tak osłabiony, że nie miał siły zareagować na obecność ludzi. Natychmiast został przewieziony do miejscowej przychodni weterynaryjnej. Lekarz weterynarii ocenia jego stan jako ciężki. Policja apeluje o zgłaszanie tego typu przypadków i przypomina, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet kara pozbawienia wolności.
3: Jeśli chodzi o kodeks karny, samo znęcanie nie jest zawarte właśnie w kodeksie karnym. Jest to zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Pamiętajmy, że każde zaniedbanie, każde skrzywdzenie takiego psa albo działanie w taki sposób, by ten zwierzak był skrzywdzony, jest to znęcanie się nad zwierzętami. Pamiętajmy, że w skrajnych przypadkach może nam grozić nawet kara więzienia. Od 3 nawet do 5 lat pozbawienia wolności albo też wysoka grzywna.
0: Wyjaśniał Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Pracownicy przychodni weterynaryjnej w Jodłowej przyznają, że nie jest to odosobniony przypadek. W ostatnim czasie do lokalnych

0: lasów coraz częściej trafiają porzucone psy, które bez pomocy człowieka nie miałyby szans na przeżycie.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Związkowcy NSZZ Solidarność ze spółek Grupy Azoty ogłosili pogotowie strajkowe i przedstawili swoje żądania. Jak mówią, po 3 latach bezskutecznych prób dialogu z zarządem skończyła im się cierpliwość.
2: Od wielu miesięcy artykułujemy, że brak jest normalnego dialogu zarządów ze stroną społeczną. Zwykli pracownicy, szeregowi pracownicy w poszczególnych spółkach sprowadzeni są już do poziomu bruku. Przez 3 lata byliśmy skłonni wspierać zarząd w poprawie tej sytuacji, za którą nie są odpowiedzialni zwykli pracownicy, tylko zarządy, politycy i ludzie, którzy decydują o tym wszystkim. Odpowiedzialność jest po tamtej stronie, a koszty przerzucane są na zwykłych pracowników.
0: Mówił Artur Jasiński, przewodniczący NSZZ Solidarność w Grupie Azoty S.A. Przedstawiono 4 wspólne postulaty dla spółek z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźle, Polic, Puław i Siarkopolu. Wśród nich znalazła się podwyżka pensji dla wszystkich pracowników, przywrócenie świadczeń, wzmocnienie praw związków i respektowanie prawa w kwestii terminowego przekazywania informacji. Na spełnienie postulatu pracodawcy mają 7 dni.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przy Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej powstanie nowa przestrzeń dla mieszkańców. Samorząd współpracuje w tej sprawie ze Stowarzyszeniem Twórcza Kreatywność, które dostało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego. W planie jest budowa terenu rekreacyjnego, który podzielony będzie na strefy dla różnych grup mieszkańców. Najmłodsi dostaną do dyspozycji bezpieczny, nowoczesny plac zabaw, natomiast młodzież i dorośli będą mogli korzystać z siłowni plenerowej, a także ścieżek rekreacyjnych.
3: Tam mamy dosyć dużą przestrzeń taką zieloną, w tej chwili jako łąkę. Oczywiście to na razie jest pierwszy etap. Jakaś tam część zostanie zagospodarowana pod kątem takich właśnie celów wypoczynkowych dla dzieci, dla rodzin z dziećmi. Chcemy, żeby to też tworzyło taką spójną całość i było nawiązaniem do przedszkola, które też planujemy otworzyć w jednym ze skrzydeł Centrum Kultury i Promocji. Tam też te czynności z tym przedszkolem żeśmy podjęli.
0: Prace rozpoczną się od gruntownej rekultywacji terenu, po której pojawi się tutaj tak zwana mała architektura i zamontowane zostaną urządzenia do zabawy i ćwiczeń, a wszystko ma być gotowe jeszcze w tym roku.
1: Z życia kościoła.
0: Przez 4 dni pokonają w sumie około 270 kilometrów. Już w najbliższy czwartek rano z Nowego Sącza w stronę Częstochowy wyruszy kilkudziesięciu rowerzystów. To jedna z grup 4. rowerowej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, z którą połączą się po 1. dniu jazdy, czyli w zabawie. Uczestnicy dogrywali ostatnie szczegóły pielgrzymki na spotkaniu organizacyjnym w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu.
4: 3. raz. Jest forma i jest bardzo fajna. Zresztą zawsze bardzo fajni księża prowadzą. Każdy z nas wiezie ze sobą różne intencje. Ja mam też pacjentów hospicyjnych, więc też ich intencje wiozę ze sobą.
5: Na wszystkich pielgrzymkach byłem. Jest to 4. pielgrzymka. Intencje rodzinne. Dzieci, żona, dom, życie. To co najważniejsze chyba dla każdego.
6: 1. raz. Zawsze chciałam, tylko zawsze nie było czasu na to wszystko, a teraz powiedziałam, że mam takie intencje i po prostu chcę jechać.
0: Rowerzyści wyruszą spod Bazyliki Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, przypomnę, w najbliższy czwartek o 6:30.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: 27 stopni na termometrach teraz w Tarnowie i cały czas temperatura rośnie, czyli będzie to maksimum temperaturowe prawdopodobnie, jakie przewidywali meteorolodzy w regionie, 28 stopni. Jednak chmury dominują teraz w regionie, w całym regionie, ale od czasu do czasu promienie słoneczne jeszcze przebijają się. W godzinach popołudniowych mogą pojawić się lokalne burze z piorunami, tak zapowiadają meteorolodzy. W nocy 17 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Kolejną godzinę programu rozpoczyna Kasia Kowalska, co może przynieść nowy dzień. No, kolejny dzień znowu nam przyniesie deszczowe chmury i wyładowania atmosferyczne, a następny, myślę już o czwartku, przyniesie nam wysoką temperaturę, bo już 30 stopni i nie powinno już wtedy być tych groźnych wyładowań atmosferycznych i nie powinno być burzy i nie powinno padać, tak mówią synoptycy. I w piątek podobny typ pogody. Wyższa temperatura, bo 31 stopni, w sobotę 29 i tutaj znowu może nastąpić wzrost zachmurzenia i także mogą pojawić się burze przy tak wysokich temperaturach. Kasia Kowalska, 7 po 14.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka.
1: Hold on tight, the Electric Light Orchestra, a już za kilka chwil jeden z odjazdowych przebojów.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj wielkie miasta będziemy mijać asfaltowymi łąkami. Mijamy je, bo szukamy spokoju poza nimi. Drogowskazy prowadzą nas do zacisznych miejsc. Asfaltowe łąki to piosenka napisana przez Janusza Kondratowicza i Mariana Zimińskiego dokładnie 45 lat temu. Spopularyzowana przez Demono. W oryginale wykonuje ten utwór warszawski zespół ABC. Śpiewa Grzegorz Szczepaniak. A piosenka należy do ścieżki dźwiękowej z filmu Bilet na Księżyc, według scenariusza i reżyserii Jacka Bromskiego. Akcja filmu dzieje się w roku 1969. Główny bohater, Adam, dostaje powołanie do wojska. Ma służyć 3 lata w marynarce wojennej w Świnoujściu. Do wojska pociągiem odwozi go starszy brat Antek, a w czasie podróży przeżywają wiele przygód i poznają wiele osób. Plany zdjęciowe znajdowały się m.in. w Kazimierzu Dolnym, Krakowie, Świnoujściu i w Warszawie.
0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
1: ABC, asfaltowe łąki wielkich miast.

Udane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

zabrał nas do San Francisco w te wakacje 2026. Teraz już Paul Young, Come Back and Stay. Także zostańcie z Radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz za 5 minut wiadomości. Sprawdzimy też, co mają nam do powiedzenia meteorolodzy, a przed godziną 15 wyjedziemy na drogi regionu i sprawdzimy również, jak upływa ten dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa.

0: Region jest nasz.
1: Najmłodsze uzdrowisko na Podkarpaciu wzbogaci się o trzypiętrowy budynek sanatoryjny. Przy kompleksie Latoszyn-Zdrój ma powstać placówka, która pomieści około 70 kuracjuszy. Inwestycja ma kosztować około 30 milionów złotych, a budowa ma potrwać do końca 2028 roku. Ma powstać prawie 40 pokoi, do których będą mogli być kwaterowani pacjenci z całego kraju, skierowani na leczenie sanatoryjne, mówi wójt gminy Dębica Adam Pieniążek.
2: Taki jest pomysł, żeby właśnie ściągnąć kuracjuszy, którzy będą mogli zostać tutaj na więcej niż na jeden dzień, bo do tej pory mamy takie leczenie rehabilitacyjne dzienne, a chcemy, żeby to było stacjonarne, żeby tutaj kuracjusze mogli zostać na tydzień czy na dwa, korzystać z dobrodziejstw całego kompleksu, z pijalni i z tełżni parku zdrojowego, kąpiele wodzie siarczkowej. Pomagają w wielu schorzeniach skórnych, chociażby różnego rodzaju egzemy, łuszczyca, trądzik, choroby związane z układem pokarmowym. Tutaj pomaga bardzo picie wody uzdrowiskowej. Również neurastenie, nerwice, to spektrum, na które pomaga woda uzdrowiskowa z Latoszyna-Zdroju, jest bardzo szerokie.
1: Uzdrowisko Latoszyn wykorzystuje zdrowotne właściwości wód siarczanowo-wapniowych. Kąpiele w takiej wodzie pomagają chociażby w problemach ze stawami, chorobach układu krążenia czy przy chorobach skóry.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W Rożnowie ma powstać największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa, a wraz z nią zbiornik znajdujący się powyżej tutejszego jeziora. Władze spółki Tauron i przedstawiciele rządu podpisali list intencyjny na inwestycję, która może być gotowa w 2035 roku. Elektrownia ma kosztować około 7 miliardów złotych i mieć moc prawie 800 megawatów, co może dać jej największe osiągi w Polsce. Ma to przynieść ekonomiczne korzyści, bo dodatkowa energia będzie uwalniana w momencie, kiedy jej cena na rynku jest wysoka. Docelowo skutkować to ma obniżkami dla odbiorców. O tym, jak ma wyglądać budowa instalacji, mówił na Zaporze w Rożnowie prezes grupy Tauron Grzegorz Lot.
3: Jedną z tych gór fizycznie chcemy wydrążyć u góry, wyciągnąć tę całą masę skał, ziemi. Planujemy tam wybudowanie takiego zbiornika prawie 8 milionów metrów sześciennych wody. To jest jedna rzecz. Wewnątrz góry będą wydrążone otwory, tam gdzie puścimy rury, w których będzie woda zasysana i spuszczana po dużym produkcie energii elektrycznej.
1: Według zapowiedzi władz spółki Tauron budowa może ruszyć w 2029 roku i ma trwać 5 lat.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Upały we Włoszech nie ustają. Dzisiaj ostrzeżenie najwyższego stopnia obowiązuje m.in. dla Florencji i Turynu. Dzisiaj w Rzymie ma być 35 stopni. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
4: By przetrwać tak wysokie temperatury w mieście, na przykład zwiedzając, trzeba pamiętać o podstawowych rzeczach.
5: Trzeba jakieś nakrycie głowy mieć, trzeba mieć krem z filtrem, bo na pewno bidon, butelka, ponieważ mamy fontanienki z wodą na mieście, z wodą do picia, uzupełniamy, pijemy. Jeżeli możemy nie zwiedzać w ciągu tych najbardziej gorących godzin, odpocznijmy w pokoju.
4: O czym przypomina Barbara Kamińska, przewodniczka po Rzymie i Watykanie. Turyści radzą sobie jak mogą, podstawą jest regularne nawadnianie. Żeby się trochę schłodzić, szukamy miejsc z dostępną wodą i platanami, co przyciąga cień. Ja mam zawsze wachlarz przy sobie, bo to stara metoda, która działa. Kupiłam też w Rzymie parasolkę, która jest niezastąpiona, mówią turystki z Francji i północnych Włoch. Kulminacja trzeciej fali upałów we Włoszech przypadnie na wtorek i środę. W głębi Sardynii temperatura może sięgnąć 43 stopni.
1: Dodam, że jutro najwyższy alert pogodowy będzie obowiązywał w 7 miastach, m.in. w Rzymie, Florencji, Bolonii i Turynie.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Przygasło troszeczkę słońce, tak w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu, w Dąbrowie Tarnowskiej. Także jest go mniej, coraz większe zachmurzenie i synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia opadów deszczu i mogą również, podobnie jak wczoraj, pojawić się burze. Na termometrach całkiem przyzwoicie, bo w tej chwili mamy 27 stopni, jest ciepło. W nocy spadnie temperatura do 17 stopni. Jutro po południu burze z piorunami, przed południem powinno
0: pięknego
2: być słonecznie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jest 14:35.

0: Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Wzmacniamy ludzi i organizacje. To idea, która od 2017 roku wyznacza działania Fundacji Stałego Rozwoju. Wspieramy osoby, rodziny i organizacje pozarządowe w rozwoju społecznym i zawodowym. Realizujemy projekty, które pomagają zdobywać nowe kompetencje, budować aktywność społeczną, zwiększać dostępność i rozwijać potencjał organizacji. Działamy tam, gdzie wsparcie przekłada się na realną zmianę. Fundacja Stałego Rozwoju.
0: Po reklamie.
3: Ardenna Małopolska, Ardenna Wysłanz, 15 minut do godziny 15, już za kilka chwil wiadomości dla zmotoryzowanych.

0: really do.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Bochnia, tutaj w regionie niestety niespokojnie, informuje oficer dyżurny. W Dąbrówce tir wymusił pierwszeństwo przejazdu. Kierowca zagapił się, nie zauważył znaku stopu, no i doszło do zderzenia. Początkowo to wyglądało dosyć groźnie, ale ostatecznie zostało to zdarzenie zakwalifikowane jako kolizja. Z kolei w godzinach porannych, około godziny 7.15, samochodem osobowym jechały trzy panie. Ich podróż zakończyła się w miejscowości Nieprześnia. Kierująca straciła panowanie nad pojazdem i doszło do dachowania samochodu. Też wyglądało to poważnie, ale również ostatecznie to zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. W Brzesku bez zdarzeń drogowych dębiccy policjanci odnotowali kolizję na Sandomierskiej. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym, nastąpił wyciek substancji eksploatacyjnych, z którymi poradzili sobie szybko strażacy. Nic nikomu się nie stało. W Dąbrowie Tarnowskiej bez zdarzeń drogowych. Spokojnie w miarę też upływa dzień tarnowskim funkcjonariuszom, ale na ulicy Błonie doszło do kolizji. To kilkanaście minut temu. Patrol powinna być już na miejscu. Tego zdarzenia też tutaj nic nikomu się nie stało. Ponadto policjanci tarnowscy odnotowali w Tarnowie kolizje w Tarnowie na ulicy Krakowskiej i w Rychwałkie. W regionie sądeckim, limanowskim i gorlickim bez poważniejszych zdarzeń. Oby tak dalej. Dziś duży korek przy dojeździe do Nowego Sącza, drogą krajową 75, szczególnie między Wielogłowami i Wielopolem. W Nowym Sączu już bardzo tłoczno na Pieczkowskiego, do Barski i Witosa. Podobnie na Rynku i Piotra Skargi oraz na Bulwarze Narwiku i na Tarnowskiej do Ronda przy Zamku. Większe natężenie ruchu też na skrzyżowaniu Lwowskiej z Prażmowskiego oraz na Rondach Solidarności przy Szpitalu i przy Galerii. Tu szczególnie od ulicy Krakowskiej. Na ulicy Lwowskiej tłoczno między Rondem i Rynkiem. Tłoczno też na styku ulic Królowej Jadwigi i Limanowskiego przy dojeździe Zygmuntowską i Limanowskiego do Alei Batorego. Więcej aut też na Nawojowskiej przy skrzyżowaniach. Większy ruch też na Węgierskiej w kierunku Starego Sącza, szczególnie w okolicy Galerii. Korki są też w okolicy skrzyżowania przy Urzędzie Gminy Chełmiec. Także spory ruch jest w tym miejscu. Teraz wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa. Ruch wzmożony przede wszystkim na Narutowicza, ale tylko od ulicy Krakowskiej jadąc w kierunku Tuchowskiej. Tutaj ciasno. Na Dąbrowskiego, Konarskiego nawet jeszcze nie jest tak źle, ale na pewno możemy mówić o dużym natężeniu ruchu na ulicy Lwowskiej w kierunku Orkana przede wszystkim. Tutaj robi się coraz ciaśniej. Słoneczna, Sitki, Słowackiego płynnie, ulica Szkotnik, Klikowska, ruch trochę wzmożony. Na Krakowskiej przy Narutowicza jest więcej samochodów. Na dalszej jej długości między Narutowicza a Czerwoną Koszycką ruch umiarkowany, także powinniśmy bez większych kłopotów przejechać. Szujskiego, Mościckiego też jeszcze spokojnie. Więcej aut teraz na Alei Kwiatkowskiego, ale też bywało gorzej, więc nie możemy narzekać. Na Alei Jana Pawła II pusto jest w tej chwili. Przy Słonecznej jest nieco więcej samochodów, a tak to płynnie jedziemy. Wyjeżdżamy też w kierunku Brzozówki płynnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: W retro wtorek, She's Lady, Tom Jones.

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

0: upór godny lepszej sprawy. Czasem bywa tak, że robimy coś złego, szkodliwego albo złościmy się z jakiegoś powodu, ale trzymamy się tego z uporem godnym lepszej sprawy. Chyba każdy z nas zna to uczucie. To zupełnie irracjonalne, ale warczymy jak pies nad kością i za nic w świecie nie chcemy się tego wyrzec. A kończy się na tym, że taka sprawa niszczy życie nie tylko nam, lecz także innym ludziom z naszego otoczenia. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu Jezus oznajmił: przyszedłem wypuścić więźniów na wolność. My tak często pragniemy, by uwolnił nas od okoliczności naszego życia, od towarzystwa innych osób, czy od zaciągniętego długu, że zapominamy, że największą rzeczą, z której musimy się wyzwolić, jesteśmy my sami. Jezus przyszedł, by wypuścić jeńców na wolność, ciebie i mnie. Każdy z nas wie, z czego wykuty jest łańcuch, który trzyma nas w niewoli. On może te kajdany rozerwać, jeśli mu na to pozwolisz.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony

0: pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
6: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
6: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
5: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
5: ufamy Tobie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Amen.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już w najbliższy wtorek, 14 lipca o godzinie 19 zapraszamy do Boska Cafe przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu na wyjątkowy koncert uwielbienia zespołu Jest Więcej. Na scenie autorskie utwory oraz gość specjalny Mateusz Ziółko. Wstęp jest bezpłatny. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
5: Dokładnie 15 minut po godzinie 15 tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Chłopcy z Placu Broni. Kiedy już będę dobrym człowiekiem?

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: O tej porze w Nowym Sączu więcej samochodów na ulicy Węgierskiej, tak zdecydowanie w stronę Starego Sącza, w kierunku centrum, w miarę spokojnie jest w tej chwili na Węgierskiej Piramowicza, tutaj ruch umiarkowany, Grunwaldzka Węgierska także w miarę spokojnie, na Zygmuntowskiej jest więcej samochodów, na Królowej Jadwigi w tej chwili, na Piłsudskiego pod Białym Klasztorem, tu jest ruch wzmożony, Beliny Prażmowskiego, Lwowska także zrobiło się ciasno i Pieczkowskiego, na Paderewskiego, na Tarnowskiej także jest ruch wzmożony w tej chwili, także no, duże zagęszczenie pojazdów obserwujemy w tej chwili. Podobnie w Tarnowie, ale przede wszystkim Narutowicza w stronę ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę jeszcze w miarę płynnie przejedziemy. Konarskiego ruszamy tutaj od ulicy Tuchowskiej, jedziemy, ale też ciasno jest w kierunku ulicy Krakowskiej, na tej długości od Tuchowskiej do Krakowskiej. Na ulicy Lwowskiej cały czas utrzymuje się duży ruch przy ulicy Orkana, także ciasno jest w kierunku Ronda. Na Słonecznej Alei Jana Pawła II tutaj spokojnie. Odcinek między Aleją Matki Bożej Fatimskiej a Starą Dąbrowską też jest teraz mocno zatłoczone i obłożone Rondo Słoneczna Stara Dąbrowska. Mickiewicza, Aleja Matki Bożej Fatimskiej, tutaj również ciasno. Ciasny jest na Alei Solidarności w kierunku Mickiewicza i również ruch wzmożony na Słowackiego, Klikowskiej, a także na ulicy Szkotnik. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla kierujących.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

You'll Be Healthy i Red Red Wine w retro wtorek w Radiu RDN na Polskę. Teraz zaglądam na kartę kalendarza muzycznego. W 1939 roku urodził się Karel Gott, czeski piosenkarz, popularny również w Polsce za sprawą festiwali piosenki w Sopocie, a karierę rozpoczynał w latach 60., a jego największym przebojem z tamtego okresu był Lady Carnival. Nagrywał albumy na rynek niemiecki, gdzie również odniósł spory sukces. W trakcie swojej kariery Gott sprzedał na całym świecie ponad 50 milionów płyt, z czego prawie połowę w krajach niemieckojęzycznych. No teraz przypomnijmy sobie ten jego wielki przebój Lady Carnival.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Coraz mniej pogodnego nieba, coraz więcej chmur nad naszymi głowami i już z tych chmur gdzieniegdzie popadało, na przykład w Żabnie czy w Dąbrowie Tarnowskiej. Tutaj już mieszkańcy musieli chwycić po parasole i po sprawne wycieraczki, jeżeli chodzi o podróżujących. W Tarnowie jeszcze nie pada, w Nowym Sączu też nie pada, ale wzrasta zachmurzenie. Na termometrach jeszcze przyzwoicie, komfortowo, ale spadła temperatura, teraz 24-25 stopni, w nocy 17.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Koja ten raz. Reklama.
1: Wyjechali z Tarnowa, ale wciąż noszą go w sercu? Podaruj bliskim smak rodzinnych stron. Wyśmienite herbaty, pyszne słodycze, świeżo palone kawy. To wszystko znajdziesz w sklepie Klasztorna Spiżarnia przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Prezenty z Tarnowa. Mały gest, wielkie wspomnienia.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Już w najbliższy wtorek, 14 lipca o godzinie 19 zapraszamy do Boska Cafe przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu na wyjątkowy koncert uwielbienia zespołu Jest Więcej. Na scenie autorskie utwory oraz gość specjalny Mateusz Ziółko. Wstęp jest bezpłatny. Do zobaczenia.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
3: Uwaga, kierowcy, szykują się utrudnienia w centrum Nowego Sącza. W najbliższy czwartek ruszy remont ulicy Dunajewskiego. Prace rozpoczną się około godziny 8. Polegać będą na wymianie sieci wodociągowej i nawierzchni asfaltowej. W związku z remontem ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Objazdy wyznaczono ulicami do ulicy Jagiellońskiej, ulicami Lwowską, Matejki i Kościuszki, do ulicy Wąsowiczów, ulicą Czarnieckiego. Ruch pieszych zostanie utrzymany. Droga powiatowa Ptaszkowa-Wojnarowa będzie w tym tygodniu zamykana w związku z remontem. W czwartek od 8 do 17 nie przejedziecie kilkunastometrowym odcinkiem między posesjami Stara Wieś 175-232. Natomiast w piątek również między 8 a 17 zamknięty będzie odcinek od posesji Ptaszkowa 650 do posesji Stara Wieś 121. Objazd zamkniętego odcinka będzie możliwy drogą krajową numer 28 oraz drogami powiatowymi Paszyn, Mogielno, Mogilno-Krużlowa lub Grybów-Krużlowa. Przypominamy również o zamkniętych odcinkach remontowanej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza od ulicy Łącznej w Chełmcu do składu budowlanego w Podrzeczu oraz między rondami w Podrzeczu i w Brzeznej. Korzystajcie z objazdu ulicą Limanowską i Papieską w Chełmcu oraz dalszym odcinkiem drogi powiatowej Chełmiec, Naszacowice i do ronda w Brzeznej. A jak wyglądają ulice Tarnowa? Coraz lepiej. Ruch nie jest taki duży już, chociaż na Narutowicza nadal bardzo ciasno.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci mamy pana Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. W tym czasie smutku i refleksji łączę się z panem w bólu, deklarując pełną solidarność oraz wsparcie. Wraz z całą wspólnotą Nowego Sącza pozostaję myślami przy panu i pana rodzinie, życząc dużo siły oraz spokoju niezbędnego do przeżycia czasu żałoby. Z wyrazami szacunku, Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza.

0: Reklama.
1: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
2: Projekty dofinansowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 762 zł 43 grosze.
0: Po reklamie. Proces biskupa Andrzeja Jerzy dłuższy niż zakładano. Kolejne rozprawy dopiero po wakacjach. Jest kolejny krok do budowy sądeczanki. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla dwóch odcinków nowej trasy.
3: Geologia pokaże, gdzie można poprowadzić drogę. Jak należy poprowadzić drogę?
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Proces sądowy biskupa Andrzeja Jerzy potrwa jeszcze kilka miesięcy. Sąd wystąpił o udostępnienie archiwalnych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej i wyznaczył kolejne terminy rozpraw. Sprawa może potrwać przynajmniej do jesieni. Dzisiaj przed sądem zeznawali była małopolska kurator oświaty oraz były dyrektor szkoły w Woli Radłowskiej. Oboje nie zgodzili się na publikację danych osobowych i wizerunku. Świadkowie pełnili swoje funkcje w czasie, gdy były ksiądz Stanisław P. miał dopuszczać się krzywdzenia seksualnego dzieci w tej miejscowości na początku lat 2000. O przesłuchanie tych dwóch osób wnioskowała obrona biskupa Jerzy. Jak wyjaśniała adwokat Paulina Majtkowska, celem jest ujawnienie wszystkich okoliczności sprawy, w której zarzuty stawia się biskupowi Tarnowskiemu.
4: Na razie wysłuchujemy zeznań świadków, też są dokumenty, o których pozyskanie zwrócił się sąd. W związku z tym dopiero po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym będziemy mogli zajmować stanowisko jakiekolwiek. Natomiast proszę pamiętać, że ocena tego materiału na końcu tego postępowania będzie należała do sądu, natomiast naszą rolą jako obrońców jest dopilnowanie tego, żeby wszystkie okoliczności w tej sprawie zostały zweryfikowane. Na tym na razie się skupmy.
0: Zarzuty sformułowane przez prokuraturę w akcie oskarżenia dotyczą zbyt późnego, zdaniem śledczych, poinformowania przez biskupa organów ścigania o przestępstwach popełnianych przez dwóch byłych księży. A kolejne posiedzenia sądu zostały wyznaczone na 8 września i 15 października.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: To kolejny krok w kierunku rozpoczęcia budowy nowej drogi Brzesko-Nowy Sącz. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dzisiaj umowę z wykonawcami koncepcji programowych dla dwóch fragmentów przyszłej sądeczanki. Chodzi o odcinki Wytrzyszczka Łososina Dolna oraz Tęgoborze Nowy Sącz. Obie umowy obejmują razem ponad 14 kilometrów tras, a łączna wartość prac przewyższa 19 milionów złotych. Będą to m.in. roboty związane z badaniami geologicznymi, wyjaśnia Maciej Ostrowski, dyrektor krakowskiego oddziału GDTKiA.
3: Geologia pokaże, gdzie można poprowadzić drogę, jak należy poprowadzić drogę, czy ona musi mieć wzmocnienia, czy takie inne obiekty inżynieryjne. To wszystko z tego właśnie wyjdzie. To jest jakby taki wkład, czyli taka koncepcja, którą dajemy do już zaprojektuj i buduj lub, tak jak mówię, możemy też to rozdzielić, może być osobno projektowanie, osobno budowa, tak jak to idzie na Beskidzkiej Drodze Integracyjnej.
0: Na realizację zadania wykonawcy mają 30 miesięcy w przypadku odcinka Wytrzyszczka Łososina Dolna i 27 miesięcy na odcinek Tęgoborze Nowy Sącz. A wybór oferty na koncepcję programową dla odcinka Okocim Uszew powinien nastąpić jeszcze w tym miesiącu.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Około 200 psów.

0: Nadal przebywa w schronisku w Nowym Targu. Placówka jest od dzisiaj zamknięta. Jej właściciele zobowiązali się jednak do opieki nad pozostawionymi w schronisku psami. Aneta Kawula, powiatowa lekarka weterynarii w Limanowej, pełniąca obowiązki w Nowym Targu, zaapelowała do gmin, które kierowały tam bezdomne zwierzęta, o zainteresowanie się nimi.
1: I aby na przyszłość po prostu stworzyły takie miejsca przy gminach, w każdej gminie czy między gminami, w których te zwierzęta porzucone, bezdomne mogłyby godnie czekać na swoich właścicieli bądź na nowe domy.
0: O zamknięciu schroniska po ponad 30 latach działalności zdecydowali jego właściciele. Obrońcy zwierząt zarzucali im rażące zaniedbania, a nawet znęcanie się nad czworonogami. Tych zarzutów nie potwierdziły kontrole policji i powiatowego lekarza weterynarii.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nowa wieża widokowa ma stanąć tu w przyszłym roku, a już teraz miejsce to bardzo się zmieniło. Park na Węgielniku w Piwnicznej Zdroju przechodzi trzyetapową modernizację. W pierwszej części prac wykonano już boisko, altany i plac zabaw. Właśnie rozpoczął się drugi etap inwestycji, mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz burmistrz Piwnicznej Tomasz Michałowski.
3: Budowa, odtworzenie okopów tych historycznych i tak zwane muzeum terenowe jest takie miejsce, gdzie nie ukrywam, też będziemy chcieli ściągać całe społeczności szkolne i to już się dzieje. Czas realizacji tego jest, mamy, został jeszcze wykonawca około 90 dni. Oczywiście poprawa wszystkich dojść, bo na to też turyści, mieszkańcy zwracali uwagę, że te dojścia tam na górę są po prostu mocno zniszczone. No jednak należy pamiętać, że idziemy przez las, gdzie tego typu infrastruktura rzeczywiście się niszczy i trzeba o nią dbać.
0: Jak dodaje Tomasz Michałowski, ostatnim elementem prac będzie właśnie wykonanie nowej wieży widokowej. Budowa będzie kosztować 2 miliony złotych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Delikatnie popadało na przykład w Dąbrowie Tarnowskiej, w Żabnie. Mieszkańcy Pilzna także musieli sięgnąć po parasole. I niestety meteorolodzy zapowiadają na dzisiaj jeszcze burze z piorunami. Może tak się zdarzyć. Jutro po południu także burze z piorunami. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni. Teraz komfortowa temperatura nadal 25-26 stopni. Co się dzieje z ciśnieniem? Jest w miarę stabilne.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Przywiązany do drzewa i skazany na śmierć. Już za chwilę dramat psa odnalezionego w lesie pod Jodłową.
2: W skrajnych przypadkach może nam grozić nawet kara więzienia.
1: Będą też nowości w ogrodzie terapeutycznym przy hospicjum Via Spei. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest tymczasowy areszt oraz zarzuty dla 38-latki podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojego partnera. Kobieta dźgnęła mężczyznę nożem podczas zakrapianej alkoholem imprezy w Nowym Sączu. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
3: Na wniosek prokuratora decyzję o aresztowaniu podejrzanej podjął Sąd Rejonowy w Nowym Sączu. Kobieta formalnie przyznała się do czynu i złożyła wyjaśnienia. Usłyszała też zarzuty. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, gdy podczas wspólnego spotkania przy alkoholu z dwiema innymi kobietami oraz dwójką mężczyzn Iwona J. miała ugodzić nożem 30-latka w okolice serca. Ten trafił do sądeckiego szpitala, gdzie przeszedł skomplikowaną operację. Agresorka usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny oraz spowodowania u pokrzywdzonego ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej jego życiu. Zarzuty usłyszał też Ryszard W., który miał umyć nóż. Dotyczą one utrudniania postępowania karnego poprzez zacieranie śladów. Mężczyzna przyznał się do czynu. Prokuratura będzie prowadzić dalsze czynności związane ze śledztwem. Planowane jest m.in. przesłuchanie poszkodowanego, które nie odbyło się jeszcze ze względu na stan jego zdrowia.
1: Na szyi miał kolczatkę, a do drzewa został przywiązany stalową linką. Pies w typie owczarka niemieckiego, odnaleziony w lesie w Jodłowej, nie miał żadnych szans, by uwolnić się o własnych siłach. Jego życie uratował przypadek. Na skrajnie wyczerpane zwierzę natknęły się osoby spacerujące po lesie. Jak relacjonują świadkowie, pies był już tak osłabiony, że nie miał siły zareagować na obecność ludzi. Natychmiast został przewieziony do miejscowej przychodni weterynaryjnej. Lekarz weterynarii ocenia jego stan jako ciężki. Policja apeluje o zgłaszanie tego typu przypadków i przypomina, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet kara pozbawienia wolności.
2: Jeśli chodzi o kodeks karny, samo znęcanie nie jest zawarte właśnie w kodeksie karnym. Jest to zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Pamiętajmy, że każde zaniedbanie, każde skrzywdzenie takiego psa albo działanie w taki sposób, by ten zwierzak był skrzywdzony, jest to znęcanie się nad zwierzętami. Pamiętajmy, że w skrajnych przypadkach może nam grozić nawet kara więzienia. Od 3 nawet do 5 lat pozbawienia wolności albo też wysoka grzywna.
1: Wyjaśniał Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Pracownicy przychodni weterynaryjnej w Jodłowej przyznają, że nie jest to odosobniony przypadek. W ostatnim czasie do lokalnych lasów coraz częściej trafiają porzucone psy, które bez pomocy człowieka nie miałyby szans na przeżycie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pachnąca lawenda, winorośl, oliwki i nowe kwiaty pojawiły się w ogrodzie terapeutycznym przy hospicjum Via Spei w Tarnowie, prowadzonym przez Fundację Kromka Chleba. To miejsce, które ma dawać pacjentom, ich bliskim, a także personelowi chwilę wytchnienia i spokoju. Jak podkreślała na antenie RDN Małopolska prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, ogród pełni ważną rolę terapeutyczną. Podopieczni placówki sami zaangażowali się w przygotowanie lawendowych bukietów, które ozdobiły wnętrza hospicjum, trafiły też do darczyńców i do słuchaczy radia.
4: Na Facebooku ogłosiliśmy, że odbyły się żniwa lawendowe. Te wszystkie lawendy zawędrowały do środka, do hospicjum, do pokoju pacjentów. Pacjenci razem z naszymi opiekunami, z panią psycholog, ci, którzy mają siłę do tego, właśnie układają takie małe bukieciki. Też się cieszą. Niektórzy po raz pierwszy widzieli piękne łany pachnącej lawendy, która rosła. Także jest dużo radości i dużo zapachów, a zapachy dobre też nastrajają człowieka pozytywnie.
1: A to nie koniec planów. W najbliższym czasie w ogrodzie mają powstać nowe alejki, które ułatwią korzystanie z tej przestrzeni pacjentom i ich rodzinom.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: W skansenie w Nowym Sączu powstanie nowoczesny budynek. Sądecki Park Etnograficzny czekał na takie zaplecze od lat, mówi dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Teraz udało się podpisać umowę z wykonawcą, który został wyłoniony w ramach przetargu. Nowa

0: Przestrzeń będzie witać zwiedzających, a tak zwana powierzchnia użyteczna będzie miała w sumie około 300 metrów kwadratowych. Będzie to zaplecze dla pracowników i odwiedzających, dodaje Robert Ślusarek.
1: Od ulicy Długoszowskiego powstanie budynek, który będzie miał funkcję przede wszystkim węzła sanitarnego, jak również recepcji. Na górze planujemy zaranżować salę edukacyjno-promocyjną, która będzie promowała ten projekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską, Interreg Polska-Słowacja, bo jesteśmy partnerem dużego projektu złożonego z kilku podmiotów. Te podmioty będą realizować swoje też cele w skansenach różnych.
0: W przeciągu 2 lat budynek ma być oddany do użytku. Muzeum dostało około 5 milionów złotych na realizację inwestycji.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.

0: nie zwrócili swego życia ku niemu, a przecież mieli go na wyciągnięcie ręki. Ale te słowa nie straciły na swej wymowie. One także odnoszą się do nas. Nawrócenie to proces, ale tylko ten, kto go przechodzi, może stać się wolny. W Jezusie wszystko jest wolne, bo On jest miłością, która nie zniewala. Wejdźmy na drogę oczyszczenia, abyśmy kiedyś nie zostali przywaleni kamieniami grzechów, jak Betsajda czy Korozajn.
1: Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z parafią Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku, skąd transmitować będziemy uroczystą Eucharystię. Dzisiejszej mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz Jacek Olszak z parafii w Tarnowie Krzyżu.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Drodzy siostry i bracia, drodzy parafianie, drodzy mieszkańcy Tarnowa, kochani pielgrzymi, drodzy rycerze Jana Pawła II, wojownicy Maryi, przedstawiciele męskiego różańca, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, odnowy w Duchu Świętym, wspólnoty biblijnej. Bardzo serdecznie witam was na tej Eucharystii. Cieszę się waszą obecnością. Cieszę się, że odpowiedzieliście na to zaproszenie, aby przybyć do Matki, aby omadlać wasze wspólnoty, w których działacie, aby prosić przez Matkę Najświętszą o potrzebne łaski dla was, dla waszych rodzin, o prosić o światło Ducha Świętego do mężnego dawania świadectwa o tym, że wszyscy jesteśmy uczniami, misjonarzami. Cieszę się także obecnością pielgrzymów z parafii Łukowa, z parafii Tarnów Krzyż, Niedomice, z parafii Żabno, Łęk Tarnowski. I razem z wami pozdrawiam wszystkich tutaj obecnych kapłanów, siostry zakonne, pozdrawiam kapłanów, którzy posługują w konfesjonałach, pozdrawiam kapłanów, którzy celebrują tę Eucharystię na czele z dzisiejszym kaznodzieją, księdzem prałatem Jackiem Olszakiem, proboszczem z parafii Tarnów Krzyż. Pozdrawiam księdza profesora Marka Kluza, księdza profesora Janusza Królikowskiego, księdza Piotra Biesia, księdza Czesława Górkę z Łukowej, księdza Edwina Przeszłowskiego z kongregacji Filipinów. Pozdrawiam także wszystkich radiosłuchaczy, którzy łączą się z nami w modlitwie za pośrednictwem naszego diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Moi kochani, żyć słowem na wzór Maryi to słowa, którymi dzisiaj sam Duch Święty, który jest tchnieniem życia, gromadzi nas w domu Matki. Tak bardzo potrzeba nam dzisiaj Jego działania, aby ożywić ducha wspólnot kościelnych działających przy naszych parafiach, aby przypomnieć, jak wielkie zadania Pan Bóg powierza człowiekowi, aby budować Boże Królestwo już tutaj na ziemi. Jak potrzebnym jest dawanie żywego świadectwa po to, aby przywrócić człowiekowi godność Bożego dziecka, aby obudzić duchową tożsamość, a także prawdziwą Bożą radość w sercu z powodu słuchania Bożego Słowa i życia.

0: nim na co dzień. Kto nam w tym pomoże, jeśli nie Maryja? Ta, która uczy, że wierność Bożym Słowom powinna się wyrażać w radosnym życiu ich treścią na co dzień. Moi kochani, Pan Bóg udzielił Maryi niewypowiedzianych darów. Uczynił ją szafarką swoich łask. Prośmy zatem dla członków ruchów, stowarzyszeń, wspólnot kościelnych, które działają przy naszych parafiach, aby mieli odwagę angażować się w życie Kościoła, aby mieli odwagę żyć Bożym Słowem, by mieli odwagę także dzielić się tym Bożym Słowem z innymi na wzór Maryi. Obecna msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Jacek modli się za duszę świętej pamięci Marii Białas w pierwszą rocznicę śmierci oraz za świętej pamięci Łukasza Tyrkę. Ksiądz Marek modli się w intencjach grup odnowy w Duchu Świętym z parafii tarnowskich oraz księży opiekunów oraz za zmarłych członków wspólnot. Ksiądz Janusz modli się o radość nieba dla Alfredy Kozera. Ksiądz Czesław modli się w intencji parafian z Łukowej, prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej. Ksiądz Piotr modli się w intencjach nowennowych.
1: Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze Chrystusa, przeprośmy za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy doszli do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez

Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Młody Samuel usługiwał Panu pod okiem Helego. W owym czasie rzadko odzywał się Pan, a widzenia były nieczęste. A światło Boże jeszcze nie zagasło. Samuel zaś spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł: nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu, wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu: nie wołałem cię, synu, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie zaznał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli spostrzegł, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: idź spać, a gdyby jednak co cię wołał, odpowiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel położyć się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa twój słucha. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha, Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Oto słowo Pańskie.

0: Kochani, pozwólcie, że na początku w imieniu nas wszystkich podziękuję księdzu Kustoszowi za zaproszenie nas w dniu dzisiejszym do tego wyjątkowego miejsca w naszym mieście, do sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Można by powiedzieć, że niejako naśladujemy Maryję i Józefa, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Każde sanktuarium, każda świątynia są takimi wyjątkowymi miejscami i przestrzeniami spotkania z Panem Bogiem. Słowo sanktuarium zresztą wywodzi się od łacińskiego słowa sanctus, czyli święty. Więc jesteśmy na świętym miejscu, stajemy na świętej ziemi, uświęconej świętością samego Boga oraz również modlitwami i wiarą naszych ojców, którzy tutaj pielgrzymując przychodzili, aby dziękować Panu Bogu, dziękować Matce Najświętszej o opiekę. I właśnie przychodzimy do naszej Matki z podziękowaniami, prośbami, ale być może i z bólem, cierpieniem. Każda łza, każda historia, każdy ludzki los sprawia, że miejsce to staje się wyjątkowe. Chcemy niejako przylgnąć do serca naszej mamy z Góry Karmel, aby poprowadziła nas do osobistego spotkania z Chrystusem. Przychodzimy, aby w zadumie, w ciszy, w skupieniu wsłuchać się w głos Bożego Ducha, który ma moc przemieniać nasze serca. Kochani, troszczymy się o świątynie, kaplice, kościoły. Pamiętajmy jednak, że choć te miejsca święte, choćby tak jak to sanktuarium, wszystkie świątynie, kaplice są ważne, to Pan Bóg pragnie przede wszystkim mieszkać w naszych sercach. Bo każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego i tym samym jesteśmy wezwani do świętości. A gromadząc się w tym miejscu wspólnie, razem, na modlitwie, również budujemy wspólnotę, tę jedną wielką rodzinę Kościoła. Wspólne przeżywanie liturgii, nabożeństw, wspólne pielgrzymowanie pozwala nam zbliżyć się do Pana Boga, ale także do siebie nawzajem. Pomaga nam, aby poprzez wzajemne świadectwo codziennego życia odkrywać na nowo, że nie jesteśmy sami w tym naszym pielgrzymowaniu ku świętości. Bo każdy z nas ma różne projekty, plany, marzenia, różne cele w swoim życiu. Jednak tym najważniejszym celem, który jest ponad te wszystkie rzeczy, które planujemy, o których marzymy, to jest nasza świętość, to jest nasze zbawienie. I w tym kontekście zastanówmy się przez chwilę o naszym powołaniu. O tym powołaniu, które jest podstawowe, właśnie powołaniu do świętości. Ksiądz Piotr, kustosz naszego sanktuarium, zaproponował, aby towarzyszyły nam dzisiaj słowa żyć słowem na wzór Maryi. I myślę, że w tych słowach mamy wskazówkę, jak być świętymi, czyli najprościej mówiąc, żyć na co dzień Słowem Bożym, aby osiągnąć życie wieczne. Fiat Maryi, niech się tak stanie, było aktem życia według Słowa Bożego. Było aktem zgody na to życie w obecności Bożej i działania według Słowa Bożego. Mimo, że przed Maryją stawało wiele pytań, wiele może rzeczy niezrozumiałych, a mimo wszystko to zawierzenie Panu Bogu spowodowało, że odpowiedziała: niech mi się tak stanie. I również my, kochani, mamy na wzór Maryi wprowadzać Słowo Boże w nasze codzienne życie. To Słowo napełnia nas nadzieją, podnosi na duchu, pomaga w zmaganiu się z trudami dnia codziennego, ale również wskazuje nasze słabości, wytyka nasze błędy, wzywa do nawrócenia. W naszym współczesnym świecie słyszymy wiele różnych słów, wiele różnych opinii. Możemy powiedzieć, że te nasze współczesne czasy są pełne takiego hałasu medialnego. Możemy powiedzieć zamieszania. I być może czasami możemy poczuć się zagubieni. I dlatego musimy najpierw zatrzymać się, aby usłyszeć to nadprzyrodzone słowa, a następnie według niego żyć, według niego postępować. Święty Hieronim stwierdził, znamy bardzo dobrze te słowa, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Więc pomyślmy, jak często sięgamy po Pismo Święte. Gdyby nas teraz ktoś zapytał, gdzie w moim domu znajduje się Słowo Boże, gdzie znajduje się Biblia, czy umiałbym od razu odpowiedzieć, jest na tej półce, w tym i w tym miejscu. Czy może zastanawiam się, gdzie może być moje Pismo Święte. A jest to bardzo ważne, gdyż właśnie ta lektura Słowa Bożego będzie nam pomagała kształtować, przemieniać nasze serca, nasze umysły, bo serce to jest centrum naszych myśli, pragnień, emocji, ale przede wszystkim centrum naszego życia duchowego. Drodzy siostry i bracia, jak byłem młodym księdzem, przez kilkanaście lat pracowałem na misjach w centralnych Andach peruwiańskich w Huancayo. Huancayo to półmilionowe miasto położone w dolinie rzeki Mantaro na wysokości 3250 metrów nad poziomem morza. A nazwa Huancayo pochodzi z języka Quechua, Huancayuc. Jest to złożenie dwóch słów. Huanca, co znaczy kamień, skała, i yuc, to znaczy ten, kto ma. I w takim dosłownym tłumaczeniu Huancayuc to ten, kto ma kamień, a więc po hiszpańsku Huancayo. I to miasto w większości zamieszkane jest przez potomków plemienia Huanca. Jest to plemię bardzo waleczne, zahartowane w trudach górskiego życia. Nigdy nie zostali militarnie pokonani. Należeli na zasadzie takiego układu, stanowili częścią Imperium Wari. Nigdy nie pokonali ich Inkowie, Hiszpanie. Generalnie ci ludzie są bardzo nieufni, uparci. Tacy twardzi ludzie gór, zamknięci w sobie. I można by odnieść czasami wrażenie, że nazwa plemienia Huanca, czyli kamień, skała, odzwierciedla ich duszę, ich sposób bycia, myślenia, działania. Jednak gdy do kogoś się przekonują, komuś zaufają, to są zdolni do każdego poświęcenia, wyrzeczenia, ofiary, do wielkiego wysiłku. I mówiłem, wy Huancainos, rzeczywiście jesteście jak skała. Nawet serce macie z kamienia. Żartowałem, że jesteście ludźmi o kamiennym sercu. Ale dodawałem, ale skoro już macie to kamienne serce, mówiłem, to ma być to kamień szlachetny. To ma być diament. U nas w Polsce mówimy o kimś, że jest człowiekiem o złotym sercu. Huancayo mówiłem, że mają być ludźmi o szlachetnych, diamentowych sercach. Diament, jak wiemy, dzięki swojej twardości należy do najcenniejszych, najbardziej cenionych kamieni szlachetnych. Jest odporny na działanie kwasów, mieszanin różnych utleniających, jest przejrzysty. I kochani, dlatego serca nie tylko tych ludzi tam w górach Huancayo, ale nas wszystkich mają być właśnie diamentowe, czyli nieskazitelne, mają być czyste, a więc nieskażone grzechem, święte, odporne na negatywne wpływy otaczającej nas rzeczywistości i również gotowe do poświęceń, wyrzeczeń, również do tego, aby z odwagą stawać w obronie naszej wiary, Ewangelii, w obronie krzyża oraz również i rodziny, i naszej ojczyzny. Pamiętajmy, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych, bo czasami możemy tak myśleć, że to jest dla wybranych, jakichś szczególnie upatrzonych przez Pana Boga. Świętość przejawia się w małych, codziennych wyborach, decyzjach. Każdy dobry czyn, ten czyn miłości, miłosierdzia, czyn przebaczenia przybliża nas do Pana Boga i również do świętości. Ksiądz Kustosz zaprosił dzisiaj przedstawicieli różnych wspólnot, które działają w naszych wspólnotach parafialnych, które tworzą parafię. Sobór Watykański przypomniał, że rodzinnych, ale również parafia, wspólnota wspólnot tych różnych stowarzyszeń, grup. I bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym zaprosił przedstawicieli no, tych wspólnot, które w jakiś taki wyjątkowy sposób angażują mężczyzn. Bardzo dobrze, że powstają takie wspólnoty, że się rozwijają, ponieważ ja czasami odnoszę wrażenie, powiem to oczywiście troszkę żartobliwie, że nasz Kościół jest żeńsko-katolicki. Bo nawet jak tak rozglądniemy się wokół nas, to przewaga jest niewiast. Dlatego zachęcam wszystkich mężczyzn i również proszę wszystkie niewiasty, aby zachęcały swoich mężów, narzeczonych, braci, aby włączali się w działalność i pracę, właśnie tą pracę formacyjną tychże grup i tych wspólnot męskich. Aby niejako tak na wzór, możemy tak powiedzieć, rycerstwa niepokalanej kultywowali ten etos rycerski, a więc tego człowieka szlachetnego, który dotrzymuje słowa, który właśnie ma takie złote, diamentowe serce. I również, aby z odwagą, niczym szlachetni wojownicy, podejmowali wyzwania związane z odpowiedzialnością, przede wszystkim za swoje rodziny, za Kościół, za ojczyznę. Bo mężczyzna przede wszystkim ma kochać swoją rodzinę. Nie samochód, nie pracę, nie karierę, ale właśnie tych, którzy są najbliżej jego. Tym, którym ma ojcować, a więc swoją żonę, swoje dzieci. To jest najważniejsza rzecz. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio, jakby dotykając tego tematu mężczyzn, napisał takie słowa. Mężczyzna powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny i spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła. A więc Ojciec Święty przypomniał takie cztery funkcje, zadania, możemy powiedzieć, męża i ojca. A więc pierwsza odpowiedzialność za poczęte życie, udział w wychowaniu, oczywiście praca zawodowa i również przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. A więc tym odpowiedzialności za przekazywanie życia powinien podjąć mąż, aby wspólnie z żoną, kierując się roztropnością, wielkodusznością, być gotowym do przyjęcia każdego dziecka i chronienie go przed wszelkimi zagrożeniami, w pierwszym rzędzie oczywiście przed groźbą utraty życia. I również do męża należy ochrona żony, by rzeczywiście czuła, że jest w stanie błogosławionym. Błogosławionym to szczęśliwym, aby czuła się szczęśliwa, by była szczęśliwa z tego daru macierzyństwa, by od momentu poczęcia cieszyła się z tego, że jest mamą. No i ojciec ma również brać udział w wychowaniu. Taka przejrzysta, jednoznaczna postawa Ojca, Ojca prawego, szlachetnego, człowieka, również i jako człowieka, jako czy osobę wierzącą. Jego więź z dziećmi najlepiej będzie je chroniła, by nie uległy one jakiemuś, możemy tak powiedzieć, bezbożnemu duchowi tego świata. Również takim tym dziele wychowania, na pewno niepoliczalnym, niemierzalnym czynnikiem chroniącym dzieci jest no, modlitwa, jest taki płaszcz modlitwy, którym rodzice powinni osłaniać swoje dzieci. Kolejnym ważnym zadaniem, to co już żeśmy powiedzieli, to jest praca zawodowa, a więc zadanie męża, ojca, troska o byt rodziny, ale ta praca zawodowa powinna być podporządkowana rodzinie i nigdy nie może szkodzić rodzinie, wspólnocie rodziny. Na przykład no, czasami się tak zdarza, w przeszłości tak bywało, nie wiemy co nas czeka, ale nieraz tak było, że ojcowie, mężowie byli długi czas poza domem, nawet za granicą gdzieś pracowali. I trzeba pamiętać, że praca nie jest celem jego życia, celem życia mężczyzny, ale celem jest szczęście to doczesne i wieczne, oparte właśnie na tej miłosnej relacji z Bogiem, ludźmi. Krótko mówiąc, mąż i ojciec powinien założyć firmę pod nazwą Moja Rodzina. I to taka najważniejsza firma w jego życiu, która oczywiście nie może splajtować, nie może zbankrutować. I z tym czwartą funkcją, którą przypomina Ojciec Święty, jest to, że zadaniem męża, ojca jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej i autentyczne świadectwo. Z pewnością obraz klęczącego ojca na modlitwie pozostanie zawsze w pamięci dziecka, no myślę, że nawet do końca życia. Bardzo ważne jest świadectwo, choćby prosta rzecz, również jak wygląda udział męża, ojca w niedzielnej mszy świętej. Czy przychodzi z całą rodziną, czy jest obecny, czy cała rodzina uczestniczy we mszy świętej. Kochani, kończąc, prośmy przedstawiennictwo Matki Bożej z Góry Karmel za wszystkich mężczyzn, ojców, mężów. Prośmy za wszystkie niewiasty, żony, matki. Prośmy za nas wszystkich, abyśmy mieli szlachetne, diamentowe serca, złote serca. A szkaplerz Matki Bożej niech będzie dla nas tarczą przed złym, będzie pomocą w osiągnięciu świętości, a tym samym osiągnięciu zbawienia. Amen. A teraz powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Przez przyczynę Matki Bożej Szkaplerznej przedstawmy Panu Bogu nasze wspólne prośby.
1: Módlmy się za Ojca Świętego Leona i naszego biskupa Andrzeja, aby Maryja upraszała potrzebne im łaski w pasterskiej posłudze Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie rodziny, aby zawsze Bogiem silne, pod opieką Maryi Matki, służyły sprawie przekazywania wiary następnym pokoleniom. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych, aby mieli odwagę angażować się w życie Kościoła, żyć Bożym Słowem i dzielić się nim z innymi na wzór Maryi. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach nowennowych oraz za pielgrzymujących do Matki Bożej Szkaplerznej, aby Bóg wysłuchał modlitw zanoszonych przez jej wstawiennictwo. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby dostąpili Bożego przebaczenia i cieszyli się łaską zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zebranych, abyśmy otwarci na działanie Ducha Świętego potrafili panować nad Słowem, aby nie krzywdzić nim innych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj Boże nasze modlitwy i udziel potrzebnych nam łask. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściśle się zespolili z dziełem odkupienia. Przez Chrystus

0: dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddaję cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, śpiewając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże,

trwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien,
1: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij nas miłość ku Tobie.

Teraz po mszy świętej nabędą jeszcze w naszym sklepiku sanktuaryjnym dewocjonalia, różne pamiątki. Bardzo serdecznie zachęcamy do zakupu tych pamiątek. Mężowie mogą jakąś pamiątkę z dzisiejszego pobytu zakupić swoim żonom. Polecamy serdecznie. Jutro kolejny dzień naszego odpustu, dzień modlitwy za młodzież, za młode pokolenie, za dzieci. Po każdej mszy świętej będzie błogosławieństwo dzieci, a po błogosławieństwie dzieci jeszcze ze sobą zabiorą coś na słodko, jako też taką pamiątkę jutrzejszego odpustowego dnia. W czwartek będzie główna uroczystość ku czci Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Będziemy modlić się wtedy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny i o pokój na świecie. W piątek modlimy się za wszystkich powołanych do służby w Kościele oraz o nowe i święte powołania do kapłaństwa, do zakonu. Trzeba nam się o to modlić, moi drodzy, bo za niedługo to będzie nas bardzo mało. W sobotę prosimy wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, służbę zdrowia. W tym dniu będziemy na każdej mszy świętej modlić się za was wszystkich oraz będzie wtedy udzielany sakrament namaszczenia chorych. A w niedzielę, ostatni dzień odpustu, w tym dniu będziemy modlić się w intencji rodzin, w intencji małżeństw. Na każdej mszy świętej będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Ten dzień zakończenia odpustu ma taki podwójny wymiar, bo tutaj zakończenie w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej, ale ponieważ nasz kościół parafialny przy ulicy Gumnickiej również nosi tytuł Matki Bożej Szkaplerznej, to tam uroczysta suma odpustowa również będzie na zakończenie odpustu o godzinie 18:30. Serdecznie również wszystkich zapraszamy do naszego kościoła parafialnego. Teraz oddajmy cześć Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie, a idąc w procesji, dziękujmy Panu Bogu za wszystkie wspólnoty, które działają przy naszych parafiach. Dziękujmy także Panu Bogu za wszystkich kapłanów, siostry zakonne, które również posługują pośród nas.

Słuchajcie, Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Minęła godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzi Róża Świętej Elżbiety z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Rudce.

0: imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Królowo Boże, Ojca Świętego, klękamy do modlitwy, o którą wielokrotnie prosiłaś. Przez naszą modlitwę różańcową błagamy o miłosierdzie Boże za zmarłych kapłanów naszej diecezji w ostatnim czasie, a zwłaszcza za świętej pamięci księdza Jana Wąchały, ostatnio będąc rezydentem w Żegocinie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się bocząc Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy u Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Módlmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Będziemy rozważać tajemnice bolesne. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus wiedział, co go czeka. Wiedział o niewyobrażalnym bólu fizycznym, ale także o bólu z powodu zdrady i opuszczenia przez uczniów, bólu odrzucenia i poniżenia przez ludzi. Jako człowiek przeżywał ogromny lęk przed tymi wydarzeniami, toczył duchową walkę, ale jako Syn Boży pragnął we wszystkim i do końca być posłusznym swojemu Ojcu. Dlatego powiedział: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dobry Jezu nasz Panie,
1: daj mu wieczne spoczywanie.
0: Dobry Jezu nasz Panie,
1: daj mu wieczne spoczywanie.
0: Dobry Jezu nasz Panie,
1: daj mu wieczne spoczywanie.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Spadła na chłosta zbawienia dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Jezus przyjął z pokorą niesprawiedliwy wyrok, a kiedy okrutni żołnierze biczami rozrywali Jego ciało, zadając liczne, głębokie i krwawiące rany, nie wypowiedział ani jednego słowa skargi. W milczeniu modlił się i ofiarował to straszne cierpienie swemu Ojcu z miłości do każdego z nas. Panie Jezu, ucz nas przeżywać cierpienia, choroby, problemy, zjednoczenia z Tobą i Twoim cierpieniem, abyśmy nie narzekali i nie poddawali się smutkowi i rozpaczy, ale całkowicie Ci zaufali. Pragniemy ofiarować wszystko, co dla Ciebie, to dla nas trudne, Bogu Ojcu, tak gdy sam to czyniłeś. Dziękuję Ci za to, że zawsze jesteś blisko nas, szczególnie wtedy, gdy jest nam ciężko, że umacniasz nas swoją łaską i leczysz nasze dusze i ciała.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
0: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo.

Błogosławiaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: Amen. O mój Jezu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Dobry Jezu, a nasz Panie,
1: daj im wieczne spoczywanie.
0: Dobry Jezu, a nasz Panie,
1: daj im wieczne spoczywanie.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
2: Tajemnica trzecia. Ciernie mu korowanie Pana Jezusa. Panie Jezu, patrzymy na Ciebie poranionego, skrwawionego w koronie cierniowej, z wiarą i szacunkiem wyznając, że Ty jesteś naszym jedynym Królem, Królem całego Wszechświata i nigdy nie odbierze Ci tej godności. Prosimy Cię, naucz nas przebaczenia i miłości do ludzi, którzy nas ranią i krzywdzą, abyśmy nie odpłacali im złem, ale szczerą modlitwą i dobrocią.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Dobry Jezu, a nasz Panie,
2: daj im wieczne spoczywanie.
1: Dobry Jezu, a nasz Panie,
0: daj im wieczne spoczywanie.
1: Dobry Jezu, a nasz Panie,
0: daj im wieczne spoczywanie.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen. Amen. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa na Górę Kalwaryjską. Jezus, niosąc na swych ramionach ciężki krzyż, niósł razem z nim ciężar wszystkich naszych grzechów. Był on tak wielki, że kilka razy upadał na ziemię, całkowicie przygnieciony, wyczerpany. Ale miłość do każdego z nas podnosiła go, dodawała sił, aby iść dalej. Panie Jezu, my też mamy swoje krzyże, mniejsze lub większe. Czasem buntujemy się i nie chcemy ich dźwigać. Ale przecież tylko niosąc je wytrwale, z Tobą dojdziemy do zwycięstwa, do celu naszego życia, jakim jest niebo.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy,

0: ofiarują Twojego miłosierdzia.
1: Dobry Jezu, a nasz Panie,
0: daj wieczne spoczywanie.
1: Dobry Jezu, a nasz Panie,
0: daj wieczne spoczywanie.
1: Dobry Jezu, a nasz Panie,
0: daj wieczne spoczywanie.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
2: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Ręce i nogi Jezusa zostały przez żołnierzy przybite do krzyża. On nie wzbraniał się. Oddał ludziom wszystko, co miał. Dał samego siebie z miłości. Dał też swoją matkę, aby stała się matką i przewodniczką każdego człowieka. Śmierć Jezusa to nie koniec, ale początek. Krzyż nie jest znakiem hańby, ale miłości, zwycięstwa i zbawienia. Panie Jezu, razem z Twoją Matką Maryją stajemy pod krzyżem, by uczcić Twoje święte rany i krew za nas przelaną. Dziękuję Ci za Twoją mękę i śmierć, przez którą nas odkupiłeś. Pragniemy z Twego krzyża czerpać moc do pogłębienia naszej wiary i dawania odważnego świadectwa o Twojej miłości w naszym codziennym życiu. Prosimy Cię, abyśmy mocno ufali, że droga przez krzyż i cierpienie zawsze prowadzi do zwycięstwa i radości zmartwychwstania.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dobry Jezu, a nasz Panie,
3: daj im wieczne spoczywanie.
0: Dobry Jezu, a nasz Panie,
3: daj im wieczne spoczywanie.
0: Dobry Jezu, a nasz Panie,
3: daj im wieczne spoczywanie.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.

0: nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki, przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: We Francji trwa wielka mobilizacja przed podróżą apostolską Leona XIV. Harmonia to hasło tegorocznego franciszkańskiego spotkania młodych. Na wakacyjnym wypoczynku w Polsce przebywają dzieci z Palestyny, podopieczni Domu Pokoju w Betlejem. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kościół we Francji uruchomił oficjalną stronę internetową podróży apostolskiej Leona XIV do tego kraju. Odbędzie się ona od 25 do 28 września. Trwa też rekrutacja wolontariuszy. Zgłasza się wielu chętnych, w tym neofici, którzy chrzest przyjęli dopiero w ubiegłą Wielkanoc. Przygotowanie spotkania papieża z młodzieżą zaangażowali się organizatorzy tradycjonalistycznej pielgrzymki do Chartres.
2: Oficjalny program nie został jeszcze ogłoszony. Podano jednak najważniejsze wydarzenia, do których przygotowują się organizatorzy. Są to m.in. nieszpory w katedrze Notre Dame, spotkanie z młodzieżą na stadionie Saint-Denis oraz msze w centrum Paryża i Lourdes. Rozpoczęto też nabór wolontariuszy. Wszędzie widać wielką mobilizację i entuzjazm. O pomoc poproszono także organizatorów dorocznej pielgrzymki do Chartres. Przygotują oni papieskie spotkanie z młodzieżą.
1: W organizację podróży apostolskiej włączyli się też francuscy skauci. Mają w tym zakresie wielkie doświadczenie, ponieważ często obsługują pielgrzymki do Lourdes. 700 młodych ludzi z całej Polski przyjedzie do Kalwarii Pacławickiej na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. Tegoroczny festiwal odbędzie się od 19 do 25 lipca pod hasłem Harmonia. Karol Darmoros.
3: Przez 7 dni uczestnicy franciszkańskiego spotkania młodych będą wspólnie się modlić, słuchać konferencji, spotykać się w małych grupach oraz brać udział w warsztatach, koncertach i zawodach sportowych. Centralnym punktem każdego dnia będzie Eucharystia. Tegoroczne hasło, harmonia, nawiązuje do różnorodności tworzącej jedność Kościoła, mówi Vatican News rzeczniczka FSM Joanna Kiełt.
4: Każdy z nas tworzy ten Kościół. Myślę, że Pan Bóg jest tym, który to spaja właśnie i to On jest tym dyrygentem tej harmonii, tym dyrygentem, który się pojawia na naszych materiałach graficznych, w naszym plakacie. On jest tą ręką, która prowadzi tą melodię do tej harmonii.
3: Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. Cukier, Maja Sowińska, Kuba Piechnik i zespół Fioretti.
1: Dobiega końca 16-dniowy pobyt w Polsce 30 palestyńskich dzieci, podopiecznych Domu Pokoju w Betlejem. Program pobytu był bardzo bogaty, obejmował Kołobrzeg, Gdańsk, Warszawę, Jasną Górę, Podhale, Kraków, Wrocław, Wałbrzych i Kotlinę Kłodzką. Jak mówi siostra Szczepana Chrychorowicz, dyrektor Domu Pokoju w Betlejem, dla palestyńskich dzieci pobyt w Polsce oznacza spokój, bezpieczeństwo i oderwanie się od lęków wojny. Był to dla nich szok, podobnie jak zimna woda w Bałtyku.
5: Woda wreszcie, bo w Palestynie woda to, no to rarytas po prostu. Trzeba bardzo oszczędzać wodę, jest brak wody i no i właśnie to było też takie dodatkowa radość, że tak może być. No przede wszystkim ta radość bycia razem, bycia takimi wolnymi. Można było sobie chodzić, gdzie się chce, oczywiście no pod nadzorem, ale właśnie to takie nie, że o tu granicę, dzieciaki, no ojejku, tu nie mogliśmy wyjść z Palestyny, a tu po prostu możemy sobie tak chodzić i spotykać się ze wszystkimi i korzystać tak jak inni ludzie.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

a nad wszystkim Boży Duch unosił się. A wszystko to było dobre, tak.

słowa apelu „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” kojarzą się z tym miejscem, z Jasną Górą i z tym wizerunkiem, tak bliskim sercu wielu Polaków mieszkających na naszej polskiej ziemi oraz rozsianych po całym świecie. Nabożeństwo apelu jasnogórskiego wpisało się na stałe w panoramę życia religijnego w naszej ojczyźnie. Każdego dnia pielgrzymi będący na Jasnej Górze, dążący do niej, gromadzą się przed Twoim, Mario, wizerunkiem. Tak wielu naszych braci i sióstr łączy się z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Gromadzimy się tu w domu Twego Syna i Twoim. Każda obecność chrześcijanina w tym pięknym sanktuarium jest nie tylko okazją do popatrzenia na Ciebie, a będąc w Twoim domu, przychodzimy posłuchać głosu Twego serca. Przychodzimy do Ciebie jako do naszej nauczycielki, która uczy słowem i sercem. Przychodzimy kontemplować Twoją postawę jako służebnicy i uczennicy wobec Boga w Trójcy Świętej Jedynego i ludzi. Chcemy nauczyć się od Ciebie życia i wiemy, że Ty, Mario, uczysz nas wielu rzeczy. Ty, jako pokorna służebnica Pańska, byłaś zasłuchana w słowo, będąc wierną uczennicą w Bożej Szkole. Chcemy kontemplować niektóre

0: ewangeliczne epizody swojego życia, nauczyć się gotowości na realizację Bożych zamiarów wobec każdego z nas. Wiemy, że do tej gotowości dorastałeś, powierzając się Bogu od najmłodszych lat Twego życia. Można powiedzieć, że przejęłaś się postawą młodego Samuela, którego dewizą życia było: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Ty nie tylko słuchałaś, ale zachowywałaś wszystkie Boże słowa w swoim sercu. Nic więc dziwnego, że odznaczałaś się gotowością do podjęcia każdej, nawet bardzo trudnej służby. Nie tylko przyjęłaś piękne, choć trudne orędzie anioła, ale idąc do Elżbiety, otworzyłaś się również na służbę drugiemu człowiekowi. I tak było przez całe Twoje ziemskie życie. Twoje serce było otwarte dla Boga i dla drugiego człowieka. Świadczyć może o tym piękny tekst Ewangelii według świętego Jana. Była tam Matka Jezusa, zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówiła do Niego: nie mają już wina. Mario, Ty byłaś nie tylko otwarta na Boże Słowo, nie tylko odwiedziłaś swoją krewną świętą Elżbietę. Na Twoją prośbę Jezus dokona wielkiego znaku. To Ty, Mario, zatroszczyłaś się o ludzi w ich kłopotach zewnętrznych, związanych z ludzkimi doczesnymi potrzebami oraz w spełnieniu najważniejszych spraw wewnętrznych w realizacji naszego życiowego powołania, jakim jest zbawienie duszy. Matko nasza Jasnogórska, swoje serce otworzyłaś na szczęście młodej rodziny. Co więcej, pragnęłaś tych dwoje młodych ludzi wesprzeć i pomnożyć ich szczęście swoją obecnością w ich domu, jak niegdyś w domu Elżbiety, obecnością promieniującą i radością, i uwielbieniem Boga, który czyni wielkie rzeczy dla pokornych i ubogich. Jako Matka Jezusa i jako osoba bardzo bliska młodej rodzinie pośredniczyłaś między synem a uczestnikami wesela. Dziś przed Twoim wizerunkiem są relikwie Józefa i Wiktorii Ulmów, błogosławionej rodziny z Markowej. Modlimy się o to, aby każda nasza rodzina była Bogiem silna, tak jak rodzina błogosławionej rodziny Ulmów. Mario, Ty dzięki swojej postawie całkowitego zaufania wobec dzieł Bożych, jako pełna łaski, przynosisz ze sobą obfite błogosławieństwo i jednocześnie udzielasz nam precyzyjnej wskazówki dotyczącej naszej postawy wobec Jezusa. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Wzywasz do otwarcia się na słowa Jezusa, czyli na Jego Ewangelię. Co więcej, prosisz, aby tym słowom zaufać i być im posłusznym. Tak było nie tylko 2000 lat temu. Twoje serce, Mario, mówi do nas dzisiaj, w XXI wieku. Mówi do nas te same słowa, które wypowiedziałaś w Kanie Galilejskiej. Cokolwiek mój Syn Wam powie, to czyńcie. Ty ciągle nam przypominasz, że mamy słuchać Twojego Syna, być gotowymi na Twoje rozkazy, na Jego rozkazy. Mamy być jak dobrzy żołnierze, gotowi spełnić każdy rozkaz dowódcy. Dziś dziękujemy Ci, Mario, za to przypomnienie, za te słowa, które wskazują nam na Tego, który przewodzi nam wędrówce do swego Królestwa, na Jezusa, prowadząc nas do walki ze złem. Wielu pielgrzymów przybywa do Twojego sanktuarium. Z różnych stron naszej ojczyzny idą pielgrzymki piesze. Wśród nich jest także pielgrzymka piesza z Przemyśla na Jasną Górę, przeżywająca doroczne rekolekcje w drodze. Realizujemy program z Marią, jesteśmy uczniami i misjonarzami. Wszyscy z różnych stron świata, z różnych stron Polski przychodzimy z prośbą: naucz nas, jak być uczniami Twojego Syna i zarazem misjonarzami głoszącymi dobrą nowinę o zbawieniu.
1: Bóg zaopatrz księdzu arcybiskupowi Adamowi Szalowi za dzisiejsze rozważania apelowe. Ksiądz arcybiskup Adam wraz z księdzem biskupem Leonem Małym z diecezji lwowskiej na pieszo idą na Jasną Górę. Dzisiaj przybyli dzień prędzej, aby być razem z nami podczas apelu jasnogórskiego. Zawsze, kiedy gościmy archidiecezję przemyską na czele z księdzem arcybiskupem, są razem z nami obecne relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Jest z nami także ksiądz biskup Jan Glapiak z archidiecezji poznańskiej, który zwiastuje jutrzejsze przybycie pielgrzymów z archidiecezji poznańskiej. Są wśród nas także pielgrzymi, którzy przybyli autokarem z parafii Świętej Trójcy z Poznania, z Grodziska Wielkiego, z miejscowości Jankowice koło Rybnika, z miejscowości Wieleń. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, obecnych wśród nas, księdza arcybiskupa Adama, księdza biskupa Leona i Jana. Polecamy nasz paulinski zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Polecamy Maryjo wszystkich pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę. Dziś przybyła pierwsza pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego. Jutro przybędą pielgrzymi z archidiecezji poznańskiej i przemyskiej. Prosimy dla wszystkich pątników o błogosławiony czas przeżywanych rekolekcji w drodze. Prosimy dla nich o bezpieczne pielgrzymowanie. Prosimy i dziękujemy za tych wszystkich, którzy na trasie służą im pomocą, dzielą się swoimi domami, dzielą się jedzeniem, wodą, tak aby pielgrzymi mogli tutaj przybyć na Jasną Górę. Prosimy, Maryjo, obdarz ich wszystkich swoim błogosławieństwem. Tobie, Maryjo, polecamy sprawę powołań. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących. Modlimy się za wszystkich duchowych pielgrzymów, którzy z racji choroby czy innych przeszkód nie mogą pielgrzymować, ale każdego dnia łączą się z pielgrzymami, aby razem z nimi trwać na modlitwie. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze, modlitwy apelowe i prosimy za wszystkich dobrych dziejów naszego sanktuarium i klasztoru, odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze
3: do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
3: O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas poddaj.
1: Obecnych wśród nas księdza biskupa Leona i księdza biskupa Jana prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
11: Pan z wami.
3: Niech
11: imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
12: Amen. RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk

to było granie po słowacku i po polsku, ale wszystko związane z flisakami. Teraz trochę sobie przejdziemy po Słowacji. Zaglądniemy też do kraju, który poniżej Słowacji jest, a więc będzie ciutkę po węgiersku, a później wrócimy też i do Polski. Ale będziemy grali utwory, które w polskim folklorze bardzo łatwo powiązać z Węgrami. Chodzi o to, że wspólnie dzielimy jednak tę kulturę. Łączą nas Karpaty, łączą nas tradycje, zresztą przez też wiele dziesięcioleci wspólna państwowość, a wcześniej kontakty gospodarcze, przyjacielskie i wiele, wiele innych. Zaczynamy teraz od grupy Keczera, czyli na Słowacji, Hajdu Hajdu. Później będą Błankowiany, czyli jesteśmy w okolicach Piwnicznej, Czardasz, a później będzie po węgiersku i grupa nazywa się Bakator Zenekar. No ale teraz mój węgierski będzie mocno wypróbowany, chociaż on jest bardzo symboliczny, bo ja węgierskiego kompletnie nie znam. No ale próbujemy. Na ci porodi emlekek. Taki tytuł. Grajmy.

Teraz przed nami na chwilę odpoczniemy od mojego czytania węgierskich tytułów, bo będzie słowacko-polska część folkowej. Grupa Keczera, bo ta grupa słowacka nam dzisiaj towarzyszy. Czerwona Różyczka, czyli Czerwona Różyczka. Potem Błankowiany, jeszcze jeden czardasz, ale o tytule Czardasz Stary. No i znowu Keczera. Ne budu spal doma, czyli nie będę spał w domu. Ciekawe. Posłuchajmy, gramy.

Wrócimy teraz trochę do grania węgierskiego, czyli będzie znowu grupa Bakator Zenekar. Eleget i Tung. Taki tytuł. Nie wiem, co on znaczy. Nie próbowałem tłumaczyć. Jak ktoś może, to proszę bardzo. Później będzie polska grupa Grojcowianie i Hajduk w ich wykonaniu z bardzo dowcipnym tekstem. Posłuchajcie państwo. No a na koniec tego wejścia Keczera, czyli po słowacku Jakubiańskie Chory, Jakubiańskie Góry. Posłuchajmy i każdy słucha i słyszy, czy brzmią tam nasze wspólne nuty, czy nie. Jak myślę, że jak najbardziej słychać wiele rzeczy, które nas łączy.

Na koniec dzisiejszej folkowej, naszego wędrowania trochę po Polsce, trochę po Słowacji, trochę po Węgrzech, będą jeszcze raz Grojcowianie, czyli będziemy w okolicach Żywca. Tym też będzie Hajduk, ale inny niż poprzednio. Później zagramy grupę Błankowiany, tym razem będzie to Czardasz Cygański. No a zakończymy grupą węgierską, Bakator Zenekar, Liczej Muzika, taki tytuł. Ja życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. No i w przyszłym tygodniu znowu gdzieś powędrujemy sobie wakacyjnie. A gdzie? Okaże się. Żegna się z Państwem Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Marcin Kindla,